0: Tak minął tydzień. Lokalnie. Poniedziałek.
1: Zmarła Jolanta Mancewicz, współzałożycielka i wieloletnia prezeska Stowarzyszenia Wszystko dla Kalisza imienia profesora Jerzego Rubińskiego, nagrodzona za swoją działalność odznaką honorową miasta Kalisza. Jolanta Mancewicz miała 83 lata. Informacje o jej śmierci przekazało jej stowarzyszenie. Stowarzyszenie Wszystko dla Kalisza powstało w 1989 roku. Tego samego roku z list tego ugrupowania Jolanta Mancewicz weszła do Rady Miasta Kalisza, w której mandat pełniła przez kolejne 20 lat. Przez większość czasu jako wiceprzewodnicząca. Z jej inicjatywy w mieście zaczęto organizować cykl Białe Soboty, zbiórkę na ratowanie zabytkowych cmentarzy na Rogatce oraz konkurs Zielony Kalisz na najładniejsze ogrody i balkony w mieście. W 2018 roku wycofała się z życia publicznego, zrezygnowała także z kierowania swoim stowarzyszeniem, którego została honorową prezeską. W 2022 roku otrzymała odznakę honorową miasta Kalisza.
0: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
1: W galerii Operis Artis w Antoninie zaprezentowano wystawę pokonkursową piątej edycji Salonu Wiosennego. W tym roku chęć udziału zgłosiło 77 artystów. Zaprezentowali prace z różnych dziedzin, m.in. malarstwa i rzeźby.
2: Tym, czym się najbardziej jako jury kierowaliśmy, był poziom. Było widać bardzo dużą rozbieżność tego poziomu. Fachowym okiem od razu jednak jest ta różnica pomiędzy twórczością amatorską, a twórczością artystów profesjonalnych. I z drugiej strony twórczością artystów profesjonalnych, którzy jednak zajmują się sztuką w kontekście bardziej komercyjnym, a takich twórców, którym chodzi o sztuce o coś więcej, o przekaz, o formę, która nawiązuje dialog z odbiorcą.
1: Powiedziała Radiu Centrum Agnieszka Gniotek, jurorka. Z roku na rok Salon Wiosenny rozwija swoją formułę i przyciąga coraz większą liczbę artystów.
3: Chcielibyśmy, żeby rzeczywiście Salon Wiosenny tutaj w Antoninie stał się marką i jednym z najbardziej rozpoznawalnych konkursów malarskich, nie tylko w Polsce. I mam nadzieję, że to uda się, do tego dojść. Dlatego też bardzo się cieszymy, bo otrzymaliśmy od gminy Przygodzice kolejne pomieszczenia tutaj w budynku galeryjnym i już liczymy też na to, że w przyszłym roku przy szóstej edycji będzie więcej miejsca i tym samym również więcej twórców.
1: Powiedział Radiu Centrum Marcin Biegański, który kieruje galerią. Partnerem wydarzenia jest Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, a jedną z nagród możliwość wystawienia pracy laureata w Pałacu Książąt Radziwiłłów w Antoninie. W tym roku zobaczymy tu pracę Krzysztofa Łopczowskiego, laureata Grand Prix 4 Salonu Wiosennego.
4: Sam jestem ciekaw, jak to ostatecznie wyjdzie. Moje prace są monochromatyczne, bo ja pracuję tylko ołówkiem, więc to może fajnie gdzieś tam zagrać, tak mi się wydaje. Nie spodziewałem się, że w ogóle taka jest nagroda. To było dla mnie duże zaskoczenie, bo to w ogóle będzie moja pierwsza indywidualna wystawa, więc tym bardziej jest to takie ważne dla mnie. Bardzo emocjonalnie do tego podchodzę, już się zaczynam stresować. Tak, bardzo, bardzo istotna rzecz dla mnie to jest, tak.
1: Powiedział Radiu Centrum artysta. Galeria Operis Artis jest częścią gminy Ośrodka Kultury w Przygodzicach. Partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum.
0: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
1: Neon i plakaty w oknach jeszcze jakoś wyglądają, ale elewacja kamienicy to tragedia. Może z okazji trwającego roku Jana Ptaszyna Wróblewskiego uda się ją odnowić, pyta Sławomir, słuchacz Radia Centrum, za pośrednictwem linii interwencyjnej. Mowa o kamienicy przy ulicy Płaskiego w Kaliszu, w której jeden z najsłynniejszych polskich jazzmenów spędził dzieciństwo. W 2016 roku z okazji 80. urodzin honorowego obywatela miasta na budynku umieszczono neon z podobizną muzyka, a okna wypełniły plakaty z jego zdjęciami. W odsłonięciu brał udział sam Jan Ptaszyn-Wróblewski. Zdaniem naszego słuchacza to dobre upamiętnienie gwiazdy jazzu, ale otoczenie neonu oraz plakatów pozostawia wiele do życzenia, a nawet odpycha, więc zastanawia się, czy w roku Jana Ptaszyna-Wróblewskiego możliwe jest odświeżenie elewacji. Problem polega na tym, że kamienica jest prywatna.
5: Przez to, że to jest prywatna kamienica, mamy tutaj jakby ograniczone możliwości do działania, żeby coś więcej tutaj zaproponować i ewentualnie coś zmienić.
1: Powiedział Radiu Centrum Tomasz Wojcieszak, naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kalisza. W prywatnej kamienicy miasto nie może wykonywać remontów, na przykład elewacji, by neon oraz plakaty z wizerunkiem muzyka lepiej prezentowały się na jej tle. Obchody roku Jana Ptaszyna-Wróblewskiego potrwają do stycznia.
0: www.rc.fm.
1: Ponad 700 tysięcy złotych trafi do rodzinnych ogródków działkowych w południowej Wielkopolsce. Samorząd województwa podpisał w sobotę w Kaliszu 20 umów na dofinansowanie inwestycji na działkach rekreacyjnych. To część 7 edycji programu wsparcia dla rodów w skali całej Wielkopolski. Na ten cel przeznaczono 4 miliony złotych, a do ogrodów z okręgu kaliskiego trafi 720 tysięcy złotych.
6: Jeśli chodzi o działania, które mogą zrealizować ogrody, dotyczą one głównie infrastruktury ogrodowej, wymiany sieci wodociągowej, hydroforni, wymiany ogrodzenia, ale również budowy i modernizacji alei ogrodowych, a więc całej tej infrastruktury, która służy wszystkim działkowcom, którzy posiadają tutaj swoje działki.
1: Powiedział Radiu Centrum wicemarszałek Krzysztof Grabowski. Przez 7 lat funkcjonowania programu do regionu kaliskiego przekazano już blisko 3 800 000 zł. Wicemarszałek zaznaczył również, że rodzinne ogrody działkowe przez lata były niedoinwestowane, a dziś pełnią ważną funkcję rekreacyjną dla mieszkańców miast. Szczególnie widoczne było to w czasie pandemii, kiedy dla wielu osób były jedynym miejscem wypoczynku poza domem. Zainteresowanie dotacjami od początku programu pozostaje bardzo duże. Początkowo maksymalne wsparcie wynosiło 15 tysięcy złotych. Dziś jedna dotacja może sięgnąć 45 tysięcy. W całej Wielkopolsce podpisano już ponad 100 umów na dofinansowanie rodzinnych ogrodów działkowych.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Od kilku tygodni mieszkańcy gminy Żelazków mogą podziwiać wyremontowany dworek, który jest siedzibą miejscowych władz. Wcześniej zadbano o park, potem udało się wyremontować oficynę, a wisienką na torcie był remont dworu, podkreśla w rozmowie z Radiem Centrum Michał Kraszkiewicz, wójt gminy, który dodaje, że to dopełnienie działań rozpoczętych przez poprzedniego włodarza.
7: To bardzo wymagająca inwestycja, ona była długotrwała, ona była dosyć uciążliwa i oprócz tych walorów estetycznych po wymianie elewacji, wymianie dachu, to też dla nas najistotniejsze jako dla urzędników jest to, że udało nam się poprawić te mankamenty, a chodziło tu głównie o dach, dlatego że jakby w tej starej konstrukcji tutaj mieliśmy tylko dachówkę, nie było żadnego ocieplenia, deskowania, papy. Mieliśmy wiele przecieków, szkodników. Teraz wszystko jest już zrobione z nowych technologiach zgodnie ze sztuką. To ważny zabytek, chyba na każdej widokówce albo na każdym plakacie znajduje się wizerunek tego budynku, więc cieszymy się, że udało nam się to zrobić.
1: Warto dodać, że to pierwszy od niemal pół wieku gruntowny remont tego budynku. Według wyliczeń miejscowych urzędników minęło od niego 48 lat.
0: Tak minął tydzień.
8: Kaliski Park Przyjaźni przechodzi przemianę. Jednym z remontowanych fragmentów jest główne wejście do miejskiego zieleńca od strony skrzyżowania ulic Kalmierzyckiej i Cegielnianej.
9: Prace polegają na wymianie nawierzchni z nieprzepuszczalnej na przepuszczalną. Historyczne płyty, które znajdowały się pod tym pięknym, rozłożystym dębem, zostaną wykorzystane. Po wykonaniu wszystkich prac te płyty upamiętniające miejscowości byłego województwa kaliskiego wrócą i zostaną ponownie zamontowane. Oprócz tych prac posadzkowych. Wykonamy tutaj elementy małej architektury. Wszystko po to, żeby to wejście do parku jeszcze bardziej zapraszało, było jeszcze bardziej przyjazne.
8: Powiedział Krystian Kinastowski, prezydent Kalisza. Nowa przestrzeń ma być wyposażona w zjazd dla wózków oraz dla osób z niepełnosprawnościami. Ponadto dąb, pod którym wrócą płyty z nazwami gmin powiatu kaliskiego, zostanie podświetlony. Łączny koszt prac to 4 600 000 zł. 70% kwoty pochodzi z unijnego dofinansowania.
0: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
8: Wraca temat wysokości opłat za ciepło w Ostrowie Wielkopolskim. Ostrowski Zakład Ciepłowniczy zapowiada złożenie nowego wniosku taryfowego na kwotę 49 zł za gigajoula. Najpierw jednak Urząd Regulacji Energetyki musi w końcu zatwierdzić poprzedni wniosek miejskiej spółki, złożony jeszcze w minionym roku.
10: Temat wysokości opłat za ciepło systemowe dla odbiorców końcowych od miesięcy elektryzuje opinię publiczną w Ostrowie Wielkopolskim. Ostrowianie pamiętają, że obietnicę ceny 49 zł za gigajoula złożyła w czasie kampanii wyborczej prezydent Beata Klimek. Obecnie jednak mieszkańcy płacą znacznie więcej i często narzekają na wysokie rachunki. Temat podchwyciła również opozycyjna część Rady Miejskiej, domagając się na kolejnych sesjach informacji, kiedy ciepło w Ostrowie osiągnie obiecaną cenę. Do tematu powrócił podczas oficjalnej inauguracji wielkiej inwestycji budowy 4 nowych kotłów kogeneracyjnych dla OZ-u prezes prezes spółki Mariusz Bolach.
11: Następny wniosek taryfowy spółka OZC składa na kwotę 49 zł za gigadżul za cenę ciepła.
10: Problem w tym, że Ostrowski Zakład Ciepłowniczy od wielu miesięcy nie może zatwierdzić poprzedniego wniosku taryfowego, co potwierdził prezes spółki.
11: Dzisiaj czekamy na zatwierdzenie tego wniosku, który został złożony wcześniej, w ubiegłym roku. I borykamy się dzisiaj z tym, co chwilę są jakieś zmiany wprowadzone. Między innymi przez prezesa URE, który dał nowe wskaźniki do kogeneracji. Jeżeli będzie zatwierdzona taryfa, powiedzmy w tym roku, to następny wniosek, to co było mówione o 49 zł za gigadżul, będzie wkładany za rok.
10: Mariusz Bolach podkreśla, że złożonego wniosku nie można teraz anulować.
11: Nie możemy teraz anulować, nie. Został złożony, nie ma takiej możliwości.
10: Według danych Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego średnia cena ciepła wynosi teraz w Ostrowie około 130 zł za gigadżula netto, zależnie od grupy taryfowej i rodzaju budynku. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
8: 7 osób związanych z kaliską kulturą ze stypendiami. Dzięki dotacjom przyznanym przez Urząd Miasta Kalisza zrealizują projekty z kategorii muzyka, teatr i film, sztuki wizualne oraz projekt interdyscyplinarny. Jedną ze stypendystek jest poetka Izabela Fietkiewicz-Paszek.
12: Projekt nazywa się Gorączka Kaliska i to będzie rodzaj wideo eseju takiego atlasu pamięci Kalisza. Chcę go oprzeć o moje dwie książki. Jedną wydaną 3 lata temu, czyli Koniec Srebrnej Nitki. To były sonety poświęcone kaliskim, bądź związanym z Kaliszem, twórcom, twórczyniom przed lat, nazwijmy to tak, czyli już tym nieżyjącym. A teraz za moment ukaże się książka Przypisy do miasta i to jest też zbiór sonetów. Książka poświęcona wielokulturowemu Kaliszowi.
8: Komisja stypendialna poddała ocenie merytorycznej 28 wniosków. Do otrzymania grantów wyróżniono 7 osób.
0: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
8: Krotoszyn czeka na budowę obwodnicy w ciągu drogi krajowej numer 15. Burmistrz Krotoszyna nie zwalnia jednak tempa i walczy o obwodnicę w ramach przebudowy dotychczasowego przebiegu drogi krajowej numer 36 na odcinku Ostów Wielkopolski Krotoszyn.
13: W trakcie rozmowy z panem ministrem infrastruktury, panem Stanisławem Malepszakiem, zadeklarowałam wolę współfinansowania prac przygotowawczych, w tym materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji środowiskowej dla nowego zadania budowy obwodnicy Krotoszyna w ciągu drogi krajowej nr 36. To zadanie znajduje się na liście rezerwowej rządowego programu budowy 100 obwodnic, dlatego też uznaliśmy z uwagi na przedłużające się procedury środowiskowe, że zasadnym jest jak najszybsze zlecenie stosownych opracowań.
8: Powiedziała Radiu Centrum Natalia Robakowska, burmistrz Krotoszyna. Zapowiada ona również zwrócenie się do starosty krotoszyńskiego i radnych miejskich z wnioskiem o podjęcie działań, które w przyszłości umożliwią budowę obwodnicy.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: 4 i 5 lipca odbędą się Dni Kobylej Góry. Wydarzenie pod nazwą Zielone Płuca Wielkopolski odbędzie się nad Zalewem Blewąska i będzie miało w tym roku ekologiczny charakter, o czym opowiedział Radiu Centrum Wiesław Berski, wójt gminy Kobyla Góra.
14: Chcemy podczas tej naszej imprezy wskazać, że też jest duży problem w Wielkopolsce i w Polsce w zakresie magazynowania wody. Dlatego też tutaj będziemy chcieli, aby wybrzmiał ten taki sygnał. I też myślimy właśnie o rekordzie. Zobaczymy, czy to będzie rekord związany z największą ilością osób, która bierze udział, bądź też najdłuższym odcinku, bo taki mamy zamysł, aby utworzyć taki łańcuch wokół zalewu i przekazywać sobie, powiedzmy, konewkę z wodą, gdzie na końcu podlejemy drzewko.
8: Oczywiście w tych dniach nie zabraknie również występów muzycznych.
0: Radio Centrum, żeby było słychać.
8: Od Grabowa do Żydowa. Taki odcinek prosny udało się posprzątać w czasie tegorocznej akcji usuwania śmieci z wody oraz nabrzeże rzeki. To było rekordowe przedsięwzięcie pod względem długości uporządkowanego fragmentu rzeki oraz liczby osób, które wzięły w nim udział.
15: Płynęło z nami blisko 100 osób. W 50 kajakach i na 5 łódkach płynęli z nami i harcerze, i strażacy ochotnicy, i przedstawiciele kaliskiego nadleśnictwa, i naszego starostwa powiatowego oraz wszystkie osoby chętne, które tego dnia znalazły czas i miały chęci, żeby wspólnie z nami rzekę Prosnę posprzątać. Możemy stwierdzić, że tych śmieci jest coraz mniej. Cieszy nas, że widzimy już efekty tych naszych corocznych akcji. No i oczywiście zachęcamy wszystkich do spływów kajakowych.
8: Powiedziała Radiu Centrum Marta Wolasz, koordynatorka akcji ze Starostwa Powiatowego w Kaliszu. W czyszczeniu prosny wzięli udział także pracownicy przedsiębiorstwa usług komunalnych, które za darmo odbiera śmieci. Akcje wspomagają także wypożyczalnie kajaków, udostępniając bezpłatnie sprzęt. To było 6 sprzątanie prosny przed początkiem sezonu kajakowego. Grad rekordów życiowych i mnóstwo czołowych miejsc. To bilans lekkoatletów klubu sportowego Stal LA Ostrów podczas pierwszego ogólnopolskiego mitingu kwalifikacyjnego w Łodzi w kategorii U16, U14, U12 rozegranego w niedzielę.
16: Na stadionie RKS-u Łódź reprezentanci Stali w kategoriach U12 do U16 rywalizowali ze swoimi rówieśnikami z całej Polski. Łącznie przedstawiciele ostrowskiego klubu zanotowali 12 zwycięstw, 10 drugich miejsc i 5 trzecich lokat. Mimo bardzo silnego przeciwnego wiatru w sprintach nasi zawodnicy osiągali fantastyczne rezultaty i bili rekordy życiowe, powiedział Radio Centrum trener Marek Malczak. Do największych gwiazd zawodów należała Pola Galusińska, która zwyciężyła w skoku w dal ze strefy U14 z wynikiem 5,38 m, najlepszym aktualnie wynikiem w Polsce w tej kategorii wiekowej. Dodatkowo wygrała bieg na 100 metrów. Julia Nowak w kategorii U12 wygrała skok w dal ze strefy oraz bieg na 60 metrów. Franciszek Garbarczyk zwyciężył w tej samej kategorii wiekowej w biegu na 60 metrów i skoku w dal ze strefy. Jasper Edmundson w kategorii U14 wygrał w tych samych konkurencjach. Amelia Wonsala była druga w skoku w dal U16 z rekordem życiowym 5,27 m, co jest obecnie trzecim wynikiem w kraju. Agata Miecznik w skoku wzwyż osiągnęła znakomite 143 cm. Jednego możemy być pewni. Rośnie kolejne świetne pokolenie lekkoatletów Stali Ostrów. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
0: Tak minął tydzień. Środa.
17: Osoba pełniąca funkcję publiczną ma szczególny obowiązek dawać przykład odpowiedzialności i absolutnie nie ma mojej zgody na tego typu zachowania, powiedział w czasie konferencji prasowej Paweł Kaleta, wicestarosta Kaliski, zapowiadając wyciągnięcie konsekwencji służbowych wobec sekretarza powiatu kaliskiego, jeśli potwierdzą się doniesienia o kierowaniu przez niego pod wpływem alkoholu. Obecnie trwa oczekiwanie na wyniki badań krwi 44-latka, który po obywatelskim zatrzymaniu 3 maja na stacji benzynowej w Brzezinach odmówił badania alkomatem, a do tego zdaniem świadków się awanturował.
18: Konsekwencje wobec pana sekretarza na pewno zostaną wyciągnięte, jeżeli wszystko zostanie potwierdzone. Przede wszystkim to jest pozbawienie stanowiska. Ja oczywiście po ludzku bardzo żałuję pana sekretarza, ale no, my musimy dbać o standardy, a sekretarz powiatu kaliskiego powinien wręcz świecić przykładem. No nie ma absolutnie żadnej zgody na to, aby wsiadać po alkoholu za kierownicę. Tłumaczył się również podczas rozmowy ze mną. Na pewno jest w nim poczucie wstydu i tego, że zawiódł, ale mieszkańcy powiatu kaliskiego muszą o tym wiedzieć, że nie będzie zamiatania pod dywan.
17: Zapowiedział Paweł Kaleta, wicestarosta Kaliski. W czasie konferencji prasowej samorządowiec podziękował też osobom, które dokonały obywatelskiego zatrzymania. Podkreślił, że taka reakcja i wyeliminowanie podejrzanego o nietrzeźwość kierowcy będącego potencjalnym zagrożeniem dla innych użytkowników dróg wymaga odwagi. W pierwszych dniach po zatrzymaniu sekretarz powiatu kaliskiego był na urlopie, obecnie jest w pracy. Trwa oczekiwanie na wyniki badań jego krwi na zawartość alkoholu. To może maksymalnie potrwać 30 dni.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
17: Przyszły odpowiedzi starosty kaliskiego Jana Adama Kłysza oraz burmistrza gminy Opatówek Sebastiana Wardęckiego na pytania Radia Centrum dotyczące poziomu zaangażowania obu tych jednostek samorządów w pomoc mającą na celu przyłączenie hospicjum w Rożdżałach do systemu kanalizacji. Obecnie hospicjum nie może poszczycić się posiadaniem tego osiągnięcia cywilizacyjnego. Odpowiedź burmistrza Opatówka jest zwięzła i dająca nadzieję. Odpowiedź starosty kaliskiego Jana Adama Kłysza nad wyraz obszerna komplementuje jego samego za dotychczasową postawę, zamykając się w zdaniu, przepisy nie pozwalają. Mimo wszystko wierzymy w zaangażowanie i pomoc, bo to jedyne takie hospicjum w naszym rejonie. Pełny tekst odpowiedzi samorządowców znajdziecie na naszej stronie internetowej.
0: www.rc.fm.
17: Przed rokiem rozbili bank w zdobywaniu statuetek gladiatorów Orlen Superligi. Teraz chcą to powtórzyć, a okazja jest spora, bo aż 8 nominacji do prestiżowych nagród otrzymali reprezentanci Rebut KPR Ostrowi.
16: Ostrowski klub jest rekordzistą pod względem nominacji. Otrzymał aż 8, najwięcej spośród wszystkich drużyn Orlen Superligi. Nominacje dostali w kategorii trener sezonu Kim Rasmussen, zawodnik sezonu Kamil Adamski, środkowy rozgrywający sezonu Kamil Adamski, bramkarz sezonu Kacper Ligarzewski, wybór sezonu Kacper Ligarzewski, obrońca sezonu Krzysztof Misiejuk, obrotowy sezonu Iwan Burzak, odkrycie sezonu Dawid Frankowski. O tym, ile gladiatorów przypadnie biało-czerwonym pasiakom, zadecydują w głosowaniu kibice. Przypomnijmy, że już przed rokiem do Ostrowa trafiły 4 statuetki gladiatorów. W najbardziej prestiżowej zawodnik sezonu wygrał Kamil Adamski, którego również uznano za najlepszego środkowego rozgrywającego sezonu. Jakby tego było mało, Adamski został królem strzelców. Trenerem zespołu poprzednich rozgrywek kibice wybrali Kima Rasmussena, który doprowadził Rebut KPR Ostrowię do historycznego brązowego medalu. Teraz duński szkoleniowiec również powalczy o trzecie miejsce. Pierwszy mecz o medal Ostrowi z Wybrzeżem Gdańsk zaplanowano w sobotę 23 maja o 15 w Ostrowie. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
17: To cenny przyrodniczo i piękny rekreacyjnie teren. Chcemy, żeby wypoczywali tam ludzie, ale też liczymy na jego renaturalizację, mówią członkowie Stowarzyszenia Łąki Kultury, powstałego z myślą o łąkach odolanowskich. W ramach swoich działań drugi raz zorganizowali festiwal Łąki Kultury, łączący przyrodę, sztukę i naukę. Zeszłoroczne wydarzenie pokazało, że mieszkańcy regionu chcą poznawać miejsce, które bliskie jest stowarzyszeniu.
19: Szkoły odzywają się częściej, na przykład do Miłosza albo do Łukasza. Oni świetnie opowiadają o terenie, więc edukują jakby dzieciaki, nie tylko. Ludzie poznają ten teren, dowiadują się, że coś ciekawego i to buduje świadomość, więc to jest jeden kawałek. W miejscu wejścia na Łąki Odolanowskiej z zebranych funduszy z tego festiwalu postawiliśmy taką piękną tablicę z informacjami. Jakie ptaki, jakie zwierzęta, jaka przyroda, co można spotkać, można sobie QR-kodem to zeskanować, więc ludzie, którzy wchodzą na teren, w którym po prostu zwykle żyli, nagle się dowiadują, że są w miejscu ważniejszym niż pewnie wiedzą, że są.
17: Powiedział Radio Centrum Marcin Burkietowicz z Odolanowskiego Stowarzyszenia Łąki Kultury. Łąki Odolanowskie to rozległy teren zlokalizowany wzdłuż Baryczy i jej dopływów. Jest to teren występowany cennych i chronionych gatunków roślin oraz stanowisk lęgowych. Największym zagrożeniem dla nich jest wysychanie terenu, zaorywanie i ugorowanie łąk. Joël Ribeiro i Mikołaj Białowąs to zawodnicy, którzy zakończyli grę w Netland MKS Kalisz. Za reprezentowanie niebiesko-biało-czerwonych barw obu rozgrywającym podziękowano po ostatnim meczu w Głogowie, który kończy tegoroczne zmagania drużyny i to na najwyższym w historii klubu piątym miejscu. Pochodzący z Portugalii 25-letni Joël Ribeiro w tym sezonie zdobył dla drużyny 115 goli, a jego skuteczność to ponad 57%. Chociaż pobyt w Kaliszu będzie wspominać się nie tylko ze względu na boiskowe zmagania, bo w ciągu dwóch sezonów między innymi nauczył się języka polskiego, także w tej wersji mniej oficjalnej.
20: Czułem się bardzo dobrze tu w Kaliszu, dużo grałem, kibiców są zajebici. Zrobiliśmy piąte miejsce i to jest najważniejsze chyba. Zrobiliśmy najlepszy wynik w klubie, to no, jestem szczęśliwy. Final Four graliśmy w domu, to był super angażowany. Też jak wygramy, no, cała drużyna imprezuje i to jest najlepsze dla mnie.
17: Powiedział Radio Centrum Joël Ribeiro, odchodzący z Netland MKS Kalisz rozgrywający. Zawodnik nie rozstaje się z polską ligą. Od przyszłego sezonu w szeregach kaliskiego klubu nie będzie także 20-letniego Mikołaja Białowąsa. Ten w zespole spędził jeden sezon. Netland MKS Kalisz nie zdradza jeszcze nazwisk nowych zawodników, ale kontrakty już są podpisane.
0: Tak minął tydzień. Czwartek.
21: Zabezpieczono linie papilarne, ślady biologiczne, nagrania z kamer oraz przesłuchano część świadków. Teraz trwa badanie i analizowanie materiału. Mowa o podsłuchu znalezionym w gabinecie wicestarosty kaliskiego Pawła Kalety. Urządzenie uruchamiające się w momencie rozpoczęcia rozmowy samorządowiec znalazł w marcu w czasie spotkania z radnymi jednej z gmin powiatu kaliskiego. W czasie rozmowy strącił jedną z ramek z podziękowaniami.
18: I kiedy wywróciła się jedna, zacząłem po prostu mechanicznie poprawiać i za jedną z tych ramek znalazłem aktywne urządzenie podsłuchowe. Momentalnie przerwaliśmy spotkanie, poprosiłem o interwencję policji. Nie chcę mówić o moich podejrzeniach, chociażby nawet te nagrania wypłynęły, ja nie mam sobie absolutnie nic do zarzucenia. Mam nadzieję, że nie zrobił to nikt z mojego otoczenia politycznego. A jeżeli, no to wtedy będziemy rozmawiać też oczywiście o tych kwestiach związanych z działalnością Prawa i Sprawiedliwości. Wtedy ja będę interweniował u najwyższych władz partii.
21: Powiedział w czasie konferencji prasowej poświęconej podsłuchowi Paweł Kaleta, wicestarosta kaliski. Urządzenie miało w sobie kartę pamięci i na niej miały zapisywać się wszystkie rozmowy. Żeby je odsłuchać, osoba, która je umieściła w gabinecie, musiałaby je z niego zabrać. Na razie wicestarosta nie wie, ile godzin nagrań zostało utrwalonych. Najpierw sprawą zajmowała się Komenda Miejska Policji w Kaliszu, później została ona przekazana Komendzie Wojewódzkiej w Poznaniu, a ta wyznaczyła Komendę Powiatową w Ostrowie Wielkopolskim do przeprowadzenia dochodzenia.
0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
21: Łatwiej zdobyć tytuł niż go obronić. Tak często mówią mistrzowie i tak też teraz jest z reprezentacją Polski Sokka, której filarem jest ostrowianin Kamil Kucharski. Biało-czerwoni już w poniedziałek lecą do Albanii na Mistrzostwa Europy w piłce nożnej sześcioosobowej. Polacy to aktualni mistrzowie Europy i świata w tej odmianie futbolu. Jesteśmy w tej dyscyplinie potęgą.

0: Wsi. Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie właśnie podpisał umowę z wykonawcą.
1: Będzie to największa inwestycja drogowa realizowana w tym roku przez powiat pleszewski. Modernizacja obejmie kilometrowy odcinek drogi powiatowej przebiegający przez centrum Rzegocina. Projekt zakłada położenie nowej nawierzchni asfaltowej, budowę nowych chodników, zjazdów, dojść do posesji oraz kanalizacji deszczowej. Będą też nowe przejścia dla pieszych, radarowy wyświetlacz prędkości przy szkole, pojawią się nowe drzewa i krzewy. Na remont tej drogi od dawna czekali mieszkańcy Rzegocina. Koszt tej inwestycji przekracza 2 miliony 860 tysięcy złotych. Połowę wydatków pokryje Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, a pozostałe środki wyłoży powiat pleszewski i gmina Czermin. Umowę z wykonawcą podpisano 6 maja, a prace na drodze potrwają do końca października. Kolejna wiadomość ucieszy na pewno mieszkańców ulicy Kowalewiec w Kowalewie pod Pleszewem, gdzie na odcinku 260 metrów zaplanowano budowę nowego chodnika przy drodze powiatowej wraz z kanalizacją deszczową i oznakowaniem. Przebudowane będą stare zjazdy, krawężniki, a przy drodze pojawią się nowe przejścia dla pieszych. Wartość zadania przekracza 392 tysiące złotych, co sfinansuje powiat wespół z gminą Pleszew. Prace rozpoczną się niebawem, a potrwają do końca sierpnia. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Tak minął tydzień. Piątek.
3: Kilkudziesięciu strażaków zawodowych i ochotniczych z powiatu ostrowskiego wzięło udział w ciekawym szkoleniu dotyczącym ewakuacji dóbr kultury. Ćwiczono m.in. w kościele w Kotłowie, a swoimi doświadczeniami dzielili się strażacy z Krakowa, którzy na co dzień zabezpieczają bezcenne zabytki na Wawelu.
4: Po niedawnej zmianie obowiązujących przepisów ochrona dóbr kultury została wskazana jako trzeci priorytet działań jednostek ochrony przeciwpożarowej bezpośrednio po ratowaniu życia i zdrowia. Seminarium miało charakter teoretyczny i praktyczny, odbywało się w Strzyżewie i Kotłowie. Gospodarzy nie trzeba było specjalnie przekonywać, bo proboszcz miejscowej parafii jest jednocześnie czynnym strażakiem OSP Strzyżew, powiedział Radiu Centrum Marcin Fleischer, wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Działalności Ratowniczej i Humanitarnej OSPRP.
5: Część praktyczna odbywała się w XII-wiecznym kościele romańskim Kotłowie, gdzie strażacy ochotnicy dokonywali ćwiczenia ewakuacji dóbr kultury, m.in. XVI-wiecznego obrazu Matki Boskiej z ołtarza głównego. Również były pokazowo przedstawiana ewakuacja różnych artefaktów, np. relipiarza, chrzciernicy, tak aby pokazać, w jaki sposób należy przenieść zabytkowe artefakty oraz następnie jak te artefakty zabezpieczyć.
4: Strażacy z powiatu ostrowskiego uczyli się od jednych z najlepszych w kraju specjalistów w dziedzinie ochrony i ewakuacji dróg kultury, podkreśla Marcin Fleischer.
5: Szkoła aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie specjalizuje się w ochronie dóbr kultury. Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej uczą się i przygotowują Wawel do ewakuacji. Dzięki temu dzielili się z nami doświadczeniem, w jaki sposób chronić dobra kultury, je ewakuować w przypadku różnego rodzaju zagrożeń.
4: Pod nadzorem specjalistów z Krakowa ćwiczyli strażacy ochotnicy z jednostek ze Strzyżewa, Mikstatu, Kaliszkowic-Kaliskich, Masanowa i Wtórku. Ze względu na wysoką rangę edukacyjną i merytoryczną, wydarzenia seminarium zostały objęte patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dla Radia Centrum, Jarosław Wardawy.
2: Radio Centrum. Żeby było słychać.
3: W gminie Lisków powstaną kolejne przydomowe oczyszczalnie ścieków. Na te inwestycje samorząd otrzymał prawie 1,5 miliona złotych dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
6: W ramach zadania powstanie 66 nowych przydomowych oczyszczalni ścieków. Inwestycja to kolejny krok w rozbudowanie infrastruktury poprawiającej warunki życia mieszkańców. Planowana inwestycja wspiera działania ukierunkowane na rozwój infrastruktury z poszanowaniem środowiska i klimatu, odpowiadając na potrzeby mieszkańców, informuje Urząd Gminy w Liskowie. W sumie po zakończeniu zadania na terenie gminy będzie funkcjonować ponad 500 przydomowych oczyszczalni ścieków. Inwestycja jest możliwa dzięki środkom przyznanym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, pochodzącym z planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Agnieszka Walczak, Radio Centrum.
3: Netland MKS Kalisz otrzymał licencję na rozgrywki w Orlen Superlize na sezon 2026-2027. Żeby klub mógł ubiegać się o zezwolenie na grę w najwyższej klasie rozgrywkowej, musi spełnić wymogi prawne, finansowe, infrastrukturalne oraz sportowe określone przez komisarza ligi, który ma czas do końca maja na ocenę wniosków. Ten kaliski rozpatrzono wcześniej i już w środę 13 maja przyznano klubowi z Kalisza licencję na następny sezon Orlen Superligi.

0: debiutant MKS Kalisz ten sezon zakończył na 5. miejscu, a w najwyższej klasie rozgrywkowej debiutował w 2017 roku.
1: Radio Centrum.
0: Coraz mniej dzieci rodzi się w Ostrowie Wielkopolskim. Z tego powodu władze miasta zlikwidowały dwa oddziały przedszkolne w szkołach. W tym roku szkolnym do placówek opiekuńczych przyjęto ponad 400 dzieci. To o 200 maluchów mniej niż w ubiegłym roku. Problem niżu demograficznego jest widoczny, ale jak zapewnia Sebastian Górski, wiceprezydent Ostrowa, na razie nie ma potrzeby likwidacji miejskich przedszkoli.
2: Nie ma takiej potrzeby, żeby zamykać w tym momencie przedszkola. Rzeczywiście niż demograficzny dotyka także Ostrowa Wielkopolskiego. Natomiast my od kilku ładnych lat prowadzimy bardzo taką przemyślaną politykę pod tym względem. W pierwszej kolejności likwidowaliśmy i dalej likwidujemy oddziały przedszkolne w szkołach, które powstały z kolei na podstawie wyżu sprzed kilku lat. I to pozwala nam nieco swobodniej dysponować tymi miejscami. Natomiast sytuacja tegoroczna wygląda w ten sposób, że po pierwsze wszystkie dzieci dostały się do ostrowskich przedszkoli. Zostało dosłownie kilkanaście miejsc wolnych, natomiast rok do roku będzie to około 200 dzieci w systemie mniej.
0: W kwietniu władze zlikwidowały oddziały przedszkolne numer 14 i 15. To jednak nie oznacza zwolnień dla kadry pedagogicznej.
2: O to kilka lat temu prosiliśmy naszych dyrektorów, żeby nie dotrudniać w miejsce emerytów, starać się też patrzeć w przyszłość. To oczywiście nie oznacza, że za kilka lat takich decyzji nie będziemy musieli w Ostrowie podejmować, tak jak próbują je podejmować inne samorządy, ale proces likwidacji nie jest procesem łatwym, nie tylko wobec tych uwarunkowań społecznych i tego, że każdy chce mieć do przedszkola jak najbliżej, ale także ze względów formalnych te procedury są bardzo restrykcyjnie traktowane przez kuratoria oświaty.
0: Powiedział Sebastian Górski. W Ostrowie jest 15 miejskich przedszkoli i kilka prywatnych.
1: Więcej informacji na www.rc.fm.
0: Przy przebiegającym przez gminę Żelazków odcinku drogi wojewódzkiej numer 470 powstanie ścieżka pieszo-rowerowa. Inwestycja obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej, okrawężnikowania oraz podbudowy pod nawierzchnię chodnika. Sama nawierzchnia zostanie wykonana z betonu asfaltowego. Prace obejmują także infrastrukturę towarzyszącą, to jest wykonanie nasypów, nasadzeń nowych drzew, umocnienia poboczy, montaż barier ochronnych oraz nowego oznakowania na modernizowanym odcinku.
3: Od wielu lat poprawiamy bezpieczeństwo, budując ścieżki pieszo-rowerowe. Właśnie został rozstrzygnięty przetarg na budowę kolejnego odcinka, ponad 2 kilometrów ścieżki Florentyny do Skarszewa. W ten sposób chcemy, by przy całej drodze wojewódzkiej powstała ścieżka pieszo-rowerowa. Zależy mi na tym, żeby ona dotarła aż do miejscowości Pulko i docelowo do Kalisza. To jest kolejny bardzo ważny krok w tym kierunku, także bardzo się cieszę, że to bezpieczeństwo cały czas się tutaj zwiększa i że mieszkańcy mogą z tych ścieżek korzystać.
0: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Wartość tego zadania to 2 800 000 zł, a prace mają być zakończone do 22 września. Zmiany właścicielskie i we władzach koszykarskiej spółki Stal S.A., która zarządza drużyną Tasomix Rosiek Stali Ostrów. Nowym właścicielem klubu został dotychczasowy dyrektor, były zawodnik, a później trener Łukasz Majewski.
4: Poprzednim właścicielem spółki był Krzysztof Wawrzyniak, który odkupił udziały od córki Pawła Matuszewskiego. Wawrzyniak po odejściu Wiktora Grudzińskiego, który pełnił obowiązki prezesa zaledwie kilka dni, został również szefem zarządu. Zmiany te ogłoszono dawno, a formalnie w KRS-ie zostały zatwierdzone w kwietniu tego roku. W czwartek ostrowski klub poinformował, że nowym właścicielem spółki Stal S.A. został Łukasz Majewski, osoba doskonale znana w środowisku, były koszykarz, trener, a ostatnio dyrektor sportowy. Zmiana nastąpiła także na stanowisku prezesa. Funkcję tę ponownie objął Grzegorz Ardeli. Nowy etap funkcjonowania klubu ma na celu dalsze wzmacnianie struktur organizacyjno-sportowych, zapewnienie stabilności oraz kontynuacji rozwoju Stali Ostrów Wielkopolski zarówno na poziomie sportowym, jak i organizacyjnym. Czytamy w komunikacie klubu. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Tak minął tydzień.

0: I tak się słucha.
1: Łukasz Kostecki, a moim i Państwa gościem jest pan Paweł Radojewski, starosta krotoszyński. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, witam Pana.
1: Panie starosto, dziękuję za odpowiedź na to zaproszenie, bo pozwoliłem sobie Pana zaprosić, żeby porozmawiać o temacie, który od dawna, bo od w sumie końcówki marca i początku kwietnia nurtuje nie tylko mieszkańców Krotoszyna, ale i całej południowej Wielkopolski. Mówimy tutaj o oddziale onkologicznym Krotoszyńskiego Szpitala.
2: No tak, to prawda. No nie jest to jedyny oddział, który w tej całej południowej Wielkopolsce w ostatnim czasie mógł być zawieszony. Zawieszonych zostało wiele oddziałów, no ale tak, to pewnie zbulwersowało wiele osób. Nie dziwię się wcale, zwłaszcza jak chodzi o pacjentów. Była zwołana 30 marca tego roku Społeczna Rada SPZOS na wniosek dyrekcji naszego szpitala i wyraziła zgodę na zawieszenie właśnie tego oddziału onkologii. Onkologii może to jest tylko nazwa, natomiast jest to oddział, gdzie podaje się po prostu chemię, oddział chemioterapii, bo my sami jako tako nie leczymy, podajemy tylko to tutaj w naszym szpitalu, co gdzie indziej lekarze, specjaliści zalecą.
1: To może jeszcze raz. 30 kwietnia jest zwołana ta rada.
2: Marca.
1: 30 marca jest zwołana rada i ona zgadza się na zawieszenie. Co jest tak naprawdę przyczyną tego?
2: No przyczyną jest wynik. No nie jest żadną tajemnicą, że praktycznie prawie wszystkie szpitale powiatowe w Polsce mają wynik ujemny, czyli nie jest to tak, że ktoś jest gdzieś nieudolny, jak chodzi o dyrekcję szpitali, bo tam raczej pracują dosyć dobrzy specjaliści, którzy umieją zarządzać tak dużą materią, a to wcale nie jest łatwe. Natomiast w 2024 roku wynik oddziału onkologicznego to był minus 1 800 000. Nie, przepraszam, w 2025, tak, 2 800 000 wynik był na minusie oczywiście. I w tym roku przewidywania są, że przekroczymy 4 miliony na minusie, na tym jednym oddziale.
1: Czyli co roku praktycznie się zdwaja tym.
2: Tak.
1: Czyli okej, problemem są te pieniądze. I wtedy zapada ta decyzja Rady o zgodzie na zawieszenie tego oddziału. Ale jednak chyba pojawiła się ta presja medialna i to się nie stało.
2: No presja medialna na pewno. Społeczna Rada się nie wycofała, no bo my dajemy tylko i wyłącznie zgodę. Pewnie presji uległa dyrekcja, ale to presja była i jest. Natomiast wynik jest wynikiem i jeżeli na tej samej szali będziemy mieli, będzie położone zamknięcie albo zawieszenie na razie oddziału onkologicznego, a zamknięcie całego szpitala w związku z brakiem płynności finansowej, no to każdy musi sobie sam odpowiedzieć, co jest ważniejsze. Dlaczego onkologia? No po prostu bardzo mało pacjentów. My mamy personelu tam codziennie około 7 do 9 osób, a pacjentów średnio 4. I nikt tutaj nie chce specjalnie przyjść się leczyć, bo jak już powiedziałem, u nas jest tylko podawanie chemioterapii, co jest bardzo ważne. Oczywiście, gdy jest ta bliskość, gdy pacjent nie musi jechać gdzieś, jest to na pewno bardzo ważne, no ale my żyjemy w dzisiejszych realiach, finansowanie służby zdrowia jest takie, jakie jest i czy nam się podoba, czy nie podoba, musimy myśleć o wyniku finansowym.
1: Podejrzewam, że finansowanie samego podawania leków też jest znacznie mniej pieniędzy przychodzi z NFZ-u niż
2: oczywiście, ale powiem też, bo dotychczas to był oddział całodobowy. W tej chwili, skoro dyrekcja szpitala nie złożyła wniosku do NFZ-u, nie będąc pewnym, że on w ogóle przejdzie, nie złożyła wniosku o zawieszenie, został złożony wniosek o przekształcenie oddziału onkologicznego w oddział dzienny chemioterapii, czyli byłby czynny tylko od poniedziałku do piątku, od godziny, teraz nie pamiętam, od rana w każdym razie do godziny 15. I czekamy na wynik, już troszeczkę czasu czekamy, mam nadzieję, że będzie pozytywny i gdzieś te wydatki jednak będą ograniczone.
1: Mamy mniej więcej przewidywanie, jak bardzo by się to ograniczyło i co to znaczy dla personelu?
2: To już myślę pytanie bardziej do dyrekcji szpitala, aż tak dokładnie szczegółów nie znam. Na pewno byłoby ograniczenie zatrudnienia na tym oddziale. Myślę, że nikt by pracy nie stracił, bo dyrekcja znalazłaby miejsce na innych oddziałach. Zresztą tak samo było przy zawieszeniu. Od razu było powiedziane, że nikt pracy nie straci.
1: No to chyba jest dobra wiadomość chociażby dla tego personelu, który tam pracuje, no bo to są pielęgniarki, to są lekarze i to jest cały oddział salowy.
2: Tak, oczywiście. No to myślę, że tutaj zawsze ze strony dyrekcji i także samorządu jest to pozytywne spojrzenie, aby nikogo nie zwalniać. Tym bardziej, że to nie jest tak, że tych na przykład pielęgniarek jest za dużo. No dobrze wiemy, że średni wiek pielęgniarek jest powyżej 50 lat, więc za chwileczkę naprawdę zacznie ich brakować.
1: A pacjentów nie brakuje.
2: Niestety. A pacjentów nie brakuje i brakować nie będzie. No niestety my się borykamy w ogóle z problemami nie tylko na onkologii, jak chodzi o szpital, bo kontrakt jest ponad 123 miliony, ale już 88% idzie na płace. To chyba żadne przedsiębiorstwo nie wytrzyma, aby wszystkie inne wydatki trzeba pokryć z 12-procentowej części kontraktu, jaką utrzymuje.
1: A tych wydatków jest sporo, bo to jednak jest duży szpital i no, prąd...
2: To są wszystkie wydatki. Ogrzewanie, prąd, zakup materiałów, zakup narzędzi, no wszystko, co jest dookoła, musi być pokryte dziś z 12%. A jeżeli wejdą podwyżki lipcowe, no to to pewnie ten procent się jeszcze pogorszy. Oczywiście nikt nikomu nie ujmuje, służba zdrowia powinna dobrze zarabiać, no ale jeżeli daje się podwyżki, to powinno się dać na to pieniądze. No, my byśmy sami ich nie dali, bo by nas nie było stać.
1: To jak w takim razie wygląda cała kondycja tego szpitala? Bo mówiliśmy, jak ten oddział będzie trwał, to może być gorzej ze szpitalem.
2: Bardzo źle. Kondycja finansowa szpitala wygląda bardzo źle. Cały czas szpital balansuje na granicy płynności finansowej. Zwraca się do nas, no chociażby w zeszłym roku, gdyby nie pomoc samorządu, czyli pożyczka 7 milionów 300, która będzie spłacana od 28 roku przez 10 lat i spłata powyżej amortyzacji ujemnego wyniku szpitala za 24 rok, to było 3 miliony, no to razem można policzyć ponad 10 milionów pomocy samorządu. No ale to są tylko pieniądze, które się gdzieś wkłada, a sytuacja się nie zmienia, póki nie będzie gdzieś od góry strukturalnych zmian nie będzie, to nic się nie zmieni.
1: Trochę jest to czarna wizja chyba przed Krotoszyńskim Szpitalem.
2: To jest bardzo czarna wizja, no tym bardziej, że my liczyliśmy na pomoc. Było wiele obiecań o restrukturyzacjach, o nisko oprocentowanych, długoterminowych pożyczkach dla oddłużenia szpitali i tak naprawdę to są tylko słowa, nie zadziało się nic, kompletnie nic. Zostaliśmy sami z okrojonymi finansami.
1: A trzeba pamiętać, że to jest szpital powiatowy, nie wojewódzki, nie miejski, tylko powiatowy.
2: Nie, to są nasze finanse, tam wojewódzki to już są inne finanse, kliniki to też są inne finanse, a my tu jesteśmy najbliżej ludzi, najbliżej pacjenta, tego jak chodzi o pierwszą pomoc, taką najważniejszą.
1: A też nie można chyba pieniędzy prosić wszystkich dookoła, bo współpraca z gminami czy...
2: No ale gminy też mają swoją wytrzymałość i wcale się nie dziwię. My też mamy już 46 milionów zadłużenia jako powiat. I nasze możliwości też są ograniczone. Już w tej chwili pań skarbnik z całym swoim wydziałem finansowym sprawdzała, ile możemy pomóc ewentualnie szpitalowi, żebyśmy sami nie stracili płynności, a za chwilę ją stracimy. Tak dłużej się po prostu nie da.
1: Tak się zastanawiam, czy jest jakakolwiek pozytywna rzecz, którą możemy na sam koniec powiedzieć.
2: Pozytywną rzeczą jest taką, że nam naprawdę zależy. Ja czasami myślę, że ci, którzy obrażają się na nas za próby takiego czy innego ruchu, myślą, że my z przyjemnością chcemy taki czy inny oddział zamknąć. To nieprawda. My jedziemy wszyscy na tym samym wózku, a nam zależy, żeby ten szpital działał. Przecież tam się mają leczyć mieszkańcy powiatu krotoszyńskiego i w tym wszystkim i ja, moi najbliżsi, moi znajomi również. Przecież mi na tym bardzo, bardzo zależy i każdemu z dyrekcji szpitala także. Zrobimy wszystko, aby on działał. Czekamy tylko wreszcie na jakąkolwiek pomoc z tych trochę wyższych sfer Ministerstwa Zdrowia, bo sami nie damy rady.
1: Nic, pozostaje chyba tylko trzymać kciuki. Dziękuję panu bardzo za tę rozmowę. Moim i państwa gościem był pan Paweł Radojewski, starosta krotoszyński.
2: Dziękuję serdecznie. Do widzenia.
0: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha. Tak minął tydzień. Na ten temat. Radio Centrum.
3: Kasia Górcewicz, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest Piotr Bigora, dyrektor Ośrodka Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień imienia Bogdana Jareckiego w Kaliszu. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Spotykamy się dzisiaj nie przez przypadek, bo już niedługo Wieża Ciśnień będzie świętować 40-lecie istnienia. W jaki sposób będziecie obchodzić tę rocznicę?
4: Będzie poświęcona tej rocznicy wystawa, właśnie którą przygotowujemy. Cały czas jesteśmy jakby w trakcie odkrywania nowych rzeczy. Właśnie dzisiaj rozmawialiśmy z panem, który wspomina takie zjawisko jak Café Ines. Już rozmawialiśmy z panią Czerniejewicz-Skurzewską, która była pierwszą dyrektorką Ośrodka Kultury Plastycznej. Z panią Kasią Fijołek będziemy rozmawiać z Januszem Kokotem, którzy oni jako byli pierwszymi pracownikami tej instytucji. Także mamy sporo materiałów. Są takie okresy, gdzie jest mało, ale są okresy, gdzie jest też i bardzo dużo. Jest dużo zdjęć ciekawych. Myślę, że to będzie duża frajda dla ludzi, którzy będą przychodzić na tę wystawę, żeby gdzieś tam odszukiwać siebie, swoich znajomych, żeby gdzieś pogrzebać w pamięci. Będzie przygotowany oczywiście do tego odpowiedni katalog. No i będzie jeszcze taka, no skoro o tym mówię, to nie będzie niespodzianka, ale będzie koncert zespołu. Jakiego to jeszcze nie powiem. Będzie miał charakter bluesowo-rockowy. Zapraszam, no przede wszystkim nie ukrywam, że zapraszam wszystkich, którzy interesowali się, czy pracowali Wieżą Ciśnień, Ośrodkiem Kultury, bo czasami mówimy Wieża Ciśnień i to tak wszystkim funkcjonuje, że to jest Ośrodek Kultury Plastycznej. Nie, bo Wieża Ciśnień już miała swoje początki w latach 80., kiedy Bogdan Jarecki z grupą 13, jeszcze później Towarzystwa Miłośników Kalisza, już chyba w 81 roku mieli swoją pierwszą wystawę pod nazwą Galeria Wieża Ciśnień. To chyba było w Empiku ówczesnym. Także instytucja powstała kilka lat później.
3: Taki jubileusz to jest okazja do tego, żeby w ogóle porozmawiać o tej dostępności kultury, bo z jednej strony mamy te instytucje, które są otwarte praktycznie przez cały tydzień, są otwarte też czasami nocami, jak to niedługo będzie, ale jednak coś nas blokuje, żeby nie przyjść. Być może po pandemii też odzwyczailiśmy się od tego, żeby gdzieś tam bywać. Czy też to obserwujesz właśnie takie, że przenieśliśmy się może tak już w to życie wirtualne zamiast to prawdziwe?
4: To tak, szczególnie młodzi ludzie. To jest dla mnie szalenie niepokojące. Nawet do tego stopnia niepokojące, że jak zaprosiłem zespół Seth Smiles do Akceleratora Kultury, gdzie właśnie średnia wieku jest 18 lat, jak ich usłyszałem w jakimś tam radiu czy telewizji, to sobie pomyślałem, no kurczę, to jest jakby propozycja dla nastolatków, tak? No i zaprosiłem ten zespół, oni przyjechali i w zasadzie z nastolatków to były, nie wiem, 5 może osób, może 6. Była taka dziwna sytuacja, że babcie dzwoniły i zamawiały bilety dla swoich wnuczków. Ja mówię, kurczę, o co tutaj chodzi? Nie? I później trochę się tłumaczyłem, mówię, słuchajcie, przepraszam was, a to jest fantastyczny zespół, przecież oni teraz mają nominację do Fryderyków. Grali Jarocin, grali na najlepszych festiwalach, Męskie Granie i tak dalej. I naprawdę pięknie grzeją. To jest bardzo zdolni ludzie i mają frontmana niesamowitego i w ogóle grają. A on mówi, wiesz co, nie przejmuj się, bo mówi, do nas tak też na koncerty przychodzi 30, od 30 w górę. No więc to mnie po prostu i boli, bo to wszystko jest... ale to jest właśnie takie myślenie. A po co ja przyjdę na warsztaty, skoro ja sobie obejrzę jakiś tam tutorial na YouTubie, tak? Albo po co ja przyjdę na spotkanie z artystą, skoro ja sobie też popatrzę w internecie, jak on tam mówi. Ja mówię zawsze, to nie jest to samo, co przyjście na żywo i porozmawianie i posłuchanie, jak mówi Zanussi, jak mówi Wilczyński. To są osobowości no niezwykłe, naprawdę. Nic nie zastąpi bezpośredniego spotkania, bo widać, jak ten człowiek patrzy, jak się rusza i tak dalej, i tak dalej. I to jest straszne, to jest zaskakujące. I to rzeczywiście jest, raz, że jest po COVID-zie, ta wojna oczywiście jest też fatalna i to wszystko wpływa na ten. I myślę, że też trochę ludzie jakby tak czują się bezpieczniej, tak? Jak wysyłają SMS-y, bo nie muszą się konfrontować, nie muszą sobie gdzieś tam, nawet jak patrzą na siebie przez internet, to nie jest to spotkanie, które jest bezpośrednie. Zawsze można powiedzieć, a przepraszam, muszę iść, wyłącza ekran i koniec, nie? I to jest przerażające. Dzisiaj właśnie rozmawialiśmy w Wieży Ciśnień, bo przyszedł pan, z którym właśnie rozmawialiśmy o tej Cafe Ines, który tam mówi, że pracował i tak dalej. To takie tajemnicza historia. I właśnie oni się wtedy spotykali, to były lata 80., początek 90., i oni się przychodzili, spotykali, rozmawiali, inne były wartości oczywiście, inne były relacje, siedzieli, wspólnie słuchali płyt, magnetofonów, rozmawiali, nawet jakieś tam się koncerty odbywały. W ogóle generalnie mam taką jakby prośbę do państwa, którzy będą słuchać tej naszej audycji, że jeśli macie jakieś, nie wiem, zdjęcia, pamiętacie coś, co się działo, nie wiem, właśnie 20, 30 lat temu, czy nawet te 40, to będziemy bardzo rad, jeśli się państwo do nas zwrócą i my to na pewno jakoś uwiecznimy, bo chcemy ponagrywać wypowiedzi tych, którzy oczywiście się zgodzą. Będzie na naszym kanale YouTube'owym, będzie można tych opowieści wysłuchać. Oczywiście na wystawie też będą jakieś krótkie fragmenty tych wypowiedzi, żeby można było ich, tych wypowiedzi pokazać jak najwięcej, ale to jest przerażające. Tym bardziej, że mówię, no, wszystko jest za darmo, można przyjść, zobaczyć. Oczywiście niektóre warsztaty są płatne, ale są beznadziejnie tanie.
3: Ładne określenie. Bo też trzeba podkreślić, że Akcelerator Kultury to jest takie miejsce otwarte właśnie na młodych. Tam mogą przyjść młodzi artyści, których przecież w Kaliszu nie brakuje. Dokładnie. Dzięki szkole i dzięki uczelni. I po prostu powiedzieć, chciałbym zrobić wystawę.
4: Dokładnie,
3: tak się dzieje.
4: Tak. Tak się dzieje. My tutaj w Wieży Ciśnień oczywiście mamy selekcję i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w Akceleratorze Kultury każdy może przyjść z ulicy i powiedzieć, chcę mieć wystawę. Mamy wystawy zabukowane bodajże chyba do sierpnia 2027 roku. I to nie są długie wystawy, że one tam półtora miesiąca. Mamy wystawy, które wiszą 3 tygodnie. Tylko dlatego, żeby jak najwięcej ludzi mogło się pokazać tam. Wieża Ciśnień prowadzi swoje warsztaty artystyczne dla młodych ludzi. To nie są takie proste, zwykłe, że a, to sobie ludzie przyjdą, porysują i tak dalej. No okej, okay, fajnie, ale my też jakby wprowadzamy. Agnieszka Woźniak, która to prowadzi, opowiada, jaka to jest technika, o co chodzi. I sobie to wszystko tak realizują, więc pozwala to młodemu człowiekowi jakby zweryfikować, czy to mi pasuje, czy to mi nie pasuje. I te działania parateatralne, które były w Wieży Ciśnień. Trochę od tego odstąpiłem, trochę żałuję, no ale może do tego wrócimy, bo rzeczywiście robimy bardzo dużo, to zresztą podkreśliłem też na 5-leciu Akceleratora Kultury, że robimy za taki budżet i czasami w 3 osoby są obsługiwane imprezy. No to jest tak. Wspomniałem.
3: Czyli zapraszam na wielkie świętowanie, czyli 40-lecie Ośrodka Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień. Kiedy dokładnie będziemy świętować? Do kiedy jeszcze można się zgłaszać ze swoimi wspomnieniami?
4: Ze wspomnieniami to się będzie można zgłaszać pewnie nawet do godziny, nie wiem, 18 w czwartek. W piątek o 18.30 29 maja wszystko się rozpocznie. Myślę też, że będziemy tam trochę wspominać, co się działo. Może ktoś właśnie dojdzie do jakiejś konfrontacji pamięci, też chcemy zrobić coś takiego, że będą obok zdjęcia będzie kartka i długopis, gdzie będzie można na przykład dopisać, kogo się identyfikuje na zdjęciu, no bo my nie pamiętamy, nie znamy, tu młodzi ludzie pracują, ja nie jestem z Kalisza, mimo że tu mieszkam już 25 lat, także tak to będzie wyglądało.
3: Czyli 29 maja też sobie rezerwujemy do późnych godzin, bo jeśli wspominki, to tylko długo, tak.
4: Bardzo długo. Myślę, że tak.
3: Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem był Piotr Bigora, dyrektor Ośrodka Kultury Plastycznej Wieża Ciśnień w Kaliszu. Dziękujemy.
4: Ja też bardzo dziękuję. Zapraszam do akceleratora, do Wieży Ciśnień. Korzystajcie z tego, bo naprawdę można dużo zyskać.
0: Na ten temat Radio Centrum. Tak minął tydzień.

0: Reklama.
1: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lis. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lis. Obatówek Rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.

0: Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest, 100 krotka.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
2: Nie wiem, którą założyć. Białą? Ładna. A ta? Za kolorowa. A może ze stójką albo w tym fasonie? Którą koszulę mam ubrać?
3: Feniks, skarbie, Feniks. Nieważne, którą i jaką, w Feniksie wyglądasz znakomicie.
4: Producent koszul męskich Feniks poleca wszelkiego rodzaju koszule od wizytowych po dzienne. Zapraszamy do sklepu firmowego Kalisz, ulica Towarowa 1B oraz do sklepów patronackich na terenie całego kraju.
2: Feniks to styl i elegancja.
0: Reklama.

Reklama. Lawenda za szkło? Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego wchodzą w to. Już w tę sobotę od 9 do 12 w Parku Miejskim wielka zbiórka szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w doniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda. Nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Zaprasza Rekopol, miasto Ostrów Wielkopolski i Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów. Regulamin na szkło mustgoon.pl.

0: Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz jedynie 2,49 za 100 gramów. Tak, tylko 2,49 za 100 gramów żółtego sera.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lease. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lease. Obatówek rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Lawenda za szkło? Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego wchodzą w to. Już w tę sobotę od 9 do 12 w Parku Miejskim wielka zbiórka szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w doniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda. Nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Zaprasza Rekopol, miasto Ostrowa Wielkopolski i Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów. Regulamin na szkło.mustgoon.pl.
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Brokuł i papryka czerwona w super cenie. Lody Familia 1 plus 1 gratis. Z naszej produkcji sernik babuni i chleb czystoziarnisty, a z delicji galaretka wieprzowa. Uwaga, kurczak 9,99, schab 17,90 i wołowina z Razowa 59,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Kawa Astra 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
3: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na byd-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Zrobiło się nieco przyjemniej, jakby nieco cieplej i nieco słoneczniej. Tego słońca będzie dzisiaj zdecydowanie więcej. W części naszego regionu może jeszcze dzisiaj trochę popadać. Maksymalnie zobaczymy w okolicach 15 stopni. Wiatr teraz południowego wschodu wieje słabo, 7 km na godzinę. Na barometrach mamy 1005 hektopaskali. Warunki biometeo są obojętne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
2: 8.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Burzowa pogoda w Tatrach. Wczoraj piorun poraził 7 osób. Niepokojące doniesienia o przemieszczeniu wojsk amerykańskich w Europie. Robert Lewandowski podejmuje decyzję. Na szali wielkie pieniądze i rozłąka z najbliższymi. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 7 osób zostało porażonych piorunem w rejonie kopuły szczytowej Giewontu. Jedna z osób na chwilę straciła przytomność, w wyniku czego obsunęła się kilka metrów po skałach, ma urazy głowy i kończyn. Burza rozszalała się wczoraj po południu w Tatrach od dwóch najciężej rannych, mówi Łukasz Stępek z Topru.
5: Jeden po utracie przytomności chwilowej został transportowany na dół do śmigłowcem i jeden prowadzony.
4: Życiu poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo, leczeni są w szpitalu w Zakopanem. Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski, donosi agencja Reutera. Napływające informacje o decyzjach Waszyngtonu o redukcjach wojsk USA w Europie to efekt reorganizacji amerykańskiej armii, uspokaja minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Amerykanie postanowili, że ta reorganizacja będzie przebiegała nie tylko w Niemczech, tylko będzie ona szerszy kontekst europejski miał. Jeżeli do Polski przyjedzie inna brygada niż ta miała, może ta z Niemiec, a z Niemiec wyjedzie 5000 żołnierzy, dla Polski, tak jak jesteśmy zapewniani przez głównodowodzących siłami amerykańskimi w Europie, nie ma zmiany w gwarancjach bezpieczeństwa.
4: Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił tym samym, że liczebność kontyngentu amerykańskich wojsk w Polsce, szacowana dotąd na około 10 tysięcy, nie zmieniła się. Dziś wieczorem wielki finał konkursu piosenki Eurowizji. Na scenie w Wiedniu zaśpiewają reprezentanci 25 krajów, wśród nich Polka, Alicja Szemplińska z utworem Prey. Robert Lewandowski może zagrać w jednej drużynie z Cristiano Ronaldo. Według najnowszych plotek transferowych, lewy ma być coraz bliżej przenosin do Arabii Saudyjskiej. W grze o polskiego snajpera mają być już tylko dwa kluby, oba z Saudi Pro League, a także ogromne pieniądze, nawet 90 milionów euro za sezon. Kosztem ma być rozłąka z rodziną, która pozostanie w Barcelonie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.
2: No i teraz pytanie, czy kasa, czy rodzina, czy warto? Oj, ciekawa jestem, jaka zapadnie decyzja. Na razie decyzja moja taka, żeby się z wami przywitać. Dzień dobry, Karolina Romko z tej strony mikrofonu. Sobota 16 maja, to 136 dzień, a do końca roku zostało 229. A jeżeli chodzi o samą wiosnę, no to jeszcze 35 dni. Dzień coraz dłuższy, coraz szybciej się zaczyna. A jeżeli chodzi o zachód, to dzisiaj o 20.26. Życzę wam, żeby cały ten dzień był dla was udany i żeby było słonecznie i pogodnie, nie tylko na dworze, ale również w waszej głowie.

0: Reklama.
1: Lawenda za szkło? Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego wchodzą w to. Już w tę sobotę od 9 do 12 w Parku Miejskim wielka zbiórka szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w toniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda. Nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Zaprasza Rekopol, miasto Ostrów Wielkopolski i Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów. Regulamin na szkło.mustgoon.pl.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
0: Reklama.

0: 15 minut po godzinie 8. Dzień dobry wszystkim tym, którzy są obudzeni i oczywiście pozdrawiam szczególnie tych, którzy są w pracy. Pamiętajcie, że te prace domowe też się absolutnie liczą. A jeżeli chodzi o to, którzy śpią, no cóż, pozazdrościć powiem wam tak. No wiecie, że ja jestem śpiochem, pewnie jeszcze bym przełożyła głowę do poduszki, ale jestem z wami, energia jest, kawa właśnie wjechała i to taka aromatyczna, mocna, więc będzie dobrze. Na energii wam dużo życzę na cały ten dzień, a jeżeli chodzi o kwestię tego porannego wstawania, mimo że niektórzy no tak opornie wstają, to jest cała masa kondycji, jak kondycji, korzyści właśnie. Do kondycji przejdziemy za chwilę, o których piszą naukowcy z tego porannego wstawania. Właśnie można polepszyć kondycję skóry, jak się okazuje. Można mieć więcej czasu dla siebie, o, bardzo proszę. Będzie także większa produktywność, mniejszy poziom stresu, jak się okazuje, lepsze zdrowie psychiczne. No i dobrze jest wtedy wyregulować sobie zegar biologiczny.
1: Dzień dobry z Kalisza.
0: Naukowcy to wiedzą, tak? Oni wiedzą lepiej, robią różne badania, ale ja myślę, że najlepiej jest słuchać własnego ciała.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV, plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Brokuł i papryka czerwona w super cenie. Lody Familia 1 plus 1 gratis. Z naszej produkcji sernik babuni i chleb czystoziarnisty. A z delicji galaretka wieprzowa. Uwaga! Kurczak 9,99. Schab 17,90. I wołowina zrazowa 59,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Kawa Astra 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
0: Reklama.

0: 16 maja w kalendarzu. Zerkam, jakie dzisiaj mamy święta, co by tutaj można było dzisiaj poświętować. No to bardzo proszę. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Celiaki. No tego nie będziemy świętować. Tu chodzi o to, żeby zaznaczyć ten temat i żeby edukować w tym temacie właśnie. Dzień Wolnej Kultury mamy także dzisiaj. Międzynarodowy Dzień Pokojowego Współistnienia. No cóż, to chyba duży problem w większości części świata. Takie współistnienie i to w pokoju. Trzymajmy za to kciuki, żeby w końcu do tego doszło. Międzynarodowy Dzień Światła, a także dzisiaj Dzień Wojsk Lądowych Rozpoznawczych i Walki Elektronicznej. No proszę, i święta od Straży Granicznej. Taki weekendowy temat zostawiłam Wam na koniec. Jedyne święto, które się tutaj powiedzmy czasami wybija, to jest Światowy Dzień Whisky. Ten przypada właśnie na sobotę, właśnie teraz, 16 maja.
1: I mamy weekend i gra muzyka.
0: Już kwestię świętowania pozostawiam Wam.

0: Brzmi trochę jak abrakadabra i w ogóle, tak byśmy chcieli rzucić jakieś zaklęcie i odczarować pogodę, co by było już przyjemnie, ciepło, co niektórzy mogliby ogrzewanie wyłączyć, tak, tak, w maju jeszcze niektórzy ludzie mają ogrzewanie włączone. No jeżeli temperatura w nocy tak spada, no to czasami może być jednak zimno. Jeżeli chodzi o deszcz, no tak, życzenia są takie, żeby popadał sobie w nocy, a w dzień, żeby było sucho. Pamiętajcie, że deszcz cały czas jest naprawdę potrzebny, no i deszczowo będzie jeszcze dzisiaj, jutro i w poniedziałek. Okazuje się, że nad wtorku pogoda ma się nieco poprawić i już będziemy widzieć temperaturę powyżej 20 kresek i dużo, dużo więcej słońca. Końcówka maja ponoć znów ma być troszeczkę zimna, ale już bez przesady i także deszczowa. Będziemy obserwować, na razie nie wróżymy z fusów. Co do dzisiaj, i tak jest od samego rana przyjemnie, więc korzystajcie. W kierunku letnim podążam z muzyką, bo wiem, że są tacy z Was, którzy już za latem tęsknią, już byście chcieli, żeby było. Więc bardzo proszę, jest w muzyce Texas i Summer Sun.
1: Muzyka, jaką lubisz od samego rana.

0: Reklama.
1: Lawenda za szkło? Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego wchodzą w to. Już w tę sobotę od 9 do 12 w Parku Miejskim wielka zbiórka szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w doniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda. Nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Zaprasza Rekopol, Miasto Ostrów Wielkopolski i Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów. Regulamin na szkło.mustgoon.pl.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Smakowite hamburgery.

0: 9 minut pozostało do godziny 9.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: No i właśnie, NFZ zaczął miesiąc zdrowia dla rodzin. To akcje profilaktyczne ważne. Sprawdzajcie, jak to wygląda w waszym regionie. Warto skorzystać. W najbliższych wiadomościach szczegóły tego wydarzenia i terminy. Do tego dorzucimy jeszcze obowiązkowe czipowanie psów i kotów. To ponoć coraz bliżej. Są już przyjęte poprawki Senatu w tej sprawie. Szczegóły w wiadomościach, które na antenie Radia Centrum już o godzinie 9:00. Tymczasem mój ulubiony Lenny Kravitz. It ain't over till it's over. Yeah.

0: Reklama.
1: Haniu, już gotowe.
2: Tak prędko? Na pewno wszystko?
1: Tak, wszystko poszło mi jak z płatka. Wiosenne porządki ogrodowe pójdą ci jak z płatka. Ze składami budowlanymi Wesołek. W ofercie nasiona, ziemia, narzędzia ogrodnicze, szeroki wybór kostek brukowych znanych producentów oraz wszystkie niezbędne produkty do aranżacji i pielęgnacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
0: Reklama.

0: is the answer.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Pogoda na dziś.
3: 10 stopni, tyle teraz na moim radiowym termometrze. Dziś w południowej Wielkopolsce maksymalnie zobaczymy w okolicach 14-15. No i dużo więcej słońca, choć deszcz też jeszcze może się w naszym regionie dzisiaj pojawić. Wiatr teraz z południowego wschodu wieje słabo, 7 km na godzinę na barometrach. Obecnie mamy 1005 hektopaskali. Ciśnienie bardzo wolno, ale będzie rosło. Warunki biometeo z kolei mamy na razie obojętne.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
4: Właśnie minęła
3: 9.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Amerykanie osłabiają odstraszanie NATO, mówią eksperci. NFZ zaczął miesiąc zdrowia rodzin, to akcja profilaktyczna. Lech Poznań może dziś zostać piłkarskim mistrzem Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sposób, w jaki Amerykanie wycofują część swoich sił z Europy, może sprowokować Rosję do przetestowania NATO, twierdzi politolog dr Agnieszka Bryc. Pentagon ogłosił, że nie wyśle do Polski 4000 żołnierzy w ramach dotychczasowej rotacji wojsk. Jak donoszą agencje, planuje też zmniejszyć rangę swojego dowództwa w Europie. A Rosja wyciąga wnioski.
6: Oni się spodziewali redukcji wojsk amerykańskich, ale sposób, w jaki to jest realizowane, w takim chaosie, pozwala im wyciągać wniosek, że słabość, brak koordynacji, niepewność i brak zaufania potwierdzają słabnącą siłę Sojuszu Północnoatlantyckiego. A jeżeli tak rozumią to Rosjanie, otwiera się jeszcze bardziej okno możliwości do przetestowania NATO. Tego, na ile został osłabiony właśnie taką chaotyczną polityką Pentagonu.
5: Mówi dr Agnieszka Bryc. Można dowiedzieć się wiele o tym, jak zadbać o swoje zdrowie. NFZ organizuje miesiąc zdrowia rodziny z okazji zbliżającego się Dnia Matki, Dnia Dziecka i Dnia Ojca. Mówi Rafał Stachlewski z Wielkopolskiego NFZ-u.
7: Uczestnicy będą mogli uzyskać informacje o bezpłatnych programach profilaktycznych, a także nauczyć się samobadania piersi i jąder za pomocą fantomów. Doradcy pokażą, jak ułożyć jadłospis dla całej rodziny.
5: Eksperci pomogą też założyć internetowe konto pacjenta i zainstalować mobilną aplikację Moje i KP. Miesiąc zdrowia rodziny potrwa do 23 czerwca. Szczegóły na stronie internetowej NFZ-u. Obowiązkowe czipowanie psów i kotów coraz bliżej. Sejm przyjął poprawki Senatu w tej sprawie. Nowe przepisy wprowadzają obowiązek czipowania i rejestracji tych zwierząt. Teraz ustawa trafi na biurko prezydenta. Lech Poznań może dziś zapewnić sobie drugie z rzędu Mistrzostwo Polski, jeśli wygra na wyjeździe z Radomiakiem mecz o 20:15. We wczorajszych spotkaniach Korona Kielce wygrała z Widzewem Łódź 1-0, a Zagłębie Lubin przegrało z Pogonią Szczecin 0-1.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Dzień dobry tym, którzy teraz wstają, którzy wybierają się na przykład z psiakiem na spacer albo na jakiś mały jogging, albo czas do pracy, czy też spełnić domowe obowiązki. Trzymam za Was kciuki. No i przypominam, że tak przy weekendzie, przy sobocie też są kolejne możliwości świętowania. Otóż są tacy, którzy mają dzisiaj imieniny. Też o nich pamiętajcie. A imieniny ma Jędrzej, Szymon, Andrzej, Brennan do tego, Fidol. Proszę bardzo, jakie ładne imię. Honorat, Janne Pomucen. Kogo mamy jeszcze? Wiktorian, Wiktoriana i Wiktorianna przez dwa N, co byście się nie pomylili. No dobrze, to ja Wam życzę wszystkiego co najlepsze w takim razie i ode mnie również upominek muzyczny już 3 minuty po godzinie 9.

0: something I want to talk about.
1: Reklama.
2: Lawenda za szkło? Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego wchodzą w to. Już w tę sobotę od 9 do 12 w Parku Miejskim Wielka Zbiórka Szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w doniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda. Nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Zaprasza Rekopol, Miasto Ostrów Wielkopolski i Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów. Regulamin na szkło mustgoon.pl.
3: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł.

0: Jabłka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Reklama.
3: Dzień dobry z Kalisza.

0: To już dziś, będzie się działo, będzie Noc Muzeów i to kolejna odsłona właśnie, co między innymi w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej i tutaj oczywiście dwie placówki, bo także ta na Zawodziu, będzie Wieczór Dworku w Rusowie. Wszędzie wstęp bezpłatny i pamiętajcie, w takich nietypowych jak na pracę tego typu instytucji godzinach, bo od godziny 18 najczęściej do północy tam bezpłatne zwiedzanie, oczywiście zwiedzanie z przewodnikami i warsztaty i wernisaże. Sporo atrakcji w ramach Nocy Muzeów. No i znów będzie można wejść do więzienia, jakkolwiek to nie zabrzmiało, ale wy już doskonale wiecie, o co chodzi. Będzie działo się także w Gołuchowie, gdzie od 17 już będzie można podziwiać wystawę Ogień i Las. Wernisaż o 17 właśnie. Pokazy, przeróżne oprowadzanie kuratorskie i koncerty tam też będzie się działo. Ja myślę, że o szczegółach będziemy wam jeszcze przypominać, a te znajdziecie także na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Uczyli się od najlepszych polskich muzyków, a teraz zapraszają na koncert finałowy warsztatów jazzowych. Szczegóły tego wydarzenia w wiadomościach, które na antenie Radio Centrum już o godzinie 9:30.
2: Reklama.
3: Lawenda za szkło. Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego wchodzą w to. Już w tę sobotę od 9 do 12 w Parku Miejskim wielka zbiórka szkła. Zrób z nami porządki. Przynieś niepotrzebne szklane butelki i słoiki i odbierz lawendę w doniczce. Za każde 10 szklanych opakowań jedna lawenda. Nawet do 4 roślin na osobę. Im więcej szkła przyniesiecie, tym więcej lawendy dostaniecie. Zaprasza Rekopol, Miasto Ostrów Wielkopolski i Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów. Regulamin na szkło mustgoon.pl.
4: Nie wiem, którą założyć. Białą? Ładna. A ta? Za kolorowa. A może ze stójką albo w tym fasonie? Którą koszulę mam ubrać?
5: Feniks, skarbie, Feniks! Nieważne, którą i jaką, w Feniksie wyglądasz znakomicie.
6: Producent koszul męskich Feniks poleca wszelkiego rodzaju koszule od wizytowych po dzienne. Zapraszamy do sklepu firmowego Kalisz, ulica Towarowa 1B oraz do sklepów patronackich na terenie całego kraju.
4: Feniks to styl i elegancja.
7: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
8: Czujesz ten rytm? Tak właśnie bije serce twojego ogrodu. Zadbaj o nie i pozwól, aby było doskonałe. Centrum Kamienia zaprasza na ogrodowe łowy. Na ponad 10 tysiącach metrów kwadratowych znajdziesz każdy kamień do ogrodu. Centrum Kamienia, kamienie ozdobne, elewacyjne i tarasowe. Kostka granitowa oraz betonowa. Czekanów przy trasie 25 między Ostrowem a Kaliszem. www.ckamienia.pl. Posłuchaj, to rytm życia ogrodu.
2: Reklama.
9: Dzień dobry z Kalisza.

0: Taki nastrojowy kawałek na poranek, 9:30 minęła, więc czas na wiadomości. W studiu Radia Centrum jest już Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o wsparciu finansowym z Unii Europejskiej dla gmin powiatu kaliskiego. Zaprosimy na niedzielny koncert podsumowujący warsztaty jazzowe w Kaliszu, a na koniec sport i ważny mecz ostrowskich żużlowców.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Niemal 3 miliony złotych środków unijnych pójdzie w kanał. W gminie Koźminek i Lisków powstaną przydomowe oczyszczalnie ścieków. Wsparcie dla samorządów gminnych jest przeznaczone tam, gdzie budowa sieci kanalizacji jest utrudniona lub ekonomicznie nieopłacalna.
3: One oczywiście powstaną w tych miejscach, gdzie nie można wybudować tradycyjnej kanalizacji, ale jest to bardzo ważny krok w ochronę środowiska. Także bardzo serdecznie gratuluję zarówno pani burmistrz Koźminka Monice Nowak, jak i pani wójt gminy Lisków Marii Krawiec. No i oczywiście gratuluję mieszkańcom.
2: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Gmina Koźminek może pochwalić się pozyskaniem ponad 1 400 000 złotych dofinansowania. Dzięki temu wybuduje 65 przydomowych oczyszczalni ścieków. Natomiast gmina Lisków otrzymała wsparcie w wysokości niemal 1 500 000 złotych. Kwota ta umożliwi powstanie 66 małych oczyszczalni.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Kaliszu zaprasza na wyjątkowy koncert jazzowy, w którym udział wzięli uczniowie, a pobierali oni nauki od najlepszych polskich muzyków.
4: Warsztaty prowadzą wybitni muzycy polskiej sceny jazzowej: Michał Kapczuk, Joanna Gajda, Piotr Jankowski oraz Maciej Kociński. Artyści od lat związani z tworzeniem i wykonywaniem muzyki jazzowej, a także jurorzy najważniejszych wydarzeń i konkursów jazzowych w Polsce. Koncert finałowy będzie okazją do zaprezentowania efektów dwudniowej pracy warsztatowej oraz spotkania młodych muzyków z mistrzami polskiego jazzu.
2: Powiedział Radiu Centrum Tobiasz Michna, wicedyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Kaliszu. Koncert odbędzie się w tę niedzielę, 17 maja o godzinie 17 w sali koncertowej Szkoły Muzycznej w Kaliszu. Wstęp jest wolny. Jeśli nie przegrają z deszczową pogodą, to w niedzielę w Rzeszowie odjadą arcyważny mecz, który będą chcieli wygrać. Mowa o żużlowcach Munfin Magnusa Ostrów, którzy mają na koncie zaledwie 2 punkty i muszą wszędzie szukać szansy na zwycięstwa. Trener Tomasz Bajerski powiedział Radiu Centrum, że ostateczną decyzję, który zawodnik pojedzie w Rzeszowie, Chris Holder czy Seifert Salk, zakomunikuje w niedzielę przed meczem.
5: Wszystkie mecze są ważne, będąc na naszym miejscu w tabeli, to każdy jeden mecz jest dla nas bardzo, bardzo ważny.
6: Tutaj Wufindem, jak się prezentował?
5: Wszystko będzie widać w niedzielę na niedzielnym meczu, bo treningi jedno, zawody w Szwecji, w Anglii drugie, a mecz w Rzeszowie trzecie.
6: Prawda, że pewne jakieś ultimatum dla niektórych zawodników przed tym meczem postawił zarząd i sztab szkoleniowy?
5: Nic na ten temat nie mogę powiedzieć, bo nie wiem nic.
6: Rzeszowianie wzmocnieni Joshua Pickeringiem, wcześniej jeszcze Francis Gus do nich dołączył. To jest trochę inny zespół niż na początku sezonu.
5: Znaczy, czy wzmocnieni, to się okaże po niedzielnym meczu, więc na razie ja się nie mogę wypowiadać na temat drużyny Rzeszowa, bo nie jestem tam, jestem tutaj. My na pewno ciężko pracujemy i przygotowujemy się do tego spotkania.
2: Powiedział Radiu Centrum Tomasz Bajerski. Stal Rzeszów też nie błyszczy na początku sezonu, stąd też zmiany w tej drużynie. Na koncie ma 3 punkty i niedzielny mecz jest tak samo ważny dla gospodarzy jak dla Ostrowian. Początek niedzielnego meczu w Rzeszowie o 13:00. Oczywiście pod warunkiem, że pogoda nie spłata figla żużlowcom, bo niestety na weekend prognozy przewidują deszcz.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Anusz Widelec, się prognozy nie sprawdzą?
2: O, i do

0: Reklama.
1: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzisz kółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
2: Kiedy ostatnio coś naprawdę cię poruszyło? 66. Kaliskie Spotkania Teatralne. Festiwal Sztuki Aktorskiej. 18 kwietnia, 16 maja. Teatr Bogusławskiego w Kaliszu. Główny sponsor MTM Consulting Developer. Platynowy sponsor Calmedica.

0: możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
1: Nissan Polody Kalisz. Złota 60. www.polody.pl.
2: Smakowite hamburgery.

Wracam do Nocy Muzeów. Będzie się działo naprawdę sporo, jeżeli chodzi o Ośrodek Kultury Leśnej w Gołchowie, gdzie wystawy, gdzie ekspozycje, gdzie zwiedzanie. No to pamiętajcie, że jedna ważna rzecz, bo w ramach tego projektu będziemy dzisiaj od godziny 15.30 do godzin wieczornych właśnie na miejscu. Na miejscu znajdziecie nasze stanowisko, a w nim Damiana Klimińskiego, reportera Radia Centrum, prezentera Radia Centrum, który tam będzie, który będzie śledził całe wydarzenie, które będzie dawał znać na żywo na antenie Radia Centrum, co tam się dzieje. Ja myślę, że Damiana doskonale znacie i będziecie tam też, więc serdecznie Was już zapraszam, a jeżeli nie dacie rady, to oczywiście będzie można posłuchać tego na antenie Radia Centrum. O Nocy Muzeów w innych częściach Polski w wiadomościach, które już o godzinie 10.00.

0: Reklama.
1: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lease. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lease. Obatówek Rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Brokuł i papryka czerwona w super cenie. Lody Familia 1 plus 1 gratis. Z naszej produkcji sernik babuni i chleb czystoziarnisty, a z delicji galaretka wieprzowa. Uwaga, kurczak 9,99, schab 17,90 i wołowina zrazowa 59,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Kawa Astra 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
3: Tysiące roślin w jednym miejscu. Unikalne odmiany, gorące nowości i wyjątkowe promocje. Prosto od krzkółkarzy polskich i z całej Europy. Nie przegap największego wydarzenia ogrodowego w Wielkopolsce. Ostrów 3MK Arena Ostrów 16 i 17 maja. Do zobaczenia!
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: A w tej pogodzie dzisiaj nieco większe przejaśnienia. Tego słońca dzisiaj zobaczymy więcej, choć zachmurzanie też będzie i będą również opady deszczu, tych jednak nieco mniej niż wczoraj i tylko w części naszego regionu. Wiatr teraz wieje z południowego zachodu, słabo, 7 km na godzinę, niewiele przyspieszy, a ciśnienie jeszcze jest stabilne, będzie powoli rosło.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 10:00. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: 5 osób zatrzymanych po brutalnym pobiciu Ukraińców. Są wnioski o areszt. Będą dodatkowe pieniądze dla służb mundurowych spoza programu SAFE. Dzisiaj noc muzeów. W całym kraju wiele atrakcji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Są wnioski o areszt i zarzuty dla dwóch podejrzanych o brutalne pobicie nastolatków z Ukrainy. Policja zatrzymała 5 osób, to Polacy w wieku od 15 do 18 lat. 3 nieletnich uczestników pobicia sąd umieścił w schronisku dla nieletnich. Nie wiemy jeszcze, jakie były motywy, mówi minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
4: Nie chcę przesądzać, bo to jest kwestia ustaleń, też przesłuchań śledczych, czy to brutalne pobicie było na tle narodowym.
3: Do zajścia doszło przed tygodniem na warszawskim Moście Świętokrzyskim. Polacy z użyciem niebezpiecznych narzędzi napadli 3 Ukraińców. Skatowali 16-letniego chłopaka, który z ciężkimi obrażeniami głowy trafił do szpitala. Napastnikom grozi 8 lat więzienia. Są ludzie w administracji Donalda Trumpa, którzy dostrzegają głupotę w odwołaniu rotacji brygady pancernej w Polsce. Ci ludzie próbują to naprawić, zapewnia Daniel Freit, były ambasador USA w Polsce. Jak dodał, sprawie pomaga zachowawczość reakcji polskich władz. A polskie władze dotąd utrzymują, że odwołanie przyjazdu rotacyjnej brygady do Polski nie wpłynie ostatecznie na liczebność amerykańskiego kontyngentu, wynoszącego około 10 tysięcy żołnierzy. Miliardy złotych z Ministerstwa Obrony popłyną do służb mundurowych i na rozbudowę infrastruktury. Rząd przedstawił szczegóły planu B w sprawie wykorzystania pieniędzy z programu SAFE. Weto prezydenta Karola Nawrockiego uniemożliwiło przekazanie pieniędzy na cele inne niż przemysł obronny. Dlatego całość programu SAFE zostanie skierowana na wojsko, a pieniądze na służby i infrastrukturę zostaną wzięte z budżetu resortu obrony, mówi minister Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Przykładowo 100 borsuków, które chcieliśmy kupić z budżetu państwa, sfinansujemy teraz z pieniędzy sejfowych.
3: Z pieniędzy MON-u rząd chce kupić między innymi systemy antydronowe i śmigłowce dla Straży Granicznej, a także rozbudować drogi i kolej. Dziś noc muzeów. W całej Polsce możemy wziąć udział w specjalnych atrakcjach. To nie tylko zwiedzanie ekspozycji. Odbędą się też spotkania z ciekawymi ludźmi, prelekcje, warsztaty, koncerty i festyny plenerowe. To już 22. edycja Nocy Muzeów. Biorą w nich udział także domy kultury i państwowe instytucje.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 3 minuty po 10:00.

0: Dzień dobry z Kalisza.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Fairy Platinum Plus za 87,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 156,99.
3: W świecie, gdzie lodówki świecą pustką, a garnki milczą, każdy głodny dzień to wyzwanie.
4: Co dziś na obiad?
5: Nie wiem, już po nas obiad nigdy nie nadejdzie.
3: Ale jedna decyzja potrafi uratować popołudnie.
4: Bistro na talerzu.
5: Jesteśmy uratowani. Oni gotują.
4: A my mamy czas dla siebie.
3: Domowe obiady, świeże i gorące. A do tego grillowana karkówka i żeberka w sosie barbecue. Bistro na talerzu. Ostrów Wielkopolski, Kaliska 81.
6: W sobotę 16 maja Noc Muzeów. Od 18 do północy zapraszamy całkowicie bezpłatnie do Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej przy Kościuszki na fascynujące zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem oraz wystawę Kulisiewicz Akty do Dworku Marii Dąbrowskiej w Rusowie na sentymentalną podróż do dawnego świata zabawek i bajek, do rezerwatu archeologicznego na Zawodziu, gdzie w klimacie średniowiecza rekonstrukcje i archeologia eksperymentalna. Więcej na muzeum w kaliszu.pl.
0: Reklama.

0: 10:30 minęła, czas szybko płynie i kolejne wiadomości już przed nami w studiu Radia Centrum, Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Sprawdzimy, co działo się podczas ćwiczeń Sarek z 2026. Zaprosimy do wzięcia udziału w ekokonkursie, a na koniec odrobina kultury. Zajrzymy za kulisy 66. kaliskich spotkań teatralnych.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Wypadek, pożar, porwanie, zablokowane ulice, mobilizacja wielu służb. Wczoraj w Kaliszu i regionie odbywały się wielkie ćwiczenia służb ratowniczych i podmiotów odpowiedzialnych za reagowanie kryzysowe, a to w ramach przedsięwzięcia AR Sarek z 26. Z boku wyglądało to trochę jak scenariusz filmu sensacyjnego.
3: Może nie chodziło o film akcji, ale chodziło o wprowadzenie wielu zależności, które spowodują, że te służby, które działają w danym rejonie do tego zdarzenia lotniczego, które się rozpoczęło na samym początku, będą miały coraz bardziej ukomplikowane działania i trzeba angażować dodatkowe siły, analizować, co się dzieje, dołączać jak gdyby i włączać koordynaty, łączność i elementy ratunkownicze, ratunkowe, kontrterrorystyczne, tak żeby w efekcie końcowym to synergiczne działanie pozwoliło na osiągnięcie celów.
2: Powiedział Radiu Centrum Mariusz Tracz-Sala, współorganizator, a celem ćwiczeń była koordynacja służb, które na co dzień zajmują się ratowaniem ludzi i ich mienia.
4: Takie ćwiczenia pozwalają nam chociażby nawiązać pewną relację między tymi ludźmi, którzy być może na co dzień się nie będą mieli okazji spotkać, a w tym miejscu spotkali się z różnych powodów w osiągnięciu konkretnego jednego celu. Uratować ludzi, przeciwdziałać tego typu zdarzeniom. Umiejętność posługiwania się tym, co posiadamy, a więc sprzętem i potencjałem, jaki ze sobą niesiemy, jest rzeczą najważniejszą. Nie osiągniemy tego, nie pracując nad naszymi umiejętnościami, żeby osiągać pewien rodzaj doskonałości.
2: Powiedział Radiu Centrum Jarosław Maciejewski, wicewojewoda Wielkopolski. Szeroko zakrojone ćwiczenia prowadzone były na terenie miasta Kalisza oraz gmin Blizanów i Żelazków, a także w powiązanych epizodach na terenie gminy Gołuchów i miasta Pleszewa.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Ekologia, kreatywność i międzypokoleniowa rywalizacja. Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska ogłasza konkurs plastyczno-fotograficzny Eko Wyobraźnia Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Do udziału zaproszeni są uczniowie szkół podstawowych oraz seniorzy z terenu aglomeracji.
5: Uczestnicy mogą przygotować prace poświęcone m.in. ochronie powietrza i wód, segregacji odpadów, odnawialnym źródłom energii, elektromobilności czy ochronie bioróżnorodności. Organizatorzy zachęcają, by pokazać własną wizję ekologicznej przyszłości regionu. Konkurs podzielono na 4 kategorie wiekowe, od najmłodszych uczniów klas 1-3 aż po seniorów 60+. Każdy uczestnik może zgłosić zarówno pracę plastyczną, jak i fotografię. Pracę należy dostarczyć do 28 maja do Biura Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej przy ulicy Kolegialnej 4 w Kaliszu. Na laureatów czekają nagrody rzeczowe. Konkurs realizowany jest w ramach projektu edukacji ekologicznej mieszkańców aglomeracji kalisko-ostrowskiej, współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Dla Radia Centrum Mateusz Kurzej.
1: Takiej kultury nam trzeba.
2: Tegoroczny Festiwal Sztuki Aktorskiej pierwszy raz od lat mocno zaistniał poza deskami Teatru imienia Wojciecha Bogusławskiego. Tradycją jest, że część spektakli odbywa się w przestrzeni hali przy ulicy Łódzkiej oraz w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, ale w przypadku 66. kaliskich spotkań teatralnych scena przy Łaziennej każdego niemal dnia gościła spektakle konkursowe.
6: Współpraca jest od wielu lat, a teatr jeszcze mocniej wykorzystuje moją miłość do teatru. Ja nie potrafię im odmawiać, dlatego w tym roku aż 5 spektakli pokazywana jest w naszej przestrzeni. Aczkolwiek też warto podkreślić, że te nasze przestrzenie, czasami bardzo nieduże, czasami trudne dla realizacji rozmaitych wydarzeń, akurat są bardzo inspirujące dla wydarzeń teatralnych. Po pierwsze przestrzeń z sali studio, która jest bardzo ustawna, więc można ustawić widownię w każdą stronę. A sala widowiskowa, sala duża, Centrum Kultury i Sztuki to po prostu znakomite oświetlenie i dźwięk.
2: Powiedział Radiu Centrum Robert Kuciński, dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. W piątek na scenie głównej Centrum Kultury i Sztuki teatromani obejrzeli monodram Król Komedii Teatru Komedia w Warszawie oraz piosenki Mojej Mamy, czyli W Domu Bez Zmian Teatru Polskiego w Poznaniu. A na dużej scenie Teatru imienia Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu wystawiono spektakl Uroczystość z Teatru Ludowego w Krakowie. Ostatniego dnia tegorocznych kaliskich spotkań teatralnych na afiszu dwukrotnie Żar Teatru Polonia z Warszawy i Ellen Babicz Teatru Nowego imienia Izabeli Cywińskiej w Poznaniu, a po tych prezentacjach ogłoszenie werdyktu jury oraz widzów.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: No, będzie się trochę smutno rozstać się z takim teatralnym maratonem, ale spokojnie, za rok kolejny. 25 minut do godziny 11.

0: Reklama.
1: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
2: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
1: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulnej 1. Zapraszamy.

0: 99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach centrum.
1: Spotkaj się z wielką sztuką, z mistrzami aktorstwa, z samym sobą. 66. Kaliskie Spotkania Teatralne. Festiwal Sztuki Aktorskiej. 19 spektakli, ponad 100 ról aktorskich. Kalisz, 18 kwietnia, 16 maja. Główny sponsor MTM Consulting Developer. Platynowy sponsor Calmedica.
2: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs! Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
3: Reklama.

Jeżeli macie ochotę na sportowe emocje, to jest ku temu okazja. W Kaliszu kaliski wiosenny turniej rugby został rozpoczęty. Dzieje się tam już od 9.30. Klub Rugby Husaria Kalisz zaprasza wszystkich mieszkańców, kibiców do wspólnego dopingowania. Tam sportowych emocji naprawdę sporo, walka do ostatniej minuty i świetna atmosfera. Możecie tam szybciutko zajrzeć, to majkowskie Wembley, Tuwima 2 w Kaliszu. A jeżeli ktoś z Was zastanawia się nad uczestnictwem takim aktywnym i graniem w rugby właśnie, albo zapisaniem dzieci, to jest to także okazja, żeby sobie poobserwować i porozmawiać z organizatorami.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: A w Niech-Londynie, jeżeli tam się udajecie, albo już ktoś jest na miejscu, to uwaga, uwaga, dzisiaj masowa, antyrządowa demonstracja. A także coś o sporcie. W Turynie zaczyna się Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów z udziałem polskich drużyn. Szczegóły w wiadomościach już o godzinie 11.
2: Reklama.
3: Czujesz ten rytm? Tak właśnie bije serce twojego ogrodu. Zadbaj o nie i pozwól, aby było doskonałe. Centrum Kamienia zaprasza na ogrodowe łowy. Na ponad 10 tysiącach metrów kwadratowych znajdziesz każdy kamień do ogrodu. Centrum Kamienia, kamienie ozdobne, elewacyjne i tarasowe. Kostka granitowa oraz betonowa. Czekanów przy trasie 25 między Ostrowem a Kaliszem. www.ckamienia.pl. Posłuchaj, to rytm życia ogrodu.
4: Szukasz nowych okularów? Teraz jest idealny moment. W Centrum Optycznym Kalisja trwa wyjątkowa promocja. -20% na kompletne okulary. Już 27 maja wyjątkowy event z profesjonalną makijażystką, która podkreśli twoje piękno. Dodatkowo konsultacja u stylistki opraw okularowych oraz prezentacja nowej kolekcji opraw. Wpadnij i zobacz więcej. Centrum Optyczne Kalisja, ulica Górnośląska 49, Kalisz. Reklama wyrobu medycznego. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot odpowiedzialny za reklamę Centrum Optyczne Kalisja.
5: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lease. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lease. Obatówek Rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: No to dzisiaj w tej pogodzie mamy delikatną zmianę, trochę mniej deszczu, trochę więcej słońca, temperatura no powiedzmy trochę wyższa w okolicach 15 stopni maksymalnie dziś w południowej Wielkopolsce, w godzinach popołudniowych właśnie teraz 11, wiatr z południowego zachodu, wieje słabo, 9 km na godzinę, ciśnienie powoli rośnie, biometr dziś jest obojętny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 11. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Minister obrony spotka się z najwyższym wojskowym doradcą Trumpa. W Londynie prawica zapowiedziała na dziś masowe antyrządowe demonstracje. Projekt Warszawa i Warta Zawiercie szykują się do dzisiejszych meczów siatkarskiego Final Four Ligi Mistrzów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zaczynamy od reakcji polskich władz i wojska na informacje o tym, że Amerykanie nie przyślą do Polski 4000 żołnierzy brygady pancernej. Resort obrony i szef sztabu generalnego Wojska Polskiego mają za kilka dni rozmawiać z Amerykanami o wojskach USA w Polsce. W środę odbędzie się spotkanie ministra obrony z wysokiej rangi amerykańskim generałem Danem Kainem, doradcą wojskowym Donalda Trumpa. Z kolei szef sztabu generalnego Wiesław Kukuła spotka się z dowódcą wojsk USA w Europie Aleksusem Grinkiewiczem. Nawet 100 tysięcy osób może dziś wziąć udział w prawicowych demonstracjach przeciwko rządom Keira Starmera. Zjednocz Królestwo, zjednocz Zachód. To hasło marszu w Londynie. Presja na brytyjskiego premiera wzrosła po tym, jak z rządu odeszło kilku ministrów. Keir Starmer zamierza jednak zapobiec manifestacjom.
4: Rząd Partii Pracy uniemożliwi agitatorom skrajnej prawicy przyjazd do Wielkiej Brytanii na to wydarzenie, ponieważ nie pozwolimy tym ludziom przyjechać do naszego państwa i szerzyć nienawiści na naszych ulicach.
3: Ostatnie wybory samorządowe były wyjątkowo nieudane dla rządzącej Partii Pracy. Kolejny ukraiński atak na rosyjskie zakłady przemysłowe. Płoną zakłady chemiczne w Niwonnomysku na południu Rosji. Produkują związki chemiczne m.in. na potrzeby wojny z Ukrainą. W Turynie zaczyna się Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów z udziałem dwóch polskich drużyn. Pierwszy do rywalizacji w półfinale o 17 przystąpi Projekt Warszawa. Rywalem stołecznego zespołu obrońca tytułu Perugia, mówi trener drużyny z Warszawy Kamil Nalepka.
5: Staramy się przysłowiowo nie pompować za bardzo balonika. Staramy się do tego meczu przygotować jak do każdego innego. Mamy super doświadczenie, bardzo ciężkie doświadczenie z Ligą Mistrzów w tym sezonie. Playoffy z Trentino, ćwierćfinał z Lublinem. Myślę, że nas bardzo dobrze zahartowało na to, co się tutaj wydarzy teraz ten weekend na hali. Liczę, że doświadczeni zawodnicy pociągną tych młodych.
3: Drugi półfinał o 20:30, a zagrają w nim Warta Zawiercie i Zirat Bankasi Ankara.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Wiadomość z ostatniej chwili.
2: No i dzieje się, drodzy kierowcy, uwaga, uwaga, doszło do wypadku na Armii Poznań. To w Plaszewie, tam trasa jest całkowicie nieprzejezdna. Oczywiście tutaj możecie też dawać znać, jaka sytuacja obecnie. 62 503 106 i 4. Tutaj już dajecie znać, że są to miejsca, które są niebezpieczne, gdzie widoczność jest nieco gorsza. Ja podkreślam, że wypadek dokładnie na Armii Poznań w Pleszewie, tam trasa jest całkowicie nieprzejezdna w tym momencie.
6: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: 3 minuty po 11.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
2: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: 40 lat minęło, a Wesołek wciąż tworzy wspaniałe dzieło.
9: Od fundamentów po dach, bo mają wspaniałą ofertę, kulturę i fach.
8: Tysiące klientów, zrealizowanych marzeń i mnóstwo pozytywnych wrażeń.
9: Dom, podjazd, taras, ogród. Wesołek radę da, bo to ekipa na 102.
8: Dalszy rozwój i dobro klienta. Taki plan mają.
9: Do swych składów pięknie zapraszają.
8: 40 lat na rynku budowlanym. mbwesołek.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl. To się opłaca.

0: lub X-Trail możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
1: Nissan Polody Kalisz. Złota 60. www.polody.pl. Reklama.
2: Radio Centrum.

0: warto się wybrać.
1: Na koncert charytatywny dla Ani Mrówczyńskiej, który odbędzie się już jutro o godzinie 15 w Centrum Kultury Sztuki w Kaliszu przy ulicy Łaziennej 6 Pianosąg i do tego jeszcze cała masa przecudnych wokalistów, których widzieliście m.in. w The Voice of Poland, The Voice Senior, w programie Otwory repertuaru Alicji Majewskiej, Maryli Radowicz, Anny Jantar, Zbigniewa Wodeckiego, Krzysztofa Krawczyka i wielu, wielu innych. Cegiełki, bilety w postaci cegiełek do nabycia w kasie Centrum oraz online na kck.systembiletowy.pl. Razem dla Anusi. Taki tytuł. Pamiętajcie, że koncert dla Ani Mrówczyńskiej, charytatywny koncert, gdzie cały dochód z biletów zostanie przeznaczony na pomoc dla Aneczki, odbędzie się już jutro o godzinie 15 w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu przy ulicy Łaziennej 6. A Ania, będąc na bieżąco z informacjami, o których pewnie też wiecie, jeżeli nie, to szybko przekazuję, jest właśnie po rezonansie magnetycznym. Tak odważna dziewczyna, która ten rezonans przeszła zupełnie bez ruchu, 20 minut. Super bohaterka, dała pięknie radę, żeby lekarze mogli wykonać to badanie bez większych problemów. Trzymamy mocno kciuki, całym serduchem z Anią. Pamiętajcie o jutrzejszym koncercie.

0: Reklama.
1: Czujesz ten rytm? Tak właśnie bije serce twojego ogrodu. Zadbaj o nie i pozwól, aby było doskonałe. Centrum Kamienia zaprasza na ogrodowe łowy. Na ponad 10 tysiącach metrów kwadratowych znajdziesz każdy kamień do ogrodu. Centrum Kamienia, kamienie ozdobne, elewacyjne i tarasowe. Kostka granitowa oraz betonowa. Czekanów przy trasie 25 między Ostrowem a Kaliszem. www.ckamienia.pl. Posłuchaj, to rytm życia ogrodu.
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Brokuł i papryka czerwona w super cenie. Lody Familia 1 plus 1 gratis. Z naszej produkcji sernik babuni i chleb czystoziarnisty, a z delicji galaretka wieprzowa. Uwaga, kurczak 9,99, schab 17,90 i wołowina zrazowa 59,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Kawa Astra 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
3: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
4: Tysiące roślin w jednym miejscu. Unikalne odmiany, gorące nowości i wyjątkowe promocje. Prosto od szkółkarzy polskich i z całej Europy. Nie przegap największego wydarzenia ogrodowego w Wielkopolsce. Ostrów 3MK Arena Ostrów, 16 i 17 maja. Do zobaczenia!
5: Szukasz nowych okularów? Teraz jest idealny moment. W Centrum Optycznym Kalisja trwa wyjątkowa promocja. Minus 20% na kompletne okulary. Już 27 maja wyjątkowy event z profesjonalną makijażystką, która podkreśli twoje piękno. Dodatkowo konsultacja u stylistki opraw okularowych oraz prezentacja nowej kolekcji opraw. Wpadnij i zobacz więcej. Centrum Optyczne Kalisja, ulica Górnośląska 49, Kalisz. Reklama wyrobu medycznego. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot odpowiedzialny za reklamę, Centrum Optyczne Kalisja.
6: Smakowite hamburgery.

0: na muzyki takiej innej. Wrócimy już za kilka chwil. Minęła 11.30. Wiadomości, Łukasz Kostecki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Ostrowscy strażacy walczą o medale, ponadto ułatwienia dostępności dla widzów na kaliskich spotkaniach teatralnych, a na koniec sport i Ostrowska Liga Koszykówki.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: W czerwcu zaczną od Mistrzostw Europy, a w lipcu sprawdzą swoje umiejętności w Polsce. Martyna Świerczyk i Mateusz Dellinger, strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim, przygotowują się do walki o medale Firefighter.
3: Zaczynamy, można powiedzieć, tak zwane z grubej rury, bo to już zaczynamy od Mistrzostw Europy. Nie mieliśmy niestety możliwości jakiegoś przetarcia przed tymi Mistrzostwami Europy na innych zawodach, także startujemy od razu z wysokiego szczebla. Zawody Mistrzostwa Europy rozpoczynają się od 1 czerwca do 6 czerwca. Mistrzostwa Europy odbywają się w Hanowerze. Co dalej? Następnym punktem są oczywiście też bardzo ważne zawody tego typu i one są Mistrzostwami Polski, gdzie się odbywają w Rzeszowie. My opinię zawsze mamy bardzo dobrą, bardzo dobrze się przygotowujemy, nadal się przygotowujemy do tych właśnie do startów. Mamy nadzieję, że wszystko wypali.
2: Powiedział Mateusz Dellinger. W minionym sezonie ostrowskim strażakom udało się przywieźć aż 12 medali, a także kilka tytułów Mistrzów Świata. Pobili też kilka światowych rekordów. Teraz głównym celem strażaków są jesienne zawody w USA.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Król Komedii Teatru Komedia w Warszawie, wystawiany na scenie Centrum Kultury i Sztuki w ramach kaliskich spotkań teatralnych, obejrzały także osoby z dysfunkcjami słuchu. To jedyny spektakl 66. Festiwalu Sztuki Aktorskiej z tłumaczeniem na polski język migowy, którego transkrypcja wymagała wcześniejszego przygotowania.
4: Muszę zapoznać się z scenariuszem i przetłumaczyć go umiejętnie na język migowy. Czyli nie co do słowa w języku polskim, tylko po prostu przetłumaczyć dla niesłyszących treści wypowiadane akurat w tym przypadku przez jednego aktora. Pantomimika to jest podstawą języka migowego. Właściwie sam gest niewiele znaczy. Musi być praca całego ciała. Fizycznie jest to naprawdę dużo pracy, dlatego że są kwestie, które aktor bardzo szybko wypowiada, bardzo dużo słów i ręce bardzo szybko muszą pracować.
2: Powiedziała Radiu Centrum Małgorzata Wasilewska, tłumaczka przysięgła polskiego języka migowego, która robiła transkrypcję. Monodram będący rozliczeniem się z występów dla Niemców w czasie wojny Adolfa Dymszy, jednego z najpopularniejszych aktorów komediowych lat 20. XX wieku, obejrzało 10 osób z dysfunkcjami słuchu. Przyjechali z całej południowo-wschodniej Wielkopolski.
4: To i tak jest dużo. Ciężko jest zebrać taką liczbę osób niesłyszących, ponieważ wcześniej ta wysoka kultura nie była dostępna dla nich i jak gdyby nie są przyzwyczajeni do korzystania z tego typu kultury, szczególnie w takich małych środowiskach. Jakoś udało mi się je namówić, wcześniej im wyjaśnię, troszeczkę spoileruję, jak to się dzisiaj mówi, o co chodzi w spektaklu, pokażę zdjęcia, o kogo chodzi i chciałabym po prostu wcześniej ich jak to przygotować do spektaklu, żeby wiedzieli, o kim jest spektakl i jaki okres z życia opowiada.
2: Dodała Małgorzata Wasilewska. Tego typu wydarzenia kulturalne z tłumaczeniem na polski język migowy to nadal rzadkość, chociażby z powodu braku osób mogących robić symulacje. Jednak się zdarzają, a aktorzy Teatru imienia Wojciecha Bogusławskiego przeszli kurs podstaw języka migowego. Remis w finałach Ostrowskiej Ligi Koszykówki. W piątkowy wieczór w hali przy ulicy Tuwima Szerszony pokonały Wenetię 65-59 i wyrównały stan finałowej rywalizacji na 1-1. W pierwszym meczu Wenetia wysoko wygrała 70-46. O tytule mistrzowskim zdecyduje trzeci mecz. Będzie zacięta walka, powiedział Radiu Centrum Roland Grabowski z ekipy Wenetii.
5: Byliśmy gotowi na mocną walkę, wiemy, że Szerszony nie odpuszczają i tak myśleliśmy, że mogą wyrównać tą serię.
6: Trzeci mecz to się zapowiada w ogóle, walka na maksa.
5: Zawsze gramy do końca, myślę, że Szerszony też pokażą fajne widowisko, także zapraszamy prawdopodobnie we wtorek o godzinie 19.
6: Co może być kluczowe w takim meczu? Też opanowanie, nerwy?
5: Tak, nerwy. Myślę, że jedni i drudzy potrafią grać pod presją, także kto wytrzyma do ostatniego gwizdka presję i kto tak naprawdę będzie mniej faulował, bo faule koniec końców na końcu się liczą, to wygra.
2: Powiedział Radiu Centrum Roland Grabowski. Warto dodać, że w drużynie Wenetii w amatorskich rozgrywkach OLK gra trener koszykarzy Tasomik z Rosiek Stali Ostrów Andrzej Urban.
1: Warto się wybrać.
2: Już w tę niedzielę do Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, gdzie na dużej scenie, a w koncercie charytatywnym wystąpią artyści studia wokalno-artystycznego Piano Song. Ten wyjątkowy koncert Wielkich Serc zbiera fundusze dla Ani Mrówczyńskiej, która po przylocie do Barcelony na operację, która miała ratować jej życie, w ciężkim stanie trafiła na OIOM i została podłączona pod respirator. Dziś rodzina Ani potrzebuje pomocy w opłaceniu rachunków za nieplanowany pobyt dziewczynki w szpitalu i jej dalsze leczenie. Ania choruje na zespół Lia, niezwykle rzadką i ciężką chorobę mitochondrialną, która powoli wyniszcza organizm i odbiera dzieciom sprawność. Warto wspomnieć, że podczas koncertu usłyszymy znane i lubiane utwory Alicji Majewskiej, Marii Rodowicz, Anny Janter, Zbigniewa Wodyckiego czy Krzysztofa Krawczyka. Początek koncertu o 15:00.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Czyli jest to bardzo przyjemny pomysł na niedzielne, późniejsze popołudnie, więc ja przypomnę jeszcze koncert charytatywny dla Ani Mrówczyńskiej w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu przy Łazienej 6 w niedzielę 15:00. Pamiętajcie, że cały dochód z biletów przeznaczony będzie na pomoc dla Mróweczki.

0: Reklama.
1: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
2: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
1: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulna 1. Zapraszamy.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
4: Jak tak, to Allegro.
5: W świecie, gdzie lodówki świecą pustką, a garnki milczą, każdy głodny dzień to wyzwanie.
6: Co dziś na obiad?
7: Nie wiem, już po nas obiad nigdy nie nadejdzie.
5: Ale jedna decyzja potrafi uratować popołudnie.
8: Bistro na talerzu.
9: Jesteśmy uratowani. Oni gotują.
10: A my mamy czas dla siebie.
5: Domowe obiady, świeże i gorące. A do tego grillowana karkówka i żeberka w sosie barbecue. Bistro na talerzu. Ostrów Wielkopolski, Kalisza. 81.
11: Kiedy ostatnio coś naprawdę cię poruszyło? 66. Kaliskie spotkania teatralne. Festiwal Sztuki Aktorskiej. 18 kwietnia, 16 maja. Teatr Bogusławskiego w Kaliszu. Główny sponsor MTM Consulting Developer. Platynowy sponsor Calmedica.
12: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
15: Zdziwisz się, co myślą dzieci na poważne tematy, bo dziecko potrafi.
16: No, jeżeli jecie bardzo późne śniadanie, to temat będzie idealny, bo o chlebie. A rozmawiał z dzieciakami z przedszkola imienia Krasnela Hałabały w Kaliszu reporter Radia Centrum Łukasz Kostecki.
17: Skąd się bierze chleb?
18: Bierze się ze słomy, siana, bierze też się z piekarni i mąki.
19: Bierze się siano, robi się siana kształt chleba i się podgrzewa.
20: Ze sklepu.
21: Można kupić z lukierni i z piekarni.
22: I ciasto robi się z jajka i ciasta i mąki i z innych rzeczy.
23: Z Kauflanda.
24: Można zrobić własną bułkę. Własny chleb z ciasta i z mąki.
25: Można zrobić nawet z ciasta pizzę lub bułkę.
26: Można go zabrać z piekarki i jest bardzo dobrze przypieczony.
27: Ja lubię chleb taki trochę z ziarnami i bez ziarna. I też lubię taki chleb, który jest miękki i twardy.
15: Zdziwisz się, co myślą dzieci na poważne tematy, bo dziecko potrafi.

0: Jak on ładnie potrafi o tej Kalifornii śpiewać. No dobrze, mała przerwa w muzyce, bo za chwilę wiadomości. A w nich m.in. o utrudnieniach dla turystów w Tatrach. Dlaczego? A no, bo będzie zamknięta droga do morskiego oka. Będzie także o sportowych emocjach, bo w Anglii piłkarskie święto, finał Krajowego Pucharu, a tam Chelsea, Manchester City. Szczegóły w wiadomościach już o godzinie 12.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: W sobotę 16 maja Noc Muzeów od 18 do północy. Zapraszamy całkowicie bezpłatnie do Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej przy Kościuszki na fascynujące zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem oraz wystawę Kulisiewicz Akty do Dworku Marii Dąbrowskiej w Rusowie na sentymentalną podróż do dawnego świata zabawek i bajek. Do rezerwatu archeologicznego na Zawodziu, gdzie w klimacie średniowiecza rekonstrukcje i archeologia eksperymentalna. Więcej na muzeumwkaliszu.pl.
4: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Duże zachmurzenie, ale z przejaśnieniami. Temperatura dzisiaj maksymalna w okolicach 15 stopni i dzisiaj jeszcze możliwe przelotne opady deszczu w części naszego regionu. Będzie ich dzisiaj nieco mniej. Wiatr teraz z południowego zachodu wieje słabo, 9 km na godzinę, a na barometrach mamy teraz 1006 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 12. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Deszczowy weekend niż genueński zepsuje nam pogodę na kilka dni. Cztery polskie satelity wojskowe są już w pełni gotowe do pracy. W Tatrach zaczyna się remont drogi nadmorskie Oko. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przed nami bardzo deszczowy czas, a to z powodu niżu genueńskiego. W kolejnych dniach lokalnie może dochodzić do podtopień. Niż kieruje się do nas z południowego zachodu, mówi Agnieszka Prasek, rzeczniczka IMGW.
4: Przez południe, po centrum, po północ Polski. No i faktycznie przyniesie lokalnie intensywne opady deszczu. Do tego porywy wiatru do 80 km na godzinę, burze i lokalnie opady gradu.
3: Lokalne ulewy nie poprawią wcale sytuacji z suszą hydrologiczną, bo opady szybko spłyną do rzek i kanalizacji, a nie głęboko w ziemię. Wojsko odebrało symboliczne klucze do systemu satelitów rozpoznawczych. Na orbicie są już 4 wojskowe satelity, są w pełni zdolne operacyjnie. Do końca roku Polska wyśle w kosmos kolejnych 5 satelitów. Będą z dużą dokładnością obserwować Ziemię, zbierać dane i obraz w dzień, w nocy, bez względu na pogodę. Celem może być obserwacja baz wojskowych w Rosji, mówi wiceminister obrony Cezary Tomczyk.
5: Obrazowanie satelitarne z punktu widzenia wojska to przygotowanie do zbudowania świadomości sytuacyjnej, jak wygląda ewentualne zagrożenie. Po to, żebyśmy mogli dzień po dniu, godzina po godzinie mieć świeże informacje, jak wygląda nasze otoczenie.
3: System satelitów uzyskał pełną gotowość w rekordowym czasie 12 miesięcy. Będą utrudnienia dla turystów w Tatrach. Od poniedziałku drogowcy zamykają drogę do Morskiego Oka. Rozpocznie się remont jezdni, który potrwa prawie miesiąc. Prace będą prowadzone etapami, mówi Tomasz Zając, przewodnik Tatrzańskiego Parku Narodowego.
6: Od najbliższego poniedziałku, 18 maja, nie będą kursowały e-busy, nie będą jeździły konie do Morskiego Oka. To jest ten pierwszy tydzień prac. Natomiast po weekendzie tu już będą większe utrudnienia. Będzie zamknięta całkowicie, łącznie z pieszymi, droga na odcinku Łysa Polana, Wodogrzmoty, Mickiewicza.
3: Do Morskiego Oka będzie można dojść szlakiem z wierzchu Porońca przez Rusinową Polanę, ale to trasa dłuższa o 2 godziny od standardowej drogi z Palenicy Białczańskiej. W Anglii dziś piłkarskie święto, finał krajowego pucharu. Chelsea Londyn zagra z Manchesterem City. Mecz oczywiście na Wembley, początek o 16.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Taksi Echo, Taksi Echo. Idealne, gdy wygodnie. Musisz wnet dojechać gdzieś.
0: Telefon 196-23.
1: Taksi Echo, prosta sprawa. Dzwonisz kilka i już wsiadasz. I już osiągnięty cel.
0: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23.
2: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9. W sobotę 16 maja Noc Muzeów. Od 18 do północy zapraszamy całkowicie bezpłatnie do Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej przy Kościuszki na fascynujące zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem oraz wystawę Kulisiewicz Akty do Dworku Marii Dąbrowskiej w Rusowie na sentymentalną podróż do dawnego świata zabawek i bajek. Do rezerwatu archeologicznego na Zawodziu, gdzie w klimacie średniowiecza rekonstrukcje i archeologia eksperymentalna. Więcej na muzeumwkaliszu.pl.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: warto się wybrać.
1: Do środka kultury leśnej w Gołchowie, Muzeum Leśnictwa Powozowni. Wchodzicie dzisiaj przez korytarz, a to już będzie część wystawy Ogień i Las. Ekspozycja, która składa się z wielu ciekawych elementów. Naprawdę warto zobaczyć, a jest to niezwykłe. Już od samego wejścia czujecie się, jakbyście wchodzili prosto w paszczę ognia. No i właśnie pokaz ognia też będzie o godzinie 22, a całość rozpoczyna się dziś o godzinie 17. No i to wszystko w ramach Nocy Muzeów właśnie. Zwiedzanie ekspozycji Muzeum Leśnictwa oraz na Placu Podworskim. Widowiskowe pokazy gaśnicze z samolotu i z lądu. Spektakularny pokaz ognia. Wykład profesora Ryszarda Szczygła z Instytutu Badawczego Leśnictwa i koncert wykonania Orkiestry Dęta i OSP z Kościelnej Wsi. To wszystko już od godziny 17. A jeżeli chodzi o to, co późnym wieczorem, no to pamiętajcie, że do 22 pokaz ognia właśnie. Szczegóły znajdziecie także w naszej internetowej gazecie.
0: www.rc.fm.
1: No i my też tam będziemy, a konkretnie będzie prezenter Radia Centrum Damian Klimiński ze swoim miejscem, z którego będzie dla Was nadawał na żywo na antenę Radia Centrum. Wpadajcie tam dzisiaj do Gołchowa koniecznie.

0: już teraz konkurs.
1: A mam dla Was wejściówkę podwójną do Kino Centrum w Centrum Kultury Sztuki w Kaliszu przy Łaziennej 6. Dzisiaj kinokawka, ale na to akurat nie mam wejściówki, ale namawiam, żebyście wpadli, jeżeli macie ochotę, tam diabeł ubiera się Pradę. A wejściówkę mam na tradycyjne seanse na dużej sali, które odbędą się też jutro. Jutro oczywiście też Diabeł ubiera się Pradę 2 o godzinie 18 i Romeria, dramat produkcji hiszpańskiej o 20.10. Z kolei przy poniedziałku cudny film związany z przyrodą Milcząca przyjaciółka o 19. Jeżeli macie ochotę zdobyć wejściówkę, dzwońcie już teraz 88 400 106 4. Czekam na Wasze telefon.
2: Reklama.
3: Potrzebujesz roślin do ogrodu lub na balkon? Z pomocą przychodzi szkółka drzew i krzewów ozdobnych Olea. W naszej ofercie znajdziesz trawy ozdobne, hortensje, rośliny balkonowe i wiele innych roślin. Szkółka drzew i krzewów Olea. Kalisz, ulica Świętego Michała 114. Czynne od poniedziałku do piątku od 8.30 do 17.00. W soboty od 9.00 do 13.00. www.oleaszkółka.pl.
4: W świecie, gdzie lodówki świecą pustką, a garnki milczą, każdy głodny dzień to wyzwanie.
5: Co dziś na obiad?
6: Nie wiem, już po nas obiad nigdy nie nadejdzie.
4: Ale jedna decyzja potrafi uratować popołudnie.
5: Bistro na talerzu.
6: Jesteśmy uratowani. Oni gotują.
5: A my mamy czas dla siebie.
4: Domowe obiady, świeże i gorące. A do tego grillowana karkówka i żeberka w sosie barbecue. Bistro na talerzu. Ostrów Wielkopolski, Kaliska 81.

0: możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
1: Nissan Polody Kalisz. Złota 60. www.polody.pl. Reklama.
2: To ja wracam do mojego konkursu kinowo-radiowego. Ze mną jest Renata. Dzień dobry, cześć.
3: Cześć, cześć.
2: Co porabiasz w ogóle o tej porze?
3: A wracamy z pracy.
2: To wy też dzisiaj jesteście ludem pracującym.
3: No niestety, no nie. Teraz zaczyna się weekendzik wreszcie.
2: No to dobrze, to życzę, żeby to był dobry weekendzik. To na ten weekendzik mam dla ciebie prezencik, jak już tak sobie mówimy, delikatnie zmiękczając. Renato, wejściówka podwójna do Kina Centrum. I chciałabym, żebyś wybrała się na jakiś przyjemny film, ale pytanie, z kim będzie ci przyjemnie, jeżeli chodzi o towarzystwo?
3: No na pewno z mężem, no kochanka nie mam.
2: Mąż słyszał, deklaracja była na antenie, mamy świadków i bardzo dobrze. A mąż ma na imię?
3: Jurek.
2: Jurku, pozdrawiam cię serdecznie, ty tam masz udaną tą Renatkę, no z nią to się nudzić nie można. Mąż słyszy.
3: Ale cały czas mówi, że jestem niedobra.
2: Jakby tak cały czas mówił, że dobra, to jak to mówią niektórzy mężowie, jeszcze woda sodowa, bo uderzyła i co wtedy?
3: Właśnie,
2: no ale nie, no
3: nie?
2: Dobra, Renatka, no dobra. Dobra, bo zabierze do kina przede wszystkim. Reniu, jeszcze powiedz słuchaczom Radia Centrum, skąd dzwonisz?
3: Ja dzwonię ze Szczytnik.
2: O, Szczytniki bardzo lubię i pozdrawiam.
3: Szczytnik,
2: z tych najsłynniejszych Szczytnik.
3: Tak,
2: dobrze,
3: tak.
2: Dobrze. Reniu, wędruję oczywiście wejściówka do ciebie. Teraz jeszcze możesz pozdrawiać.
3: Tak, dziękuję bardzo. Pozdrawiam całe Szczytniki. Moją siostrę w Kaliszu.
2: Mhm.
3: Siostrę Urszulę. Moje dzieci, Kamilę i Krzysztofa. Mhm. Oczywiście tą panią prowadzącą.
2: Dziękuję.
3: I moje kochane radyjko.
2: Bardzo dziękujemy, gratulujemy, życzymy wam udanego całego weekendu i jeszcze lepszego seansu. Do usłyszenia,
3: pa pa.
2: No takie rzeczy też.

0: Och, jak to pięknie wybrzmiewa to francuskie. Jita i garou. O, mnie to się prawie udało. 12.30 już bez francuskiego R, ale równie ważne informacje już za moment. W studiu Radia Centrum Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o wsparciu finansowym z Unii Europejskiej dla gmin powiatu kaliskiego. Zaprosimy na niedzielny koncert podsumowujący warsztaty jazzowe w Kaliszu, a na koniec sport i ważny mecz ostrowskich żużlowców.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Niemal 3 miliony złotych środków unijnych pójdzie w kanał. W gminie Koźminek i Lisków powstaną przydomowe oczyszczalnie ścieków. Wsparcie dla samorządów gminnych jest przeznaczone tam, gdzie budowa sieci kanalizacji jest utrudniona lub ekonomicznie nieopłacalna.
3: One oczywiście powstaną w tych miejscach, gdzie nie można wybudować tradycyjnej kanalizacji, ale jest to bardzo ważny krok w ochronę środowiska. Także bardzo serdecznie gratuluję zarówno pani burmistrz Koźminka Monice Nowak, jak i pani wójt gminy Lisków Marii Krawiec. No i oczywiście gratuluję mieszkańcom.
2: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Gmina Koźminek może pochwalić się pozyskaniem ponad 1 400 000 zł z dofinansowania. Dzięki temu wybuduje 65

0: przy domowych oczyszczalni ścieków, natomiast gmina Lisków otrzymała wsparcie w wysokości niemal 1 500 000 zł. Kwota ta umożliwi powstanie 66 małych oczyszczalni.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Kaliszu zaprasza na koncert finałowy warsztatów jazzowych, w których udział wzięli uczniowie, a pobierali oni nauki od najlepszych polskich muzyków.
2: Warsztaty prowadzą wybitni muzycy polskiej sceny jazzowej: Michał Kapczuk, Joanna Gajda, Piotr Jankowski oraz Maciej Kociński. Artyści od lat związani z tworzeniem i wykonywaniem muzyki jazzowej, a także jurorzy najważniejszych wydarzeń i konkursów jazzowych w Polsce. Koncert finałowy będzie okazją do zaprezentowania efektów dwudniowej pracy warsztatowej oraz spotkania młodych muzyków z mistrzami polskiego jazzu.
0: Powiedział Radiu Centrum Tobiasz Michna, wicedyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Kaliszu. Koncert odbędzie się w tę niedzielę, 17 maja o 17 w sali koncertowej Szkoły Muzycznej w Kaliszu. Wstęp jest wolny. Jeśli nie przegrają z deszczową pogodą, to w niedzielę w Rzeszowie odjadą arcyważny mecz, który będą chcieli wygrać. Mowa o żużlowcach Munfin Magnusa Ostrów, którzy mają na koncie zaledwie 2 punkty i muszą wszędzie szukać szansy na zwycięstwa. Trener Tomasz Bajerski powiedział Radiu Centrum, że ostateczną decyzję, który zawodnik pojedzie w Rzeszowie, Chris Holder czy Seifert Salk, zakomunikuje w niedzielę przed meczem.
3: Wszystkie mecze są ważne, będąc na naszym miejscu w tabeli, to każdy jeden mecz jest dla nas bardzo, bardzo ważny.
4: Tajwufinden, jak się prezentował?
3: Wszystko będzie widać w niedzielę na niedzielnym meczu, bo treningi jedno, zawody w Szwecji, w Anglii drugie, a mecz w Rzeszowie trzecie.
4: Prawda, że pewne jakieś ultimatum dla niektórych zawodników przed tym meczem postawił zarząd i sztab szkoleniowy?
3: Nic na ten temat nie mogę powiedzieć, bo nie wiem nic.
4: Rzeszowianie wzmocnieni Joshua Pickeringiem, wcześniej jeszcze Francis Gus do nich dołączył, to jest trochę inny zespół niż na początku sezonu.
3: Znaczy, czy wzmocnieni, to się okaże po niedzielnym meczu, więc na razie ja się nie mogę wypowiadać na temat drużyny Rzeszowa, bo nie jestem tam, jestem tutaj. My na pewno ciężko pracujemy i przygotowujemy się do tego spotkania.
0: Powiedział Radiu Centrum Tomasz Bajerski. Stal Rzeszów też nie błyszczy na początku sezonu, stąd zmiany w tej drużynie. Na koncie ma 3 punkty i niedzielny mecz jest tak samo ważny dla gospodarzy, jak i dla Ostrowian. Początek niedzielnego meczu w Rzeszowie o 13:00, oczywiście pod warunkiem, że pogoda nie spłata figla żużlowcom, bo niestety na weekend prognozy przewidują deszcz.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Łukasz, a czy ty wiedziałeś, że w Gołuchowie będzie Damian?
0: Naprawdę? Nie, tak. No wiedziałem oczywiście. Jak mogę wam polecić, to naprawdę jedźcie do tego Gołuchowa, zobaczcie wspaniałą wystawę, pobawcie się tam i pogadajcie z naszym prezenterem, który tam na was czeka z mikrofonem.
5: No jeszcze nie czeka, bo on dopiero będzie jechał, a jeżeli chodzi o to wydarzenie, to Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie od godziny 17 w ramach Nocy Muzeów. W ogóle dużo w naszym regionie będzie się działo. Nie wiem, czy ty wiedziałeś, ale tam będzie taki tunel ognisty, że będzie można przez niego przejść.
0: Ja nie widziałem jeszcze tej wystawy, ale...
5: Ja ci zaraz pokażę, bo jest zdjęcie już w sieci, jakbyście chcieli zobaczyć i was słabo zachęcamy, to w mediach społecznościowych Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie jest. Powiem ci, że tak przez moment to myślałam, że tam prawdziwy ogień płonie.
0: No to na pewno robi wrażenie. Zresztą jakiś czas temu nasz gość Adam Kozera, dyrektor Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, opowiadał o tej wystawie i naprawdę warto się wybrać.
5: No właśnie, a jeżeli chodzi o kwestie związane z tym kiedy co, to oczywiście znajdziecie także szczegóły w naszej internetowej gazecie. No i pamiętajcie, że to dzisiaj wszystko startuje właśnie o godzinie 17:00.

0: Reklama.
1: Nie wiem, którą założyć. Białą? Ładna. A ta? Za kolorowa. A może ze stójką albo w tym fasonie? Którą koszulę mam ubrać?
2: Feniks, skarbie, Feniks! Nieważne, którą i jaką, w Feniksie wyglądasz znakomicie.
3: Producent koszul męskich Feniks poleca wszelkiego rodzaju koszule od wizytowych po dzienne. Zapraszamy do sklepu firmowego Kalisz, ulica Towarowa 1B oraz do sklepów patronackich na terenie całego kraju.
1: Feniks to styl i elegancja.
4: Smakowite hamburgery.

0: Betty. Gołuchów, ulica Jana Pawła II, 2. Smacznego.
1: Tysiące roślin w jednym miejscu. Unikalne odmiany, gorące nowości i wyjątkowe promocje. Prosto od szkółkarzy polskich i z całej Europy. Nie przegap największego wydarzenia ogrodowego w Wielkopolsce. Ostrów 3MK Arena Ostrów, 16 i 17 maja. Do zobaczenia!
2: Szukasz nowych okularów? Teraz jest idealny moment. W Centrum Optycznym Kalisja trwa wyjątkowa promocja. Minus 20% na kompletne okulary. Już 27 maja wyjątkowy event z profesjonalną makijażystką, która podkreśli Twoje piękno. Dodatkowo konsultacja u stylistki opraw okularowych oraz prezentacja nowej kolekcji opraw. Wpadnij i zobacz więcej. Centrum Optyczne Kalisja, ulica Górnośląska 49, Kalisz. Reklama wyrobu medycznego. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot odpowiedzialny za reklamę, Centrum Optyczne Kalisja.
3: Reklama.
4: Centrum. Radio Centrum.

0: To jest dopiero film Mission Impossible. No właśnie, filmowo już za nami, bo już wam mówiłam o kinie Centrum Kultury Sztuki w Kaliszu i jeszcze pewnie jakaś wejściówka się na ten weekend znajdzie. Ale teraz chciałbym wam powiedzieć na przykład o innych tematach związanych z weekendem, jak chociażby imprezy przeróżne okolicznościowe, na przykład wesela. No właśnie, nowy sposób na miłość, ale nie tylko, na towarzystwo. Ogłoszenie, wiadomość prywatna, kilka fotek, kawa, ustalenie wspólnej wersji zdarzenia, później, no właśnie. Pierwsze tanie z pytania cioci i potem się sprawdza, jak tam towarzystwo. Rośnie w Polsce trend partnerów na imprezy okolicznościowe, którzy poszukiwani są na wszelkich grupach społecznościowych. Czy wspólna zabawa, czy być może coś, co jest lepsze niż przeróżne aplikacje randkowe, które przynoszą coraz większe rozczarowanie, bo tam człowiek czuje się jak w sklepie, czasami jak w sklepie z zabawkami. No niestety, tak to wygląda, trzeba tylko pomachać palcem, i być może jest to rzeczywiście trochę krzywdzące. No a tutaj ta rozmowa wygląda jednak inaczej. Partnerka na wesele, poszukiwany i właśnie. I tutaj wszelkie informacje i można nawet zaznaczyć wiek i skąd i ile wzrostu i tak dalej, i tak dalej. A później no być może coś z tego będzie. Część z tych, którzy w taki sposób właśnie szukają partnerów wprost w ogłoszeniu przyznaje, że nie chce kolarny raz tłumaczyć się z tego, że znowu przyszli sami, znowu będą odpowiadać na niewygodne pytania rodziny, znów te spojrzenia, a wielu z nich liczy także, że po znanej kawie pojawi się może jakaś iskra, może ten taniec też tak zaiskrzy, że będzie to początek no czegoś głębszego. Pamiętajcie, że single potrafią się naprawdę całkiem kreatywnie w takich kwestiach odnaleźć, a w naszym regionie też pełno na Facebooku, w mediach społecznościowych grup singlowych, jak chociażby Single Razem w Kaliszu. No właśnie, tam też się sporo dzieje. To też jest fajna społeczność, nie tylko w jednym kierunku, ale chociażby w tym towarzyskim, żeby po prostu się spotkać i fajnie spędzić ze sobą czas. Zerknijcie, single, kochani. Pozdrawiam serdecznie. Singielka z Radia Centrum.
1: I mamy weekend. I gra muzyka.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Biżuteria i ubrania, które skażone są chemicznie. Tak, oczywiście, że to możliwe. Na razie 7% kontrolowanych tych ubrań okazało się, że ma niebezpieczną chemię. Czy tylko, czy aż? No powinno być zero. Jeżeli chodzi o kwestie przyjemniejszych rzeczy, to mamy miłośników Eurowizji. Szykujcie się na wieczór, bo dzisiaj finał międzynarodowego konkursu. Szczegóły w wiadomościach już o godzinie 13.
0: Reklama.
2: Czujesz ten rytm? Tak właśnie bije serce Twojego ogrodu. Zadbaj o nie i pozwól, aby było doskonałe. Centrum Kamienia zaprasza na ogrodowe łowy. Na ponad 10 tysiącach metrów kwadratowych znajdziesz każdy kamień do ogrodu. Centrum Kamienia. Kamienie ozdobne, elewacyjne i tarasowe. Kostka granitowa oraz betonowa. Czekanów przy trasie 25 między Ostrowem a Kaliszem. www.ckamienia.pl. Posłuchaj, to rytm życia ogrodu.
3: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lease. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lease. Obatówek Rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
4: Szykujesz kampera w trasę? Centrum Kempingowe Ostrów Wielkopolski przy ulicy Okulnej 1. Zaprasza. Wykonujemy profesjonalne przeglądy gazowe i przedsezonowe. Montujemy klimatyzację, fotowoltaikę, markizy, bagażniki, instalacje wodne i elektryczne oraz wiele innych. Zapewniamy naprawy powypadkowe i uszczelnienie.
5: Na hasło radio 10% rabatu na usługi.
4: Zadzwoń 690 680 245. Powtarzam 690 680 245. Okulnej 1. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Dzisiaj dzień jest zachmurzony, ale z jakimiś takimi niewielkimi przejaśnieniami. Na razie w części regionu nie deszczowo, ale pamiętajcie, że może dzisiaj jeszcze troszeczkę popadać, ale już nie tak sporo. Do tego wiatr z południowego zachodu, słaby, 9 km na godzinę, a na barometrach obecnie mamy 1006 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minę. 13. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Co dalej z amerykańskimi wojskami w Polsce? Mamy komentarze polityków. 7% skontrolowanych ubrań i biżuterii ma niebezpieczną chemię. Miłośnicy Eurowizji, szykujcie się na wieczór. Dziś finał międzynarodowego konkursu. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Politycy komentują zamieszanie ze wstrzymaniem rotacji części wojsk amerykańskich do Polski. Informacje o tym, że USA odwoła wysłanie 4000 żołnierzy, nie są sprawdzone, twierdzi Alvin Gajadur z Kancelarii Prezydenta.
4: Dopiero jak będzie do końca wiadomo, o co chodzi, to wtedy strona Kancelarii Prezydenta będzie mogła się zaangażować w negocjacje, w rozmowy ze stroną amerykańską.
3: Wierzę w to, że Trump wcale nie chce wycofać sił USA z Polski, komentuje Marek Borowski z Koalicji Obywatelskiej.
5: Mimo wszystkich zastrzeżeń do deklaracji Trumpa, które raz są wycofywane i tak dalej, uważam, że jego deklaracje dotyczące obecności wojsk amerykańskich w Polsce były serio, były publicznie, więc wydaje mi się, że to było trochę poza nim.
3: Pentagon dotąd nie przedstawił pełnych wyjaśnień dotyczących powodów decyzji o odwołaniu wysłania 4000 żołnierzy do Polski. Biżuteria i ubrania mogą być skażone chemicznie, ostrzega UOKiK. W 7% towarów skontrolowanych w ubiegłym roku wykryto przekroczenie dopuszczalnej zawartości niebezpiecznych substancji, w tym kadmu i ołowiu. Substancje te należą do metali ciężkich, które łatwo kumulują się w organizmie człowieka. Mogą wywoływać nawet nowotwory. Sprzedaż niektórych produktów została zakazana. Kontrole zawartości niebezpiecznych substancji chemicznych odbywają się cyklicznie. Dziś wieczorem wielki finał konkursu piosenki Eurowizji. Na scenie w Wiedniu zaśpiewają reprezentanci 25 krajów, wśród nich Polka. Alicja Szemplińska zaprezentuje utwór pod tytułem Prey. José Mourinho na 99,9% zostanie ponownie trenerem piłkarzy Realu Madryt, donoszą hiszpańskie media. Portugalskie piszą, że nie przedłuży kontraktu z obecnym klubem Benfiką Lizbona. Mourinho de Special One to jeden z najbardziej charyzmatycznych trenerów w futbolu, jeden z bardziej utytułowanych. Prowadził już królewskich w latach 2010-13. Odchodził w niełasce i w konflikcie z legendarnym bramkarzem zespołu Ikerem Casillasem. Niektóre kluby mnie kochają, w Hiszpanii jest inaczej. Niektórzy mnie nienawidzą, mówił na odchodne.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: No tak to czasami bywa z tymi emocjami. Oby były tylko te zdrowe. No właśnie, rozemocjonowani zawsze ci, którzy mówią o pogodzie, zwłaszcza o maju, o takim maju, który, no cóż, sprawia, że u niektórych jeszcze ogrzewanie działa, że jeszcze kurtki zimowe są w użyciu. No właśnie, w muzyce też trochę narzekanie o maju, ale nie, to nie narzekanie, to muzyka. Wyjątkowo zimny maj, no jest jak jest, trzeba przyznać. I formacja ma nam 4 minuty po 13. Dzień.

0: Betty. Gołchów, ulica Jana Pawła II, 2. Smacznego.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Masz

Bywają tacy mali bohaterowie, którzy wiedzą, jak w danych okolicznościach się zachować i zachowują też zimną krew. Mówiliśmy już i o bracie, który ratował siostrę, i jak mama zasłabła, to syn 6-letni zadzwonił na pogotowie i dokładnie wiedział, jak się zachować. No i bardzo proszę, wielka odwaga nie zawsze wygląda spektakularnie, jak wiecie. No i czasem ma postać właśnie takiego spokojnego głosu dziecięcej ciekawości. No i mamy kolejnego, 8-latka tym razem z Anglii, który został nazwany bohaterem po tym, jak pomógł uspokoić agresywną pasażerkę na pokładzie jednego samolotu. Do zdarzenia doszło podczas lotu z Turcji do Anglii. Maszyna była już opóźniona około godziny, a napięcie na pokładzie rosło, gdy jedna z pasażerek zaczęła zachowywać się naprawdę agresywnie. Według relacji świadków kobieta została przełapana na piciu własnego alkoholu, a potem zaczęła krzyczeć, obrażać personel, zachowywać się gwałtownie. Sytuacja była dosyć poważna, ale załoga brała także pod uwagę możliwość przekierowania samolotu. Wtedy do akcji wkroczył właśnie mały James, który widząc, że jest to napięcie coraz większe, stwierdził, że być może jemu uda się jakoś pomóc. Pasażerka została przesadzona między niego a syna. Początkowo ojciec próbował z nią rozmawiać, ale po chwili okazało się, że największy wpływ na kobietę ma po prostu bezpośredni sposób bycia małego chłopca, który zaczął pokazywać jej swoje piłkarskie karty, rozmawiał o futbolu, pytał o dzieci, śpiewał, spokojnie odwracał jej uwagę od konfliktu z personelem, więc zamiast strachu i krzyku pojawiła się po prostu spokojna rozmowa. No właśnie, to już wszyscy mawiali i jak mawiali ci, którzy wiedzą to najlepiej, tylko spokój nas uratuje. Och, w muzyce też fajnie i spokojnie i się rozkręci. Red Hot Chili Peppers, Other Side.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
2: Tysiące roślin w jednym miejscu. Unikalne odmiany, gorące nowości i wyjątkowe promocje. Prosto od krzkółkarzy polskich i z całej Europy. Nie przegap największego wydarzenia ogrodowego w Wielkopolsce. Ostrów 3MK Arena Ostrów 16 i 17 maja. Do zobaczenia!
0: Reklama.

0: Cała formacja Coldplay, kawałek Yellow. Zbliża się godzina 13.30. Czas na kolejne wiadomości. W studiu Radia Centrum jest Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Sprawdzimy, co działo się podczas ćwiczeń Sarex26. Zaprosimy do wzięcia udziału w ekokonkursie, a na koniec odrobina kultury. Zajrzymy za kulisy 66. kaliskich spotkań teatralnych.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Wypadek, pożar, porwanie, zablokowane ulice, mobilizacja wielu służb. Wczoraj w Kaliszu i regionie odbywały się wielkie ćwiczenia służb ratowniczych i podmiotów odpowiedzialnych za reagowanie kryzysowe, a to w ramach przedsięwzięcia AR Sarex26. Z boku wyglądało to trochę jak scenariusz filmu sensacyjnego.
3: Może nie chodziło o film akcji, ale chodziło o wprowadzenie wielu zależności, które spowodują, że te służby, które działają w danym rejonie do tego zdarzenia lotniczego, które się rozpoczęło na samym początku, będą miały coraz bardziej ukomplikowane działania i trzeba angażować dodatkowe siły, analizować, co się dzieje, dołączać jak gdyby i włączać koordynaty, łączność i elementy ratunkownicze, ratunkowe, kontrterrorystyczne, tak żeby w efekcie końcowym to synergiczne działanie pozwoliło na osiągnięcie celów.
2: Powiedział Radiu Centrum Mariusz Tracz-Sala, współorganizator, a celem ćwiczeń była koordynacja służb, które na co dzień zajmują się ratowaniem ludzi i ich mienia.
4: Takie ćwiczenia pozwalają nam chociażby nawiązać pewną relację między tymi ludźmi, którzy być może na co dzień się nie będą mieli okazji spotkać, a w tym miejscu spotkali się z różnych powodów w osiągnięciu konkretnego jednego celu. Uratować ludzi, przeciwdziałać tego typu zdarzeniom. Umiejętność posługiwania się tym, co posiadamy, a więc sprzętem i potencjałem, jaki ze sobą niesiemy, jest rzeczą najważniejszą. Nie osiągniemy tego, nie pracując nad naszymi umiejętnościami, żeby osiągać pewien rodzaj doskonałości.
2: Powiedział Radiu Centrum Jarosław Maciejewski, wicewojewoda Wielkopolski. Szeroko zakrojone ćwiczenia prowadzone były na terenie Kalisza oraz gmin Blizanów i Żelazków, a także w powiązanych epizodach na terenie gminy Gołuchów i miasta Pleszewa.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Ekologia, kreatywność i międzypokoleniowa rywalizacja. Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska ogłasza konkurs plastyczno-fotograficzny Ekowyobraźnia Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Do udziału zaproszeni są uczniowie szkół podstawowych oraz seniorzy z terenu aglomeracji.
5: Uczestnicy mogą przygotować prace poświęcone m.in. ochronie powietrza i wód, segregacji odpadów, odnawialnym źródłom energii, elektromobilności czy

0: ochronie bioróżnorodności. Organizatorzy zachęcają, by pokazać własną wizję ekologicznej przyszłości regionu. Konkurs podzielono na 4 kategorie wiekowe, od najmłodszych uczniów klas 1-3, aż po seniorów 60+. Każdy uczestnik może zgłosić zarówno pracę plastyczną, jak i fotografię. Pracę należy dostarczyć do 28 maja do Biura Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej przy ulicy Kolegialnej 4 w Kaliszu. Na laureatów czekają nagrody rzeczowe. Konkurs realizowany jest w ramach projektu edukacji ekologicznej mieszkańców aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzej.
1: Radio Centrum z kulturą.
2: Tegoroczny Festiwal Sztuki Aktorskiej pierwszy raz od lat tak mocno zaistniał poza deskami Teatru imienia Wojciecha Bogusławskiego. Tradycją jest, że część spektakli odbywa się w przestrzeni hali przy ulicy Łódzkiej oraz w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, ale w przypadku 66. kaliskich spotkań teatralnych scena przy Łaziennej każdego niemal dnia gościła spektakle konkursowe.
3: Współpraca jest od wielu lat, a teatr jeszcze mocniej wykorzystuje moją miłość do teatru. Ja nie potrafię im odmawiać, dlatego w tym roku aż 5 spektakli pokazywana jest w naszej przestrzeni. Aczkolwiek też warto podkreślić, że te nasze przestrzenie, czasami bardzo nieduże, czasami trudne dla realizacji rozmaitych wydarzeń, akurat są bardzo inspirujące dla wydarzeń teatralnych. Po pierwsze, przestrzeń z sali studio, która jest bardzo ustawna, więc można ustawić widownię w każdą stronę, a sala widowiskowa, sala duża, Centrum Kultury i Sztuki, to po prostu znakomite oświetlenie i dźwięk.
2: Powiedział Radiu Centrum Robert Kuciński, dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. W piątek na scenie głównej Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu teatromani obejrzeli monodram Król Komedii Teatru Komedia w Warszawie oraz piosenki Mojej Mamy, czyli W domu bez zmian Teatru Polskiego w Poznaniu, a na dużej scenie Teatru imienia Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu wystawiono spektakl Uroczystość z Teatru Ludowego w Krakowie. Ostatniego dnia tegorocznych kaliskich spotkań teatralnych na afiszu dwukrotnie Żar Teatru Polonia z Warszawy i Ellen Babicz Teatru Nowego imienia Izabeli Cywińskiej w Poznaniu, a po tych prezentacjach ogłoszenie werdyktu jury oraz widzów.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Dzisiaj przypomnę Kaliszanie. Gdzieś, być może też w parku, być może gdzieś w okolicach teatru zobaczą tych, którzy grają w spektaklach. Dziś spektakl Żar Teatru Polonia w Warszawie razy dwa, bo 16 do 20. Ja wiem, że biletów już od dawna nie ma, ale są tacy wytrwali, którzy ustawią się w kolejce i będą na te bilety polować. Czy to by się kiedyś zdarzyło, czy jeszcze nie?
5: Nie, mnie się jeszcze nie zdarzyło polować tak mocno.
4: Okej. No dobrze. To ja tylko przypomnę, że Żar to tekst jest legendarny i dokonana przez dwukrotnego laureata Oscara Christophera Hamptona sceniczna adaptacja tej powieści, a na scenie zobaczymy, oj, tutaj też legendarne nazwiska, Jan Englert, Maja Komorowska i do tego jeszcze Daniel Olbechewski, więc możecie, będzie szansa na to, żeby ustawić się w kolejce. Ja trzymam oczywiście z was kciuki, żeby trafiły się wejściówki. No i oczywiście Ellen Babbitt, czyli thriller psychologiczny, który będzie już na scenie kameralnej. No i dzisiaj niestety zakończenie kaliskich spotkań teatralnych, które w Kaliszu zagościły już po raz 66.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
2: Lidl, to się opłaca.

0: możesz zyskać przy zakupie nawet do 27 tysięcy złotych. Prawda, że to miłe?
1: Nissan Polody Kalisz. Złota 60. www.polody.pl. Reklama.

Ponoć to jest weekend polskich biegaczy, no i dołożyła swoją cegiełkę Katarzyna Dąbrowska, która wygrała Ultra Trail Australia. Męczący bieg, niesamowity bieg, 101 km, 4400 metrów w górę, poniżej 11 godzin. Wow, nawet najlepsze liczne maratonki miałoby tempo też takie naprawdę niewiarygodne, a tutaj też się działo niesamowite. Brawo, Kasiu. To z pozdrowieniami dla wszystkich biegaczy, ale słuchajcie, to nie ma znaczenia. Ile kilometrów pokonujecie? Ważne, że dbacie o swoje zdrowie. Ja może nie biegiem do domu, ale takim obiecuję szybszym spacerkiem, co by obiad, który właśnie zjadłam, troszeczkę mi się dobrze ułożył. Ja Wam życzę smacznego, jeżeli jesteście w trakcie albo przygotowujecie. Będę Wam mówiła już powoli papa, ale jeszcze dam Wam znać, że za chwileczkę wiadomości, no i jeszcze pogoda i cały czas przypomnienie o nocy muzeów. Pamiętajcie o tej w Gołuchowie i o tym, że na miejscu także będzie nasz prezenter Damian Klimiński. A już teraz życzę Wam, żeby to było udane popołudnie, no i jeszcze niedziela też cudna. Karolina Romke, dzięki za dziś, do usłyszenia. Cześć. Pa, już za chwilę radiowe stery przejmuje Mariusz Bazyla.

0: Reklama.
1: Czujesz ten rytm? Tak właśnie bije serce twojego ogrodu. Zadbaj o nie i pozwól, aby było doskonałe. Centrum Kamienia zaprasza na ogrodowe łowy. Na ponad 10 tysiącach metrów kwadratowych znajdziesz każdy kamień do ogrodu. Centrum Kamienia, kamienie ozdobne, elewacyjne i tarasowe. Kostka granitowa oraz betonowa. Czekanów przy trasie 25 między Ostrowem a Kaliszem. www.ckamienia.pl. Posłuchaj, to rytm życia ogrodu.
2: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lis. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lis. Obatówek Rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Sobota pod znakiem chmur i zdaniem synoptyków mogą się zdarzyć jakieś słabe przelotne opady deszczu, ale nie mówmy o tym głośno, być może gdzieś tak po cichu nas ominą. Biometr dzisiaj jest niekorzystny. Do końca dnia w pogodzie raczej bez zmian.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Właśnie minęła 14. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Szczątki rosyjskiej rakiety będą spadać na ziemię, mogą spaść i w Polsce. Granica z Białorusią szczelna, przemytnicy skupili się na granicy z Litwą. W tej dyscyplinie jesteśmy potęgą. Dwa polskie kluby grają dziś w półfinałach siatkarskiej Ligi Mistrzów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska Agencja Kosmiczna ostrzega przed szczątkami rosyjskiej rakiety. Spadnie najprawdopodobniej w Afryce, ale eksperci nie wykluczają, że fragmenty mogą spaść także nad Polską, mówi Rafał Grabiański z portalu Urania.pl.
4: Szanse na to, że spadnie tutaj na teren Polski są bardzo małe, no ale nie są zerowe. Najczęściej są to fragmenty ciśnieniowych zbiorników, które są z natury tak budowane, żeby wytrzymały wysokie ciśnienie od wewnątrz. No i przez to, że są w ten sposób budowane, no to one często właśnie potrafią taki lot atmosferyczny przetrwać.
3: Wśród potencjalnych obszarów wymieniane są także wschodnie rejony Polski. Granica z Białorusią jest szczelna, ale problem nielegalnych migracji nie zniknął. Rząd chwali się, że dzięki zabezpieczeniom od początku roku nikomu nie udało się bezprawnie przedostać przez polsko-białoruską granicę. Przekroczenia odbywają się za to w innych miejscach, mówi komendant Straży Granicznej generał Robert Bagan.
5: Strumień migracyjny przesunął się na granicę polsko-litewską i tam identyfikujemy również osoby, które chcą przewozić migrantów dalej na zachód Europy. Tylko w roku bieżącym zatrzymaliśmy 70 takich przemytników.
3: 42 trafiło do tymczasowych aresztów. Dzisiaj noc muzeów. W całej Polsce możemy wziąć udział w specjalnych atrakcjach. To nie tylko zwiedzanie ekspozycji, odbędą się też spotkania z ciekawymi ludźmi, prelekcje i koncerty. Będzie też sportowy siatkarski wieczór. Dwa polskie zespoły szykują się do gry w Final Four Ligi Mistrzów. Turniej finałowy odbywa się w Turynie. PGE Projekt Warszawa zagra z Perugią, a Luron CMC Warta Zawiercie z tureckim Ziraatem Ankara. Mówi środkowy Warty Mateusz Bieniek.
6: Najbardziej się cieszę z tego, że drugi rok z rzędu po prostu jesteśmy w tej najlepszej czwórce Europy, bo to pokazuje, że ta strategia, którą klub obrał kilka lat temu, jest po prostu skuteczna.
3: W ubiegłym roku Warta wyszła do finału, przegrała z Perugią, tą samą, z którą zagra dziś w półfinale Projekt Warszawa. O 17:00 Projekt Perugia, o 20:30 Warta Zirat. I jeszcze gorący news z ostatniej chwili. Robert Lewandowski po sezonie odejdzie z Barcelony. Właśnie to ogłosił.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: I właśnie chciałem o tym na początek powiedzieć. Coś się skończyło, ale polscy kibice mają nadzieję, że coś się jeszcze, jeśli chodzi o Lewego, zaczyna. Zobaczymy, musimy poczekać na oficjalny komunikat, dokąd to Robert Lewandowski zawędruje. Natomiast ja wiem, gdzie dzisiaj zawędruje radio. Obieramy na cel Gołuchów, no i będziemy tam spędzać kolejne godziny, o czym z pewnością się przekonacie, zostając z nami nawet do 21:00. Mariusz Bazyla, witam serdecznie i zapraszam na nasze sobotnie spotkanie.

0: Betty. Gołuchów, ulica Jana Pawła II, 2. Smacznego!
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Reklama.

kalendarzu 16 dzień maja to jest sobota, która oferuje nam dzisiaj sporo atrakcji. Właściwie gdzie się człowiek nie obróci, może sobie jakoś ten dzisiejszy czas, popołudnie, wieczór zaplanować. Wcześniej już wspominałem o tym, że my dzisiaj udajemy się do Gołuchowa. Szczegóły tej naszej eskapady już po 15.00.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
2: Tysiące roślin w jednym miejscu. Unikalne odmiany, gorące nowości i wyjątkowe promocje. Prosto od krzkółkarzy polskich i z całej Europy. Nie przegap największego wydarzenia ogrodowego w Wielkopolsce. Ostrów 3MK Arena Ostrów, 16 i 17 maja. Do zobaczenia!
0: Reklama.

Mezo Tab i Kasia Wilk. Ważne 24 minuty po godzinie 14. Wszystko co ważne lokalnie, informacyjnie u nas już za 6 minut w kolejnym serwisie, który przedstawi Łukasz Kostecki.

0: Selena Gomez, miło się słuchało. Tymczasem na zegarze już 14:30.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o wsparciu finansowym z Unii Europejskiej dla gmin powiatu kaliskiego. Zaprosimy na niedzielny koncert podsumowujący warsztaty jazzowe w Kaliszu, a na koniec sport i ważny mecz ostrowskich żużlowców.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Niemal 3 miliony złotych środków unijnych pójdzie w kanał. W gminie Koźminek i Lisków powstaną przydomowe oczyszczalnie ścieków. Wsparcie dla samorządów gminnych jest przeznaczone tam, gdzie budowa sieci kanalizacji jest utrudniona lub ekonomicznie nieopłacalna.
3: One oczywiście powstaną w tych miejscach, gdzie nie można wybudować tradycyjnej kanalizacji, ale jest to bardzo ważny krok w ochronę środowiska. Także bardzo serdecznie gratuluję zarówno pani burmistrz Koźminka Monice Nowak, jak i pani wójt gminy Lisków Marii Krawiec. No i oczywiście gratuluję mieszkańcom.
2: Powiedział Radiu Centrum Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego. Gmina Koźminek może pochwalić się pozyskaniem ponad 1 400 000 złotych z dofinansowania. Dzięki temu wybuduje 65 przydomowych oczyszczalni ścieków. Natomiast gmina Lisków otrzymała wsparcie w wysokości niemal 1 500 000 złotych. Kwota ta umożliwi powstanie 66 małych oczyszczalni.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Kaliszu zaprasza na koncert finałowy warsztatów jazzowych, w których udział wzięli uczniowie, a pobierali oni nauki od najlepszych polskich muzyków.
4: Warsztaty prowadzą wybitni muzycy polskiej sceny jazzowej: Michał Kapczuk, Joanna Gajda, Piotr Jankowski oraz Maciej Kociński. Artyści od lat związani z tworzeniem i wykonywaniem muzyki jazzowej, a także jurorzy najważniejszych wydarzeń i konkursów jazzowych w Polsce. Koncert finałowy będzie okazją do zaproszenia

0: prezentowania efektów dwudniowej pracy warsztatowej oraz spotkania młodych muzyków z mistrzami polskiego jazzu.
1: Powiedział Radiu Centrum Tobiasz Michnawic, dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Kaliszu. Koncert odbędzie się w tę niedzielę, 17 maja o 17 w sali koncertowej Szkoły Muzycznej w Kaliszu. Wstęp jest wolny. Jeśli nie przegrają z deszczową pogodą, to w niedzielę w Rzeszowie odjadą arcyważny mecz, który będą chcieli wygrać. Mowa o żużlowcach Munfin Magnusa Ostrów, którzy mają na koncie zaledwie 2 punkty i muszą wszędzie szukać szansy na zwycięstwa. Trener Tomasz Bajerski powiedział Radiu Centrum, że ostateczną decyzję, który zawodnik pojedzie w Rzeszowie, Chris Holder czy Seifert Salk, zakomunikuje w niedzielę przed meczem.
2: Wszystkie mecze są ważne, będąc na naszym miejscu w tabeli, to każdy jeden mecz jest dla nas bardzo, bardzo ważny.
3: Tutaj Wolfinden, jak się prezentował?
2: Wszystko będzie widać w niedzielę na niedzielnym meczu, bo trening jedno, zawody w Szwecji, w Anglii drugie, a mecz w Rzeszowie trzecie.
3: Prawda, że pewne jakieś ultimatum dla niektórych zawodników przed tym meczem postawił zarząd i sztab szkoleniowy?
2: Nic na ten temat nie mogę powiedzieć, bo nie wiem nic.
3: Rzeszowianie wzmocnieni Joshua Pickeringiem, wcześniej jeszcze Francis Gus do nich dołączył, to jest trochę inny zespół niż na początku sezonu.
2: Znaczy, czy wzmocnieni, to się okaże po niedzielnym meczu, więc na razie ja się nie mogę wypowiadać na temat drużyny Rzeszowa, bo nie jestem tam, jestem tutaj. My na pewno ciężko pracujemy i przygotowujemy się do tego spotkania.
1: Powiedział Radiu Centrum Tomasz Bajerski. Stal Rzeszów też nie błyszczy na początku sezonu, stąd zmiany w tej drużynie. Na koncie ma 3 punkty i niedzielny mecz jest tak samo ważny dla gospodarzy, jak i dla Ostrowian. Początek niedzielnego meczu w Rzeszowie o 13:00, oczywiście pod warunkiem, że pogoda nie spłata figla żużlowcom, bo niestety na weekend prognozy przewidują deszcz.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis. Ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
0: Reklama.

to już pewne, Robert Lewandowski opuszcza FC Barcelona. Na stole, jeśli chodzi o oferty, jest ich kilka. No i Robert będzie się zastanawiał, którą z nich wybrać. Są różne opcje. Są opcje amerykańska, arabska, są też opcje europejskie. Zobaczymy więc, w jakich barwach zagra Lewy w przyszłym sezonie. Wy na dzisiejsze popołudnie i wieczór również macie dużo opcji. Na przykład Noc Muzeów, można odwiedzić znane wam placówki w mieście, można wybrać się na przykład do zwiedzenia zabytkowego budynku naszego kaliskiego więzienia, to już od godziny 16:30 bodajże można się tam pojawić, pooglądać sobie cele, w których odbywano kary i tak dalej, i tak dalej. To jest jedna z opcji. Można również wybrać opcję pozamiejską. No i na przykład można się udać dzisiaj do Gołuchowa. Tam Noc Muzeów, ale jeszcze więcej. O tym wszystkim będziemy również mówić w trakcie naszego dzisiejszego popołudniowego i wieczornego programu. Teraz 14 minut pozostało do godziny 15. Jest jeszcze czas, żeby się zastanowić, jak chcecie spędzić to dzisiejsze popołudnie i wieczór. A może kino? A może spacer? Może do teatru? A może jeszcze coś innego macie w planach?

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka 20C.
1: Pogoda na dziś.
2: Ileż to razy widzieliśmy taką walkę na niebie, chmury i słońce. Chmury starają się przesłonić światło, słońce próbuje się przebić przez tą gęstość chmur. Dzisiaj raczej bez powodzenia, zdaniem synoptyków, ciągle pochmurno. No i są możliwe słabe, przelotne opady deszczu, ale one będą miały raczej charakter bardziej symboliczny, tyle co kot napłakał. Więc nawet jeżeli ktoś zapomni parasola, no to nic wielkiego i mokrego się nie stanie. Na termometrach teraz 15 stopni, na barometrach 1004. Hektopaskale, biometr jest dzisiaj niekorzystny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka 20C.
2: Właśnie minęła 15. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Politycy uspokajają po doniesieniach o wstrzymaniu przyjazdu amerykańskich żołnierzy. Dziś noc muzeów. W całej Polsce czekają nas ciekawe atrakcje. Czeska policja znalazła skradzioną relikwię, czaszkę świętej Zdzisławy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Politycy uspokajają po doniesieniach o ograniczeniu obecności amerykańskich sił zbrojnych w Polsce. Agencja Reutera podała, że Pentagon anulował planowaną rotację około 4000 żołnierzy do Polski. CNN twierdzi, że to część szerszych działań mających zmniejszyć liczbę amerykańskich wojsk w Europie. Jak rządzący podchodzą do tych informacji? Sprawę śledzi Grzegorz Kozioł.
4: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że w środę odbędzie rozmowę z generałem Danem Kainem, który ma złożyć wizytę w Warszawie. Jest on przewodniczącym Kolegium Połączonych Szefów Sztabu Wojsk USA, jednym z najważniejszych doradców prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa w kwestiach wojskowych. Wcześniej szef MON-u tak komentował doniesienia amerykańskich mediów.
5: Zmiany, które następują i reorganizacje, którą prowadzi administracja amerykańska, mogą wpływać na rodzaj wojsk czy miejsce dyslokacji w Europie. Ale te zmiany nie dotyczą zmniejszenia kontyngentu amerykańskiego w Polsce.
4: Warto dodać, że od poniedziałku w Stanach Zjednoczonych przebywać będą wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Ich zadaniem będzie prowadzenie rozmów oraz przedstawienie polskiego stanowiska w tej sprawie.
3: Szczegółowe informacje w sprawie relokacji amerykańskich żołnierzy posiada Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, powiedziała doradczyni prezydenta Barbara Socha. Zadeklarowała także wsparcie przez BBN działań Ministerstwa Obrony w tej sprawie. Dziś noc muzeów. W całej Polsce będzie wiele atrakcji. W Warszawskim Centrum Nauki Kopernik filmowe efekty specjalne, mówi rzeczniczka centrum Katarzyna Nowicka.
6: Będzie można zobaczyć, jak powstają różnego rodzaju efekty pirotechniczne. Będzie sporo płomieni. Rozstawimy teleskopy i będzie można spojrzeć w niebo.
3: O ile tylko nie będzie na niebie za dużo chmur. W Czechach skradziono relikwię, czaszkę świętej Zdzisławy z miejscowości Jablonne. Sprawca nie zgadzał się na wystawianie jej w kościele, chciał ją pochować. Zdążył już zalać czaszkę betonem. Za zniszczenie mienia i kradzież grozi mu do 8 lat więzienia. Święta Zdzisława z Lembarku żyła w XIII wieku, opiekowała się chorymi, według kościelnych przekazów miała moc uzdrawiania.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Sobotnie popołudnie, Radio Centrum z Kalisza, są 3 minuty po godzinie 15. Rozpoczynamy kolejną godzinę, tym razem od hitu grupy Ace of Base.

0: Reklama.
1: Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lis. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lis. Obatówek rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.

Maj już minął półmetek, dzisiaj jego 16 dzień, kwadrans po godzinie 15. Imieniny obchodzą Aleksandra, to nie Aleksandra, to oczywiście nie ta kartka z kalendarza po prostu. Proszę Państwa, 16. Andrzej, Szymon, Adam, Jędrzej, Adamina, Brendan, Honorat, wszystkiego najlepszego. Dzisiaj święto Straży Granicznej, także Dzień Światła i Dzień Wolnej Kultury. To wszystko dzisiaj świętujemy. Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj także Noc Muzeów. Proszę przejrzeć sobie wszystkie dostępne opcje w miejscach, w których dzisiaj spędzacie czas. No i takie muzeum odwiedzić.

0: Reklama.
1: Czujesz ten rytm? Tak właśnie bije serce twojego ogrodu. Zadbaj o nie i pozwól, aby było doskonałe. Centrum Kamienia zaprasza na ogrodowe łowy. Na ponad 10 tysiącach metrów kwadratowych znajdziesz każdy kamień do ogrodu. Centrum Kamienia, kamienie ozdobne, elewacyjne i tarasowe. Kostka granitowa oraz betonowa. Czekanów przy trasie 25 między Ostrowem a Kaliszem. www.ckamienia.pl. Posłuchaj, to rytm życia ogrodu.
2: Smakowite hamburgery.

0: Betty. Gołuchów, ulica Jana Pawła II, 2. Smacznego.
1: Reklama.
2: Od radia.
3: Słowo.
4: Słowo.
3: W Radiu
4: Centrum.
3: Poniedziałek, 12.30.
5: Krzysztof Hetman, europoseł. Hashtag warto posłuchać.
3: Słowo.
4: Słowo.
2: Od radia. Dla ciebie.

0: tłum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
1: Sprawdzimy, co działo się podczas ćwiczeń Sarek z 2026. Zaprosimy do wzięcia udziału w ekokonkursie, a na koniec odrobina kultury. Zajrzymy za kulisy 66. Kaliskich Spotkań Teatralnych.
0: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
1: Wypadek, pożar, porwanie, zablokowane ulice, mobilizacja wielu służb. Wczoraj w Kaliszu i regionie odbywały się wielkie ćwiczenia służb ratowniczych i podmiotów odpowiedzialnych za reagowanie kryzysowe, a to w ramach przedsięwzięcia AR Sarek z 26. Z boku wyglądało to trochę jak scenariusz filmu sensacyjnego.
2: Może nie chodziło o film akcji, ale chodziło o wprowadzenie wielu zależności, które spowodują, że te służby, które działają w danym rejonie do tego zdarzenia lotniczego, które się rozpoczęło na samym początku, będą miały coraz bardziej ukomplikowane działania i trzeba angażować dodatkowe siły, analizować, co się dzieje, dołączać jak gdyby i włączać koordynaty, łączność i elementy ratunkownicze, ratunkowe, kontrterrorystyczne, tak żeby w efekcie końcowym to synergiczne działanie pozwoliło na osiągnięcie celów.
1: Powiedział Radiu Centrum Mariusz Tracz-Sala, współorganizator, a celem ćwiczeń była koordynacja służb, które na co dzień zajmują się ratowaniem ludzi i ich mienia.
3: Takie ćwiczenia pozwalają nam chociażby nawiązać pewną relację między tymi ludźmi, którzy być może na co dzień się nie będą mieli okazji spotkać, a w tym miejscu spotkali się z różnych powodów w osiągnięciu konkretnego jednego celu. Uratować ludzi, przeciwdziałać tego typu zdarzeniom. Umiejętność posługiwania się tym, co posiadamy, a więc sprzętem i potencjałem, jaki ze sobą niesiemy, jest rzeczą najważniejszą. Nie osiągniemy tego, nie pracując nad naszymi umiejętnościami, żeby osiągać pewien rodzaj doskonałości.
1: Powiedział Radiu Centrum Jarosław Maciejewski, wicewojewoda Wielkopolski. Szeroko zakrojone ćwiczenia prowadzone były na terenie miasta Kalisza oraz gmin Blizanów i Żelazków, a także w powiązanych epizodach na terenie gminy Gołuchów

0: i miasta Pleszewa.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
0: Ekologia, kreatywność i międzypokoleniowa rywalizacja. Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska ogłasza konkurs plastyczno-fotograficzny Eko Wyobraźnia Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Do udziału zaproszeni są uczniowie szkół podstawowych oraz seniorzy z terenu aglomeracji.
2: Uczestnicy mogą przygotować prace poświęcone m.in. ochronie powietrza i wód, segregacji odpadów, odnawialnym źródłom energii, elektromobilności czy ochronie bioróżnorodności. Organizatorzy zachęcają, by pokazać własną wizję ekologicznej przyszłości regionu. Konkurs podzielono na 4 kategorie wiekowe, od najmłodszych uczniów klas 1-3, aż po seniorów 60+. Każdy uczestnik może zgłosić zarówno pracę plastyczną, jak i fotografię. Pracę należy dostarczyć do 28 maja do Biura Stowarzyszenia Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej przy ulicy Kolegialnej 4 w Kaliszu. Na laureatów czekają nagrody rzeczowe. Konkurs realizowany jest w ramach projektu edukacji ekologicznej mieszkańców aglomeracji kalisko-ostrowskiej, współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Dla Radia Centrum, Mateusz Kurzej.
1: Takiej kultury nam trzeba.
0: Tegoroczny Festiwal Sztuki Aktorskiej pierwszy raz od lat mocno zaistniał poza deskami Teatru imienia Wojciecha Bogusławskiego. Tradycją jest, że część spektakli odbywa się w przestrzeni hali przy ulicy Łódzkiej oraz w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, ale w przypadku 66. kaliskich spotkań teatralnych scena przy Łaziennej każdego niemal dnia gościła spektakle konkursowe.
3: Współpraca jest od wielu lat, a teatr jeszcze mocniej wykorzystuje moją miłość do teatru. Ja nie potrafię im odmawiać, dlatego w tym roku aż 5 spektakli pokazywana jest w naszej przestrzeni, aczkolwiek też warto podkreślić, że te nasze przestrzenie, czasami bardzo nieduże, czasami trudne dla realizacji rozmaitych wydarzeń, akurat są bardzo inspirujące dla wydarzeń teatralnych. Po pierwsze przestrzeń sali studio, która jest bardzo ustawna, więc można ustawić widownię w każdą stronę, a sala widowiskowa, sala duża, Centrum Kultury i Sztuki to po prostu znakomite oświetlenie i dźwięk.
0: Powiedział Radiu Centrum Robert Kuciński, dyrektor Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. W piątek na scenie głównej Centrum Kultury i Sztuki teatromani obejrzeli monodram Król Komedii Teatru Komedia w Warszawie oraz piosenki Mojej Mamy, czyli W domu bez zmian Teatru Polskiego w Poznaniu, a na dużej scenie Teatru imienia Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu wystawiono spektakl Uroczystość z Teatru Ludowego w Krakowie. Ostatniego dnia tegorocznych kaliskich spotkań teatralnych na afiszu dwukrotnie Żar Teatru Polonia z Warszawy i Ellen Babicz Teatru Nowego imienia Izabeli Cywińskiej w Poznaniu. A po tych prezentacjach ogłoszenie werdyktu jury oraz widzów.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
2: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Od piątku masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz tylko 19,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.

0: 4 pory roku, jak sami słyszeliście, to nie dzieło Antonio Vivaldiego, to po prostu Wiktor Waligura i Dry School w Radiu Centrum. Jest 14 minut przed godziną 16. Studio plenerowe Radia Centrum, jak już z pewnością słyszeliście, zawitało dzisiaj do Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. Jego gospodarzem jest Damian Klimiński. Witam cię serdecznie.
1: Cześć Mariusz, witam serdecznie, witam wszystkich naszych słuchaczy. Tak jak mówiłeś, z Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie właśnie, gdzie dzisiaj Noc Muzeów i wyjątkowe wydarzenia w związku z tą Nocą Muzeów się rozpoczną już naprawdę niebawem. Wszystko będzie oscylować wokół takiego tematu jak ogień i las, bo zarówno czeka nas wernisaż wystawy pod takim tytułem, ale i wszystkie wydarzenia, które tutaj będą miały miejsce, będą w jakiś sposób do tego nawiązywać. Ze mną, obok, tutaj właśnie w naszym plenerowym studiu jest pani Anna Błaszczyk, rzecznik prasowy OKL Gołuchów. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No i myślę, że pani nam zdecydowanie więcej będzie w stanie opowiedzieć o tych atrakcjach, które dzisiaj tutaj będą miały miejsce i od kiedy te atrakcje się tutaj zaczynają.
2: Tak, dziś wernisaż wystawy Ogień i Las właśnie w ramach Nocy Muzeów. Rozpoczynamy o godzinie 17 na Placu Podworskim. Dalej o godzinie 17.30 widowiskowy pokaz gaśniczy z samolotu z lądu. Będzie to naprawdę spektakularne wydarzenie.
1: I tutaj tak zapytam, w którym miejscu będziemy widzieć ten samolot, bo to będzie widowiskowe na pewno.
2: Na pewno tak. Musimy się udać spod wiaty na Placu Podworskim w kierunku Zagrody Danieli. I tam już będzie łąka, będzie widać ten pokaz.
1: Super, czyli jak ktoś w Gołuchowie dzisiaj jakiś deszcz poczuje, to nie do końca może być deszcz, to może być ten samolot gaśniczy właśnie, tak?
2: Tak, dokładnie tak, to może być ten samolot. Chociaż postaramy się jedynie na łąkę, nie na ludzi.
1: Miejmy nadzieję, że wszystko się uda, pogoda póki co nam sprzyja, to jest dobra wiadomość. Z lądu też będzie pokaz, prawda?
2: Tak, też w tym samym miejscu.
1: Dodatkowe wydarzenia to już godzina 18?
2: Tak, godzina 18 i tak zwane warsztaty z iskrą, czyli warsztaty edukacyjne dla dzieci, ponieważ wystawa ma właśnie wymiar taki mocno edukacyjny.
1: No właśnie, to może jeszcze kilka zdań o tym wymiarze edukacyjnym. Tak, jeszcze na pewno do tego tematu będziemy mieli okazję wrócić, bo przecież Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie tą formę edukacyjną bardzo mocno spełnia, ale tak pokrótce.
2: Chcemy pokazać i najmłodszym, i dorosłym, czym tak naprawdę jest ogień. Że ogień nie jest jednocześnie zagrożeniem i w jaki sposób temu przeciwdziałać, ale tak naprawdę ogień jest też czasami w niektórych przypadkach pożyteczny, ponieważ odnawiają się na przykład choćby wrzosowiska w niektórych lasach, choć niekoniecznie w częściach polskich.
1: Czyli ogień jako początek i koniec w lesie, też tak można powiedzieć. Przewrotny to jest tytuł. Nie każdemu od razu się kojarzy właśnie las z ogniem i od razu z jakąś straszną katastrofą. Ten ogień w lesie się kojarzy, ale myślę, że tutaj tych wymiarów jest naprawdę wiele.
2: Tak, bo ogień ma szczególne znaczenie, jest szczególnie ważny między innymi ze względu na zmiany klimatu i to też chcemy pokazać ze względu na rosnące zagrożenie pożarowe i właśnie w tym temacie edukujemy społeczeństwo.
1: Mowa tutaj o tym aspekcie edukacyjnym, to zaplanowano także wykład dzisiaj również?
2: Tak, o godzinie 20 zapraszamy na wykład profesora Ryszarda Szczygła z Instytutu Badawczego Leśnictwa. Oczywiście też na temat pożarów, na temat lasów, w jaki sposób dbać o lasy w kontekście pożaru, co robić, by nie dopuścić do tych pożarów, jak im zapobiegać.
1: Nie zabraknie też muzyki na żywo, to już słyszałem, o tym wiem, a na wielki finał?
2: A na wielki finał pokaz ognia. Tematycznie oczywiście. Będzie to naprawdę widowiskowy pokaz też na Placu Podworskim. Pojawią się aktorzy Teatru Ognia. W zupełnych już ciemnościach o tej godzinie będzie można zobaczyć piękny spektakl.
1: Dużo się będzie działo. Ten repertuar, harmonogram dzisiejszej Nocy Muzeów w OKL-u w Gołuchowie jest bardzo bogaty, więc no nie dziwię się, że tak wielu patronów honorowych tego wydarzenia.
2: Tak, dzięki właśnie honorowym patronom możemy nagłośnić to wydarzenie, jak dzięki zresztą mediom, czy choćby Radiu Centrum.
1: Dziękujemy bardzo.
2: A honorowymi patronatami wydarzenie objęli dyrektor generalny Lasów Państwowych, minister klimatu i środowiska, wojewoda wielkopolski, starosta Pleszewski oraz komendant główny Państwowej Straży Pożarnej. Ale współpracują też z nami, naszymi partnerami są Wydział Ochrony Lasu Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa, dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie i komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu.
1: Dziękuję pięknie. Naszą gościnią w naszym plenerowym studiu pani Anna Błaszczyk, rzecznik prasowy OKL Gołchów. To co? Pozostaje nam zaprosić.
2: Tak, zapraszamy serdecznie. Godzina 17. Zaczynamy Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie.
1: Dziękuję bardzo serdecznie. Ja dodam, że do naszego plenerowego studia oczywiście wszystkich chętnych też zapraszamy. Można się poznać, porozmawiać o naszym radiocentrum. Może są słuchacze tutaj wśród nas, więc warto nas odwiedzić. Dziękuję bardzo serdecznie. Halo Mariusz, halo studio.
0: Dziękujemy bardzo. Zawsze, kiedy wjeżdżam do Gołuchowa, las, jego widok zawsze wzbudza we mnie respekt. No i dzisiaj z pewnością te wszystkie pokazy, te wszystkie wydarzenia również będą niosły ze sobą no takie bardzo silne doznania. Zapraszam serdecznie. Nasze studio w Gołuchowie dzisiaj specjalnie dla Was. Także będziemy się jeszcze z Damianem Klimińskim łączyć. Myślę, że za kilkanaście, kilkadziesiąt minut będziemy się ponownie słyszeć.
3: Radio Transmisja.
0: A teraz już tylko 8 minut pozostało do godziny 16. To jest Siena Spirou.

0: Reklama.
1: Taksi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
0: Telefon 196 23.
1: Taksi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
0: Jedynym celem Taksi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196 23. Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: W regionie teraz pochmurno.
2: Pogoda na dziś.
1: Ale już raczej bez deszczu, nawet jeśli się pojawi, to taki słaby, przelotny, bardzo, bardzo symboliczny. W Kaliszu trochę pokropiło, już sucho. W Gołchowie podobnie, również nieco pokropiło, ale po kilku minutach wiatr to wszystko przewiał i także jest już suchutko. Biometr dzisiaj niekorzystny, natomiast na barometrach teraz 1005 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
1: Właśnie minęła minuta po 16.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Dwa polskie kluby walczą o awans do finału siatkarskiej Ligi Mistrzów. Polskie władze omówią z Amerykanami wstrzymanie rotacji amerykańskich wojsk. Przybył jako gwiazda, odchodzi jako legenda. Barcelona komentuje decyzję Roberta Lewandowskiego. Lewy żegna się z Blaugraną. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zawiercie i Warszawa trzymają dziś kciuki za swoje drużyny siatkarskie. W Turynie zaczyna się turniej finałowy Ligi Mistrzów. Aluron CMC Warta zagra z tureckim Ziraatem Ankarą, a PGE Projekt zmierzy się z broniącą trofeum włoską Perugią. Za godzinę walkę zaczynają warszawianie. Nie będziemy faworytem, ale mamy apetyt na zwycięstwo, mówi przed półfinałem rozgrywający projektu Jan Firlej.
4: Myślę, że jesteśmy gotowi, przede wszystkim zdrowi. Podchodzimy na spokojnie, ale uważam, że z taką odwagą wiemy, z kim gramy, ale chcemy na pewno powalczyć o finał.
3: A o 20:30 Warta zagra z Ziraatem. Iran przygotował mechanizm zarządzania ruchem statków w cieśninie Ormus. Będzie przepuszczać tylko statki handlowe i podmioty współpracujące z Iranem. Będzie też pobierać za to opłaty. Entuzjaści kulturalnych wrażeń mają dzisiaj swoją noc, czyli noc muzeów. Instytucje kultury w całej Polsce otwierają się na zwiedzających. Fenomen nocy muzeów polega właśnie na takim wieczornym spacerze po instytucjach kultury. Poprzednie edycje pokazały, że zwiedzający uwielbiają to wydarzenie, mówi Magdalena Komarzaniec z Muzeum Miasta Łodzi.
5: Można przejść od instytucji do instytucji. Czasami po prostu nie mamy na to czasu, żeby w osobne dni do nich zajrzeć. Tutaj jest taka możliwość, żeby podczas jednej nocy przejść po tym wszystkim, co ma. Jeżeli chodzi o instytucje, oczywiście najbardziej zapraszam do muzeów, bo to nasza noc.
3: Do większości z nich będzie można zajrzeć bezpłatnie, albo bilet będzie kosztować symboliczną złotówkę. Robert Lewandowski po tym sezonie odchodzi z Barcelony, ogłosił to na Instagramie. Napastnik reprezentacji Polski grał dla Barsy 4 lata. Czas na zmiany, nigdy nie zapomnę, jaką miłością obdarzyli mnie kibice od pierwszych dni. Katalonia to moje miejsce na ziemi, napisał. Przybył jako gwiazda, odchodzi jako legenda. Dziękujemy za każdą bramkę, za każdą bitwę i każdy magiczny moment w naszych barwach, odpowiedział mu klub. Trener Barsy też w superlatywach. Praca z nim to przywilej, przykład do naśladowania dla młodszych graczy. Fantastyczny człowiek i światowej klasy piłkarz, pisze Hansi Flick.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Gratulacjom, jak zwykle w takich sytuacjach nie ma końca, ale kibice w Polsce troszeczkę żałują. Te 4 lata bardzo szybko minęły. No i przed Lewym w wieku 38 lat otwierają się kolejne sportowe perspektywy, w co trudno trochę uwierzyć, ale jednak taka jest prawda. 4 minuty po godzinie 16, czas nam również dzisiaj szybciutko umyka, ale tego popołudnia jeszcze sobotniego dzisiaj sporo, a więc cieszmy się nim.

0: Reklama.
1: Nie wiem, którą założyć. Białą? Ładna. A ta? Za kolorowa. A może ze stójką albo w tym fasonie? Którą koszulę mam ubrać?
2: Feniks, skarbie, Feniks! Nieważne, którą i jaką, w Feniksie wyglądasz znakomicie.
3: Producent koszul męskich Feniks poleca wszelkiego rodzaju koszule od wizytowych po dzienne. Zapraszamy do sklepu firmowego Kalisz, ulica Towarowa 1B oraz do sklepów patronackich na terenie całego kraju.
1: Feniks to styl i elegancja.
4: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam, teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
8: bezpiecznie.
7: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
9: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia.
10: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: taka sytuacja dzisiaj zaistniała, że jesteśmy w dwóch miejscach jednocześnie i w Kaliszu, i w Gołchowie, dosłownie w samym centrum Gołchowa, w Ośrodku Kultury Leśnej. W naszym studiu Damian Klimiński i jego kolejny gość.
1: Dzień dobry, witam serdecznie po raz kolejny. Witam z terenu, z naszego plenerowego studia, tak jak mówiłeś, w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołchowie. To dlatego, że dzisiaj Noc Muzeów, to dlatego, że dziś dziać będzie się tutaj naprawdę wiele. Przede wszystkim wernisaż wystawy pod tytułem Ogień i Las, bo do tematu, do tytułu tej wystawy wszystko, co dzisiaj tutaj będzie się działo, będzie nawiązywać. I więcej o samej tej wystawie i przede wszystkim jej temacie porozmawiamy teraz z panem Adamem Kozyrą, dyrektorem Ośrodka Kultury Leśnej w Gołchowie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam państwa.
1: Ten temat, ten tytuł wystawy, na nim się może na początku skupmy. Ogień i las. Bardzo, bardzo przewrotny tytuł. W większości z nas ten ogień kojarzy się w lesie, no to z absolutną katastrofą. Ogień na pewno jest tym zagrożeniem, ale na wielu płaszczyznach w sumie ten temat chyba może się łączyć. Tak już po tym, co widziałem na tej wystawie, możemy opowiedzieć. Jest pan w stanie wyjaśnić, skąd takie połączenie ogień i las?
2: Tak, jest to tytuł przewrotny, ogień i las, bo każdy z nas patrzy na ten ogień, że jest to coś, co nam zagraża. A tak, oczywiście zagraża, jest to niebezpieczeństwo, ale jest też to element, który jest związany bardzo mocno z naszym życiem. Jest to element bardzo mocno związany z naszą prehistorią, z kulturą, a także i z historią powstawania życia na ziemi. Dlatego chcieliśmy tu w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołchowie, w Muzeum Leśnictwa, pokazać wystawę mówiącą o ogniu, o lesie i o życiu. Te wszystkie aspekty są na naszej wystawie.
1: No właśnie, zaczęliśmy tutaj od tego aspektu historyczno-kulturowego. To jest coś niesamowitego w tym ogniu. Kiedy siedzimy przy ognisku, prawda, podczas harcerstwa czy różnych sytuacji, czujemy, że w tym ogniu jest coś fascynującego, że ten ogień gdzieś tam z nami chyba jest od bardzo dawna. Prehistoria, ja widziałem podczas wystawy, nie wiem, czy mogę już zdradzić, pięknego człowieka pierwotnego, który ten ogień ujarzmił i stał się jego narzędziem i go rozpala.
2: Tak, jest człowiek pierwotny i chyba każdy z nas pamięta film Walka o ogień, czy generalnie wychowywał się, jak w historii uczyliśmy się o człowieku pierwotnym, który odkrył ogień. Ale ogień to ciepło. Ogień to miejsce, gdzie czujemy się bezpiecznie, bo ognisko domowe, ognisko harcerskie, ale to są te elementy kulturowe, to są te elementy, które nam dają poczucie takiego bezpieczeństwa. I tu wchodzi element ten drugi, element, gdzie ogień to żywioł. Żywioł, który niszczy, żywioł, który trawi las, trawi nasze zabudowania. W momencie, kiedy jest kiedy wymknie nam się spod kontroli, kiedy jest w niewłaściwych rękach i wtedy, kiedy my nie potrafimy zadbać o to, żeby ten ogień nas nie trawił, nie działał.
1: No właśnie, a co w kontekście zmian klimatu? Czy one też wpływają na te zagrożenia związane z ogniem w lesie? Czy może no, jest inaczej, bo czas mija, mamy inne technologie, prawda? Ostatnio wszyscy przyglądali się temu, jak był pożar w Puszczy Solskiej, prawda? Black Hawki, technologie, ta walka z pożarem dzisiaj wygląda zupełnie inaczej niż na przykład lata 90. pożar Kuźni Raciborskiej, na przykład, gdzie te stare Jelcze, ci strażacy no, musieli bardzo, bardzo wtedy ryzykować. Jak to jest? Czy jest nam łatwiej dzięki technologii? Bo tam widziałem też i stare narzędzia strażaków i takie bardziej współczesne, tak jak i helikopterek na przykład tam się pojawił. Czy jednak ten klimat wpływa na to, że mimo wszystko jest dzisiaj ogień bardzo dużym zagrożeniem?
2: Zmiana klimatu, która jest widoczna i to chyba każdy odczuwa, że mamy dużo więcej susz, mamy dużo więcej dni słonecznych, gorących, powoduje, że zagrożenie pożarem jest dużo większe w lasach. Oczywiście nowe technologie, nowy sprzęt, który posiadamy, nowoczesne systemy jak drony, jak kamery, jak oprogramowanie do wykrywania pożarów, czyli smog detection chociażby, to daje nam dużo większe możliwości w reagowaniu i w zduszeniu ognia w zalążku. No niestety przykład obecnie Puszczy Solskiej, no pokazał, że żywioł jest straszny i trzeba mieć respekt do tego i podchodzić do tego żywiołu bardzo, bardzo ostrożnie, bo mieliśmy też niestety wypadek śmiertelny. Tutaj jest ważny aspekt jeszcze taki, że ta nowoczesność i technika, która jest w Straży Pożarnej czy w Lasach Państwowych, ułatwia nam, naprawdę ułatwia nam pracę i ułatwia nam działania. A proszę wierzyć, że finanse, jakie są na to przekazywane, to są bardzo duże pieniądze po to, żeby jak najbardziej zabezpieczyć las przed pożarem.
1: Rozumiem, czyli faktycznie klimat sprawia, że zagrożenie rośnie, ale technologia bardzo, bardzo nam w tej walce i w tym unikaniu ryzyka pomaga. No właśnie, ogień zawsze jest zły w lesie?
2: Nie, ogień zawsze nie jest zły. Akurat ogień to jest taki element, który powoduje, że chociażby w niektórych gatunkach bez ognia nie moglibyśmy mówić o nowym pokoleniu lasu, bo tylko szyszki otworzą się pod wpływem ciepła. Nie mówię o naszym...
1: Ja tak nawiążę, bo przypomniała mi się scena z dzieciństwa z Króla Lwa. Po pożarze, no akurat sawanna, nie las, z popiołu tam Simba ten popiół odgarnia, rośnie roślinka i w tle leci piosenka Eltona Johna, Krąg Życia. To też jest tak coś takiego w lesie, że dzięki temu, że ogień się pojawia, to coś się kończy, coś może się zacząć?
2: Tak, jest też taki element, tylko proszę pamiętać, że w naszych warunkach klimatycznych nie zawsze ten ogień musi i jest konieczny do tego, żeby krąg życia się tworzył. Ten krąg życia tworzy się z reguły w innych strefach klimatycznych, gdzie rzeczywiście potrzebny jest ogień po to, żeby dana nowa roślina powstała. Ale chociażby wrzosowiska bardzo dobrze znoszą pożary, bo bardzo dobrze się odnawiają po pożarze i wtedy bardziej intensywnie kwitną.
1: To wszystko, o czym rozmawiamy teraz, to oczywiście dotyczy wystawy Ogień i Las w Gołchowie podczas Nocy Muzeum, którą dzisiaj można oglądać. A ta wystawa, jak pewnie niektórzy mogą sądzić po rozmowie, musi być interesująca, ale ona jest interesująca nie tylko ze względu na temat, ale i na formę. Multimedialna, interaktywna.
2: Multimedialna, interaktywna, ale i też poznawcza, położona w dwóch jakby przestrzeniach, na zewnątrz i wewnątrz. Czyli podzielenie jest to na zasadzie, mamy część taką terenową, gdzie można podziwiać i zobaczyć, jak wygląda pożar, jak wygląda ogień, jak wygląda las spalony, i ta część wewnętrzna, gdzie są multimedia, pokazane zagrożenia lasu, pokazane, jak las gasimy, wszelkiego rodzaju właśnie ten człowiek pierwotny, bartnik, to wszystko jest w powozowni, znajduje się tam, będziemy mogli podziwiać aspekty ognia w naszym codziennym życiu i w tej prehistorii.
1: To ja dodam, że wrzucę niebawem na facebookowy profil Radia Centrum co nieco z tej wystawy, żeby już wiedzieć mniej więcej, czego można się spodziewać. A pana poproszę jeszcze na koniec o taką informację. Kiedy dzisiaj wernisaż wystawy, kiedy ona startuje i do kiedy i gdzie dokładnie można ją oglądać?
2: Wernisaż o godzinie 17 na placu Podworskim pod Wiatą. Wystawa startuje już teraz, czyli dzisiaj mamy Noc Muzeów i właśnie na Noc Muzeów przygotowaliśmy wystawę Ogień i Las. Będziemy ją mogli podziwiać przez cały rok 2026, a być może i początek 2027 roku.
1: Dziękuję bardzo serdecznie. Moim gościem był dyrektor Ośrodka Kultury Leśnej w Gołchowie, pan Adam Kozyra. Dziękuję. Dziękuję, kłaniam się pięknie. No i cóż, zanim oddam jeszcze głos do studia, to dodam też, że poza tą wystawą dzisiaj cała masa atrakcji, pokaz gaśniczy z samolotu, z lądu, oprowadzenie kuratorskie, muzyka na żywo, wykład, pokaz ognia, teatr ognia. Dziać się będzie naprawdę wiele. Więc drodzy słuchacze Radia Centrum, kierunek 1, Ośrodek Kultury Leśnej w Gołchowie, dziś od 17. Halo studio, halo Mariusz.
0: Dziękuję bardzo. Intrygujące połączenie. Ogień i las. Zajmująca rozmowa z panem dyrektorem. No i jeszcze do tego wszystkiego skojarzenia z Królem Lwem. Circle of Life, Eltona Johna. Dzisiaj hity ponad czasem, więc myślę, że po 17 spotkamy się również z tym nagraniem. Nasze zamiejscowe, plenerowe studio dzisiaj w Gołchowie, w OKL-u serdecznie polecamy waszej uwadze. No i to miejsce dzisiaj koniecznie warto odwiedzić.
3: Reklama. Smakowite hamburgery.

0: Betty. Gołuchów, ulica Jana Pawła II, 2. Smacznego.
1: Reklama.
2: Od radia.
3: Słowo.
4: Słowo.
3: W Radiu
4: Centrum.
3: Poniedziałek, 12:30.
5: Krzysztof Hetman, europoseł. Hashtag warto posłuchać.
3: Słowo.
4: Słowo.
2: Od radia. Dla ciebie.

0: Feel to Robbie Williams, na zegarze już 16:30.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Ostrowscy strażacy walczą o medale, ponadto ułatwienia dostępności dla widzów na kaliskich spotkaniach teatralnych, a na koniec sport i Ostrowska Liga Koszykówki.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: W czerwcu zaczną od Mistrzostw Europy, a w lipcu sprawdzą swoje umiejętności w Polsce. Martyna Świerczyk i Mateusz Dellinger, strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim, przygotowują się do walki o medale Firefighter.
3: Zaczynamy, można powiedzieć, tak zwanej z grubej rury, bo to już zaczynamy od Mistrzostw Europy. Nie mieliśmy niestety możliwości jakiegoś przetarcia przed tymi Mistrzostwami Europy na innych zawodach, także startujemy od razu z wysokiego szczebla. Zawody Mistrzostwa Europy rozpoczynają się od 1 czerwca do 6 czerwca. Mistrzostwa Europy odbywają się w Hanowerze. Co dalej? Następnym punktem są oczywiście też bardzo ważne zawody tego typu i one są Mistrzostwami Polski, gdzie się odbywają w Rzeszowie. My opinię zawsze mamy bardzo dobrą, bardzo dobrze się przygotowujemy, nadal się przygotowujemy do tych właśnie do startów. Mamy nadzieję, że wszystko wypali.
2: Powiedział Mateusz Dellinger. W minionym sezonie ostrowskim strażakom udało się przywieźć aż 12 medali, a także kilka tytułów Mistrzów Świata. Pobili też kilka światowych rekordów. Teraz głównym celem strażaków są jesienne zawody w USA.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Król Komedii Teatru Komedia w Warszawie, wystawiany na scenie Centrum Kultury i Sztuki w ramach kaliskich spotkań teatralnych, obejrzały także osoby z dysfunkcjami słuchu. To jedyny spektakl 66. Festiwalu Sztuki Aktorskiej z tłumaczeniem na polski język migowy, którego transkrypcja wymagała wcześniejszego przygotowania.
4: Muszę zapoznać się z scenariuszem i przetłumaczyć go umiejętnie na język migowy, czyli nie co do słowa w języku polskim, tylko po prostu przetłumaczyć dla niesłyszących treści wypowiadane, akurat w tym przypadku przez jednego aktora. Pantomimika to jest podstawą języka migowego. Właściwie sam gest niewiele znaczy. Musi być praca całego ciała. Fizycznie jest to naprawdę dużo pracy, dlatego że są kwestie, które aktor bardzo szybko wypowiada, bardzo dużo słów i ręce bardzo szybko muszą pracować.
2: Powiedziała Radiu Centrum Małgorzata Wasilewska, tłumaczka przysięgła polskiego języka migowego, która robiła transkrypcję. Monodram będący rozliczeniem się z występów dla Niemców w czasie wojny Adolfa Dymszy, jednego z najpopularniejszych aktorów komediowych lat 20. XX wieku, obejrzało 10 osób z dysfunkcjami słuchu. Przyjechali z całej południowo-wschodniej Wielkopolski.
4: To i tak jest dużo. Ciężko jest zebrać taką liczbę osób niesłyszących, ponieważ wcześniej ta wysoka kultura nie była dostępna dla nich i jak gdyby nie są przyzwyczajeni do korzystania z tego typu kultury, szczególnie w takich małych środowiskach. Jakoś udało mi się je namówić, wcześniej im wyjaśnię troszeczkę

0: Spoileruję, jak to się dzisiaj mówi, o co chodzi w spektaklu, pokażę zdjęcia, o kogo chodzi i chciałabym po prostu wcześniej ich jak to przygotować do spektaklu, żeby wiedzieli, o kim jest spektakl i jaki okres życia opowiada.
1: Dodała Małgorzata Wasilewska. Tego typu wydarzenia kulturalne z tłumaczeniem na polski język migowy to nadal rzadkość. Chociażby z powodu braku osób mogących robić symulacje. Jednak się zdarzają, a aktorzy Teatru imienia Wojciecha Bogusławskiego przeszli kurs podstaw języka migowego. Remis w finałach Ostrowskiej Ligi Koszykówki. W piątkowy wieczór w hali przy ulicy Tuwima Szerszony pokonały Wenetię 65-59 i wyrównały stan finałowej rywalizacji na 1-1. W pierwszym meczu Wenetia wysoko wygrała 70-46. O tytule mistrzowskim zdecyduje trzeci mecz. Będzie zacięta walka, powiedział Radiu Centrum Roland Grabowski z ekipy Wenetii.
2: Byliśmy gotowi na mocną walkę, wiemy, że Szerszony nie odpuszczają i tak myślę, że mogą wyrównać tą serię.
3: Trzeci mecz to się zapowiada w ogóle walka na maksa.
2: Zawsze gramy do końca, myślę, że Szerszony też pokażą fajne widowisko, także zapraszamy prawdopodobnie we wtorek o godzinie 19.
3: Co może być kluczowe w takim meczu? Też opanowanie, nerwy?
2: Tak, nerwy. Myślę, że jedni i drudzy potrafią grać pod presją, także kto wytrzyma do ostatniego gwizdka presję i kto tak naprawdę będzie mniej faulował, bo faule koniec końców na końcu się liczą, to wygra.
1: Powiedział Radiu Centrum Roland Grabowski. Warto dodać, że w drużynie Wenetii w amatorskich rozgrywkach OLK gra trener koszykarzy Tasomik Zrosiek Stali Ostrów Andrzej Urban.
4: Warto się wybrać.
1: Już w tę niedzielę do Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, gdzie na dużej scenie w koncercie charytatywnym wystąpią artyści studia wokalno-artystycznego Piano Song. Ten wyjątkowy koncert Wielkich Serc zbiera fundusze dla Ani Mrówczyńskiej, która po przylocie do Barcelony na operację, która miała ratować jej życie, w ciężkim stanie trafiła na OIOM i została podłączona pod respirator. Dziś rodzina Ani potrzebuje pomocy w opłaceniu rachunków za nieplanowany pobyt dziewczynki w szpitalu i jej dalsze leczenie. Ania choruje na zespół Lia, niezwykle rzadką i ciężką chorobę mitochondrialną, która powoli wyniszcza organizm i odbiera dzieciom sprawność. Warto wspomnieć, że podczas koncertu usłyszymy znane i lubiane utwory Alicji Majewskiej, Marili Rodowicz, Anny Janter, Zbigniewa Wodyckiego czy Krzysztofa Krawczyka. Początek koncertu o 15:00.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: To wszystko lokalnie od nas dzisiaj. Jutro pierwszym serwisem zaczynamy o 9:30.

0: wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
5: Reklama.

Sabrina Carpenter. I Madonna właśnie w nagraniu, wspólnym nagraniu Bring Your Love, 14 minut przed godziną 17. To może pozostańmy jeszcze przy gorących nagraniach i gorących nowościach. Z tego powodu nie mogę się doczekać nadchodzących wakacji. 10 lipca ukazuje się nowa studyjna płyta grupy The Rolling Stones. Wierni synowie rock'n'rolla Keith Richards, Mick Jagger ciągle w znakomitej formie grają rock'n'rolla od 60 lat i ciągle nie mają dość. In the Stars to jest ich nowe nagranie.

0: reklama.
1: Czujesz ten rytm? Tak właśnie bije serce twojego ogrodu. Zadbaj o nie i pozwól, aby było doskonałe. Centrum Kamienia zaprasza na ogrodowe łowy. Na ponad 10 tysiącach metrów kwadratowych znajdziesz każdy kamień do ogrodu. Centrum Kamienia. Kamienie ozdobne, elewacyjne i tarasowe. Kostka granitowa oraz betonowa. Czekanów przy trasie 25 między Ostrowem a Kaliszem. www.ckamienia.pl. Posłuchaj, to rytm życia ogrodu.
0: Reklama.

0: sobotnie popołudnie z Radiem Centrum Drive Safe to Miles Smith i Niall Horan. Po 17 zaczynamy hity ponad czasem.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Pogoda na dziś.
0: Komunikaty synoptyczne nie odpuszczają, ciągle pochmurno, z możliwymi przelotnymi słabymi opadami deszczu. Na barometrach 1005 hektopaskali, w tej chwili na termometrach około 14-15 stopni.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
0: Właśnie minęła 17.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Wielkie zgromadzenia w Londynie, nawet 100 tysięcy osób na ulicach. Zatrzymanie brygady jadącej do Polski było najrozsądniejsze, mówi szef sztabu USA. Przed nami noc muzeów. W Gdyni można wejść do okrętu podwodnego. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Londyn jest dziś areną trzech dużych wydarzeń. Chodzi o marsze skrajnie prawicowy oraz propalestyński, a także finał piłkarskiego Pucharu Anglii na Wembley. Utrzymanie porządku w mieście jest dla policji, jak sama przyznaje, jednym z największych wyzwań w ostatnich latach. Grzegorz Kozioł.
4: Policja wysłała 4000 funkcjonariuszy wraz z końmi, psami, dronami i helikopterami do zarządzania marszem ultraprawicowego aktywisty Tomiego Robinsona. Funkcjonariusze muszą też pilnować porządku w czasie konkurencyjnego wiecu z okazji Dnia Nagby, który ma uczcić wysiedlenia Palestyńczyków w 1948 roku podczas powstania Izraela. Policja poinformowała, że po raz pierwszy do nadzorowania protestu zostanie wykorzystana technologia rozpoznawania twarzy na żywo.
3: Teraz strefa Gazy i kolejny cios w Hamas. Izrael zabił jednego z dowódców wojskowego skrzydła terrorystów, przekazała agencja Reutera. Potwierdził to jeden z urzędników Hamasu. O śmierci przywódcy informowali też duchowni z meczetów w północnej z części strefy Gazy. Szef sztabu USA, generał Christophe Leneve, mówi, że nie wie, czy do Polski trafią inni żołnierze w miejsce wstrzymanej brygady rotacyjnej. Przyznał, że wojsko otrzymało instrukcję redukcji sił w Europie i uznało, że anulowanie wysłania liczącej 4 tysiące wojskowych brygady do Polski było najsensowniejszą opcją. Można się dziś ukulturalnić. Przed nami noc muzeów. W całej Polsce drzwi otwierają różne instytucje, muzea i domy kultury. Przechadzkę po Gdyni zaplanował reporter Paweł Radzewicz.
5: Na zwiedzających otworzą się m.in. niszczyciel Błyskawica i okręt podwodny Sokół, mówi Małgorzata Derler z Muzeum Marynarki Wojennej.
6: Otworzymy zdwojoną armatę 130 mm, czy stanowisko dowódczo-dalmierzowe z RP Wicher 2.
5: W Muzeum Emigracji będzie można w goglach VR zajrzeć w przeszłość, albo już bez nich zaplanować przyszłość. Być może też pójść razem, jak zachęca Magdalena Jacoń, do jednego z bardziej nietypowych miejsc.
7: To Muzeum Kart, największa w Polsce kolekcja prywatna kart do gry.
5: Na wszystkie atrakcje będzie można dojechać zabytkowymi trolejbusami.
3: To już 22. edycja Nocy Muzeów. Do większości placówek wstęp jest albo darmowy, albo za złotówkę.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Niektóre miejsca warto zobaczyć. Na co dzień mijamy je jadąc do pracy, do szkoły. Dzisiaj jest okazja ku temu, żeby nadrobić zaległości i spojrzeć we wnętrza tych wszystkich budynków, które kryją w sobie tyle tajemnic i tyle fascynujących rzeczy. No, okręt podwodny w Gdyni to już w ogóle jest jakaś fajna rzecz. Noc muzeów także w Gołuchowie. Tam jest dzisiaj Damian Klimiński. Pozdrawiamy serdecznie nasze mobilne studio zamiejscowe, Mariusz Bazera w Kaliszu. No i zaczynamy grać hity ponad czasem. Na początek grupa 2 plus 1.

Too Late for Goodbyes śpiewał Julian Lennon, wcześniej Beatlesi, a na samym początku hitów ponad czasem dzisiaj grupa 2+1. Wieczorem wielki finał 70. konkursu piosenki Eurowizji w Wiedniu. Alicja Szemplińska wystąpi w tym finale, wystąpi jako 18 w kolejności na 25 wykonań. To niby dobre rozstawienie, z drugiej strony wystąpi po wszystkich najgroźniejszych rywalach, czyli piosenkach, które są typowane jako potencjalni zwycięzcy. Przypomnijmy, że mówi się tu i ówdzie, gdzieś tam w kuluarach, że może Australia i Delta Goodrem, ona wystąpi jako 8, Mołdawia, może Francja, odpowiednio 16 i 15. No i podobno też na wielkich faworytów wyrasta duet z Finlandii. Polka wystąpi po Finach, a więc jako 18. Po niej już tylko Litwa, Szwecja, Cypr, Włochy, Norwegia, Rumunia, Austria. Przeciągające się głosowanie, no i gdzieś myślę w granicach około północy poznamy zwycięzcę tego 70. finału. Jakie szanse Polki tego? Trudno stwierdzić po prostu. Wydaje się, że dość umiarkowane, a największym polskim hitem na Eurowizji od lat pozostaje ta piosenka.

0: Edyta Górniak, to nie ja, byłam Ewą. Chyba wybrzmiało również w Gołuchowie, gdzie nasze studio plenerowe, w którym Damian Klimiński spotyka się z ciekawymi ludźmi, ogląda ciekawe rzeczy, no i teraz nam trochę na ten temat opowie.
1: Tak jest. Dzień dobry po raz kolejny. Witam z Gołuchowa, z Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, gdzie Noc Muzeów właśnie startuje. Noc Muzeów, chociaż słońce wysoko i to słońce bardzo przyjemnie zaczyna tutaj prażyć. Pogoda fenomenalna, idealna, dlatego tym bardziej warto się tutaj wybrać. A co dziać się tutaj będzie i co warto tutaj zobaczyć? W tej chwili wernisaż wystawy pod tytułem Ogień i Las. On jeszcze trwa, jeszcze w tle można słychać co jakiś czas brawa i wszystko wokół tego tematu Ogień i Las dzisiaj tutaj się kręci, wokół tego ognia i lasu oscyluje i kolejne atrakcje również w związku z tym będą tutaj obecne. Podczas wernisażu, który teraz ma właśnie miejsce, dyrektor Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, Adam Kozyra, podkreślał właśnie, jakie znaczenie ma ten ogień i las, jakim zagrożeniem jest ogień i las. Była też minuta ciszy w związku z tragedią podczas gaszenia pożaru w Puszczy Solskiej. To niedawna sytuacja, więc dzisiejsza wystawa jest bardzo, bardzo aktualna. Ja mam tutaj fragment przygotowany powitania i otwarcia właśnie wernisażu, który miał miejsce dosłownie chwilę temu. Posłuchajmy dyrektor Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie podczas wernisażu wystawy Ogień i Las, przygotowanej w ramach tegorocznej Nocy Muzeów. Dzisiejsze spotkanie ma szczególny charakter. Otwieramy ekspozycję poświęconą jednemu z najbardziej pierwotnych żywiołów, a mianowicie ogień. Żywiołowi, który od wieków towarzyszy człowiekowi. Dawał światło, dawał ciepło, bezpieczeństwo i możliwość rozwoju cywilizacji.
1: No właśnie, i to wszystko na tej wystawie się znajduje. Poza tym już niebawem, bo o godzinie 17.30 będziemy oglądać tutaj pokaz gaśniczy samolotu. Polski dromader, polskiej produkcji samolot słynny przeleci nad nami i będzie pokazywał, jak takie gaszenie pożaru trwa na żywo. Będzie też pokaz gaśniczy z lądu. Będzie oprowadzanie kuratorskie po wystawie Ogień i Las. Będzie też koncert orkiestry Dętej OSP z Kościelnej Wsi, więc muzyka na żywo. Wykład pana profesora Ryszarda Szczykła z Instytutu Badawczego Leśnictwa i na koniec na wielki finał o godzinie 22, kiedy zrobi się już zupełnie ciemno, teatr ognia i pokaz ognia. Bo ten ogień dzisiaj na wszystkich płaszczyznach, nie tylko jako zagrożenie, także czasami jako taki krąg życia. Już wspomnieliśmy tutaj w rozmowie z panem dyrektorem Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, że czasem przez ogień coś ginie, coś znika, ale dzięki temu czasem coś może się pojawić. Mariusz, mówiłeś, że przygotowałeś już nawet taki utwór chyba gdzieś tutaj na antenie.
0: Tak, oczywiście. No, nie mogłem sobie odmówić w takiej sytuacji, kiedy to Circle of Life rzeczywiście budziło takie skojarzenie w trakcie rozmowy z panem dyrektorem z OKL-u, no to po prostu nie mam nic przeciwko, żeby dzisiaj
1: ja
0: tym utworem się nie podzielić.
1: Słuchaczy, bo spacerują z rowerkami też niektórzy, także no naprawdę
0: brawo.
1: Coraz więcej nas tutaj zapraszamy, można podejść, porozmawiać. Ja cały czas tutaj jestem, nasze plenerowe studio również. A teraz oddaję już głos do naszego tego studia na miejscu w Kaliszu, do Mariusza. Halo studio.
0: Tak zwane studio stacjonarne. Dziękuję
1: tak
0: bardzo.
1: Jest.
0: Wszystkiego dobrego. Ładnej pogody, wielu fantastycznych doznań dzisiaj w Gołuchowie. Życzymy wszystkim bez wyjątku. Z Damianem oczywiście spotkamy się jeszcze kilkukrotnie.
3: Reklama.
4: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
3: Reklama.
5: Od radia.
6: Słowo.
7: Słowo
6: w Radiu
7: Centrum.
5: Poniedziałek, 12.30.
6: Krzysztof Hetman, europoseł. Hashtag warto posłuchać.
5: Słowo.
7: Słowo.
5: Od radia dla Ciebie.

I tak oto znaleźliśmy się w prawdziwym kręgu życia. Elton John z Króla Lwa, 27 minut prawie po 17. Tu Radio Centrum z Kalisza, hity ponad czasem. To, co się dzieje dzisiaj w Głuchowie, w OKL-u, również możecie śledzić relacje na naszym radiowym Facebooku. Tam zdjęcia na miejscu Damian Klimiński dostrzega dużo interesujących rzeczy, no i dzieli się nimi z nami nie tylko na antenie, ale również na Facebooku Radia Centrum. A ja się dzielę z wami kolejnymi piosenkami z naszej playlisty hitów ponad czasem. To Paul Young.

Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Noc muzeów dzisiaj w całym kraju. Zapraszamy m.in. do Dworku Marii Dąbrowskiej w Rusowie. Tam wszystko zaczyna się o 18:00. Bezpłatne zwiedzanie trwać będzie do samej północy. O 19:00 odbędzie się tam wernisaż wystawy Świat Starych Zabawek. Pokaz bajek z retroprojektora o 20:00. No a o 21:00 i 22:00 zwiedzanie dworku z przewodnikiem. To w Rusowie, w wielu miejscach dzisiaj otwarte muzea, no miejsca, które z pewnością warto obejrzeć, warto zwiedzić, korzystając właśnie z tej kolejnej już 22:00 nocy muzeów. Do 18:00 pozostało jeszcze 12 minut. W hitach ponad czasem teraz chińsko brzmiąca nazwa Wang Cheng, ale to brytyjska grupa ze swoim wielkim hitem swego czasu Dance Hall Days.

0: Reklama.
1: Czujesz ten rytm? Tak właśnie bije serce twojego ogrodu. Zadbaj o nie i pozwól, aby było doskonałe. Centrum Kamienia zaprasza na ogrodowe łowy. Na ponad 10 tysiącach metrów kwadratowych znajdziesz każdy kamień do ogrodu. Centrum Kamienia, kamienie ozdobne, elewacyjne i tarasowe. Kostka granitowa oraz betonowa. Czekanów przy trasie 25 między Ostrowem a Kaliszem. www.ckamienia.pl. Posłuchaj, to rytm życia ogrodu.
0: Reklama.
2: Radio Transmisja.
3: Raz jeszcze łączymy się z naszym plenerowym studiem, które dzisiaj umiejscowione jest w Gołuchowie. Damian Klimiński.
4: Dzień dobry po raz kolejny z Gołuchowa, z Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, gdzie dzisiaj trwa Noc Muzeów, gdzie dzisiaj wernisaż wystawy Ogień i Las. A ten ogień przed momentem był pokonany przez strażaków z lądu, jak i z powietrza. Samolot, polski samolot gaśniczy Dromader przeleciał nad opodal zgromadzonego tłumu na takiej wydzielonej łączce, gdzie były rozpalone dwa gigantyczne ogniska. No i zadaniem tego samolotu było zgaszenie tego ognia właśnie na oczach tłumu, a tłum dopisał. Pogoda dopisała, więc i też sporo osób dopisało i tutaj naprawdę, naprawdę dużo dzisiaj się dzieje. Oczywiście zachwyt wielki podczas tej akcji strażaków i gaszenia tego ognia. Rozmawiałem z tymi najmłodszymi, którzy no, z wiadomych względów byli bardzo tym wszystkim, co tam się działo w tym momencie, podekscytowani.
5: Fajnie było. Helikopter gasił pożar.
4: A nie samolot, dromader, czy helikopter jednak?
5: Helikopter.
4: Helikopter, dobra, wiesz, ja widziałem samolot, ale dobra, wierzę ci. A chciałbyś być pilotem może?
5: No bardziej piłkarzem.
4: Okej, okay. Dziękuję ci serdecznie. Tego mojego rozmówcy akurat na tyle to nie porwało, żeby zmienił swoje plany zawodowe, ale spotkałem też panią rozmówczynię, która tak spacerowała i mówiła, rozglądając się, słyszałam w radiu, mówił pan, że jest tu radiocentrum, słyszałam radiocentrum, że jest tutaj na miejscu. Oczywiście pani szła obok mnie, więc musiałem zagadać do pani. Jak ma pani na imię i skąd pani jest?
6: Jestem Maria, nazywam się Dudziak, jestem przewodniczącą samorządu mieszkańców Międzyboża. Przyjechałam z wycieczką, 50 osób, jest to wycieczka gminna, a nasz burmistrz pracował też chwilę w Radiu Centrum.
4: No to pozdrawiamy burmistrza, tak? I oczywiście całą miejscowość.
6: Tak, pozdrawiam wszystkich mieszkańców całej gminy Międzybórz.
4: To mi się rozmówczyni trafiła. A jak tutaj w ogóle, jak się odnajdujecie? Podoba się?
6: Bardzo nam się podoba, jesteśmy zachwyceni obiektami. Byliśmy w Kaliszu, zwiedzaliśmy Kalisz, teraz tu, no i pojedziemy do domu.
4: Super, dziękuję pięknie za rozmowę.
6: Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
4: Tak jak słyszycie, gości wiele, młodszych, starszych, w grupach zorganizowanych czy mniej zorganizowanych, całymi rodzinami. I wy możecie tutaj zajrzeć, bo atrakcji jeszcze wiele. Niebawem oprowadzenie kuratorskie po wystawie, później koncert orkiestry dętej z Kościelnej Wsi, wykład pana profesora Ryszarda Szczygła z Instytutu Badawczego Leśnictwa i na wielki finał godzina 22, kiedy już zrobi się ciemno, jak w piosence zespołu Fil, teatr ognia i pokaz ognia. Zapraszamy serdecznie, a ja oddaję już głos do studia, do Mariusza, który pewnie domyśla się, o którego to pana burmistrza z Radia Centrum chodzi. Dziękuję serdecznie.
3: No tak, był tu taki pan burmistrz, jeszcze wtedy pan redaktor, no a później został burmistrzem. Pozdrawiamy oczywiście Międzybórz, panią Marię, no i całą ekipę, która zwiedzała Kalisz, przyjechała do Gołuchowa, no i po prostu podziwia, no i bardzo się z tego powodu, że dzisiaj może to oglądać, cieszy. To w takim razie pozostajemy w kontakcie z naszym studiem w Gołuchowie. Wrócimy do relacji już po godzinie 18, bo teraz...
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Pogoda na jutro.
3: Z tego, co w prognozach i z tego, co na mapach, widać, że nocą jakieś słabe opady deszczu mogą się przydarzyć w naszym regionie. Wartość minimalna, jeśli chodzi o temperaturę, około 5-6 stopni. W ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, no i w naszej części regionu w Wielkopolsce również mogą się przydarzyć opady deszczu. Jutro maksymalnie około 15-16, maksymalnie do 18 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany i będzie wiał z kierunków północnych.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
0: właśnie minęła.
3: 18.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
8: Straż Graniczna ma swoje święto. Uczczono je dziś w Lublinie. Izrael ogłosił przedłużenie zawieszenia broni i nadal atakuje Liban. Wieczorem trochę kultury masowej, finał Eurowizji i masowe zwiedzanie muzeów. Zaczyna się Noc Muzeów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Lublinie odbyły się centralne uroczystości Święta Straży Granicznej. Formacja w tym roku obchodzi 35 lat istnienia. W ostatnich latach musi mierzyć się przede wszystkim z wyzwaniami na wschodzie kraju. Dziękował za to komendant główny Straży Granicznej, generał Robert Bagan.
9: Stanęliśmy na wysokości zadania za tę wielką pracę i służbę. Za każdy dzień i każdą noc spędzoną na stanowiskach z całego serca Wam dziękuję.
8: W czasie uroczystości prezydent Karol Nawrocki wręczył funkcjonariuszom odznaczenia państwowe. Izrael przeprowadził serię ataków z powietrza na Liban. Doszło do nich kilkanaście godzin po tym, jak wczoraj oba państwa ogłosiły przedłużenie zawieszenia broni. Izrael prowadzi kampanię przeciwko Hezbollahowi, okupuje też pas na południu Libanu. Twierdzi, że planuje tu utworzyć strefę buforową. Wieczorny finał Eurowizji odbędzie się w atmosferze antyizraelskich protestów. Imprezę zbojkotowały Hiszpania, Irlandia i Słowenia. To sprzeciw wobec dopuszczenia do konkursu Izraela. Zamiast tego cyrku wyemitujemy program z cyklu Głos Palestyny, poinformowała słoweńska telewizja. Swoich piosenkarzy wycofały też Holandia i Islandia. W Wiedniu odbyła się dziś propalestyńska demonstracja. Zaczyna się Noc Muzeów. W stolicy na gości czeka m.in. Muzeum Warszawy. To miejsce w samym środku Starego Rynku. Będzie można zobaczyć także zaplecze.
10: To jest ta część muzeum, w której na co dzień pracujemy, ale praca muzealnika to nie tylko siedzenie przy biurku, przy komputerze, ale też pracownie plastyczne, biura dyrekcji i przepiękna sala konferencyjna, która mieści się w wyjątkowym miejscu na 5. piętrze jednej z kamienic.
8: W całym kraju w wydarzeniu wezmą udział setki instytucji. Wejście do nich jest darmowe albo za symboliczną złotówkę. David Beckham wraz z żoną Wiktorią zostali miliarderami. Ich majątek podwoił się w ubiegłym roku, informuje Sunday Times. Słynny piłkarz stał się pierwszym brytyjskim sportowcem miliarderem. Miliarderem na razie nie jest, ale może być niedługo. Robert Lewandowski dziś ogłosił, że kończy przygodę z Barceloną, a hiszpańskie media spekulują, że prawdopodobnie będzie grać w Arabii Saudyjskiej. Za rok gry ma dostać co najmniej 90 milionów euro.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Kosmiczne pieniądze dla Lewego, ale jeszcze ostatecznej decyzji nie podjął, przynajmniej nie znamy jej oficjalnie. 3 minuty po godzinie 18:00 tu hity ponad czasem. Bon Jovi na początek tej godziny.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Reklama.
2: Od radia.
3: Słowo.
0: Słowo.
3: W Radiu
0: Centrum.
2: Poniedziałek, 12:30.
4: Krzysztof Hetman, europoseł. Hashtag warto posłuchać.
3: Słowo.
0: Słowo.
2: Od radia. Dla ciebie.

0: reklama.
1: Taxi Echo, idealne, gdy wygodnie, musisz wnet dojechać gdzieś.
0: Telefon 196-23.
1: Taxi Echo, prosta sprawa, dzwonisz kilka i już wsiadasz, i już osiągnięty cel.
0: Jedynym celem Taxi Echo jest zadowolenie klienta. Sprawdź telefon 196-23. Reklama.

Noc Muzeów 2026, na zegarze 18.25. Ta noc, ta akcja trwa jak zwykle do późnych godzin nocnych, nawet do samej północy. Wiele otwartych muzeów, wiele placówek kultury, tam gdzie można cokolwiek ciekawego zobaczyć. Właśnie dzisiaj bardzo serdecznie zapraszamy, jeśli chcielibyście się zorientować w tym, co i gdzie ewentualnie można pójść, to dokładny plan tych wszystkich wydarzeń znajdziecie również na naszej stronie w internecie rc.fm. Nasze studio plenerowe w Gołuchowie dzisiaj. Za kilkanaście minut znów usłyszymy się z Damianem Klimińskim.

0: hity ponad czasem, hymn grupy U2 Pride in the Name of Love. Tylko 12 minut pozostało do godziny 19, a więc raz jeszcze Damian Klimiński, łączymy się z Gołuchowem, naszym zamiejscowym dzisiaj studiem plenerowym. Co też się dzieje w miejscu, w którym dzisiaj jesteś?
1: Halo, dzień dobry, witam serdecznie. Po raz kolejny Noc Muzeów w Gołuchowie, Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie. Dzieje się sporo. W tej chwili jesteśmy po pokazie gaśniczym z samolotu i z lądu. W tej chwili także trwa jeszcze oprowadzanie kuratorskie po wystawie. Kurator wystawy, pan Emilian Prałat, miał tutaj już ze mną być, ale pytań ma tak wiele, bo i sama wystawa jest tak bogata i na tej wystawie mamy tyle atrakcji zapewnionych i multimedialnych i interaktywnych, więc jest to wystawa, która na pewno pochłania, więc na pewno jeszcze dzisiaj porozmawiamy z kuratorem tej wystawy. Wystawa, przypomnę, pod tytułem Ogień i Las. A w tej chwili stroi się już orkiestra Dęta, bo dzisiaj nawet i muzyka na żywo zapewniona w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie. Koncert orkiestry Dętej OSP z Kościelnej Wsi. Podszedłem, przywitałem się przed momentem z orkiestrą. Jedna z instrumentalistek, saksofonistek, jak się okazuje, też słuchaczka Radia Centrum imieniem Laura. Zagrała nawet na saksofonie nasz radiowy dżingiel, także proszę bardzo, posłuchajmy. Myślę, że nieźle. Bardzo fajnie to wypadło. Pozdrawiamy Laurę bardzo gorąco. Pewnie nas nie słucha, bo w tej chwili się stroi, ale wy możecie posłuchać koncertu orkiestry Dętej OSP z Kościelnej Wsi już za kilka chwil, to o godzinie 19. I przypomnę, co jeszcze. O 20.00 wykład profesora Ryszarda Szczygła z Instytutu Badawczego Leśnictwa, a o godzinie 22.00 finał. Pokaz ognia. Teatr ognia. Będą tym ogniem żonglować, będą z tym ogniem tańczyć. Będzie to wszystko wyglądało momentami może i niebezpiecznie, ale wy, jeśli tutaj będziecie, będziecie bezpieczni i będziecie mieć zapewnione naprawdę wyjątkowe widowisko. Radio Centrum, nasze plenerowe studio, ja też tutaj cały czas jestem, zapraszam, można się poznać, dzisiaj radio wychodzi do was. Dziękuję bardzo serdecznie, oddaję głos do studia.
0: Damian, zanim nam uciekniesz do orkiestry, do saksofonistek i instrumentalistek, to jeszcze powiedz, jakiego repertuaru możemy się spodziewać?
1: Jeszcze tego nie wiem, ale na pewno będą to, jak to w przypadku orkiestry Dętych i orkiestry Dętej OSP z Kościelnej Wsi, szlagiery. Podejrzewam, że coś filmowego pewnie się pojawi w dzisiejszym koncercie.
0: Czy Moonlight Shadow też, czy niekoniecznie?
1: Poproszę z dedykacją dla Mariusza z Radia Centrum. Może się uda, Mariusz. Spróbujemy. Co ty na to?
0: Jeśli by się nie udało, to akurat właśnie teraz Mike Oldfield i Maggie Reilly wystąpią na 106.4 FM. A jeśli uda się namówić kapelmistrza, bo tak się chyba...
1: Wtedy nagram i też posłuchamy na antenie.
0: Dobrze. Bardzo dziękuję. Muzycznych doznań i wszelakich życzę tobie i wszystkim tym, którzy już dotarli do Gołuchowa, a także tym, którzy mają to jeszcze dziś wieczorem w planach. Noc muzeów aż do północy. Można wejść, zwiedzić, zobaczyć i przekonać się na własne oczy, co też dzieje się i co też można dostrzec w tych wszystkich murach zacnych budynków, gdzie mieszczą się muzea. Dziękujemy bardzo. Oczywiście
1: dziękuję serdecznie.
0: Słyszymy
1: zapraszamy
0: się w dalszej części programu. Teraz 9 minut do 19. No i obiecany Moonlight Shadow.

0: Reklama.
1: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV, plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis, ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
0: Reklama.

0: She Works Hard for the Money to Donna Summer w Radio Centrum. Hity ponad czasem. Wracamy z nimi za kilka minut.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Pogoda na jutro.
0: Nocą zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami, niewykluczone słabe opady deszczu. Na termometrach minimalna około 6-7 stopni w ciągu dnia. Zachmurzenie umiarkowane i duże, i w naszej części Wielkopolski niewykluczone opady deszczu. Jutro maksymalnie do około 17-18 stopni, wiatr będzie słaby i umiarkowany i będzie wiał z kierunków północnych.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
0: Właśnie minęła 19.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Lewandowski odchodzi z Barcelony. Jutro ostatni mecz na Camp Nou. Burze na południowym wschodzie Polski, ostrzegają meteorolodzy. Gdzie diabeł mówi dobranoc, tak Muzeum Śląskie zaprasza na Noc Muzeów. Już się zaczęła. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W 4 sezonach 3 tytuły mistrzowskie. Do tego Puchar Króla, 2 Superpuchary Hiszpanii i Korona Króla Strzelców La Liga. Robert Lewandowski opuszcza Barcelonę. Polak poinformował o tym kibiców osobiście w mediach społecznościowych. To, czego Lewy dokonał w Katalonii, zostanie zapamiętane na zawsze, mówi były reprezentant Polski Radosław Gilewicz.
4: Kiedy opuszczał Bayern Monachium, to się tak zastanawiałem, czy Barcelona nie będzie to już w pewnym momencie za wysokie progi dla niego, a jednak podołał i chyle nisko czoła za tym, co osiągnął. Był kluczowym piłkarzem, jeżeli chodzi o strzelanie goli. Stał się legendą Barcelony.
3: Robert Lewandowski rozegrał w Barcelonie 191 meczów. Strzelił 119 bramek. Jutro ostatni mecz na Camp Nou. Barsa podejmie Betis. Piłkarz nie zdradził jeszcze, gdzie zagra w przyszłym sezonie. Przedstawiciele państw europejskich mieli zacząć rozmowy z Iranem o sytuacji w cieśninie Ormuz, tak twierdzi państwowa telewizja w Iranie. Teheran ogłosił, że będzie przepuszczać tylko statki krajów współpracujących z Iranem i będzie brać się za to opłatę. Szwedzka Straż Przybrzeżna zatrzymała drugiego członka załogi statku z rosyjskiej floty cieni. Jednostka została zajęta przez szwedzkie służby w marcu. Tankowiec jest objęty europejskimi sankcjami. Pływał między Rosją a Brazylią. Połowę załogi stanowią Rosjanie. Twierdzili, że statek należy do Komorów, innym razem, że do Kamerunu. Obie informacje są fałszywe. Wieczorem przez południowo-wschodnie krańce Polski mogą jeszcze przechodzić burze. Synoptycy wydali dla tego regionu ostrzeżenia. Chmury i deszcz będą według ostatnich prognoz jeszcze do poniedziałku. Gdzie diabeł mówi dobranoc, to dzisiejsze hasło w Muzeum Śląskim w Katowicach. Podobnie jak setki instytucji kultury w całym kraju, bierze ono udział w Nocy Muzeów.
5: W Noc Muzeów odwiedzi nas duża rodzina diabełków, które ukryją się w zakamarkach naszego muzeum. Kto z Was odnajdzie je wszystkie, otrzyma nagrodę. Dla tych, którzy najbardziej cenią sobie bliski kontakt z dziełem sztuki, zapraszamy na oprowadzania pod wspólnym tytułem Diabeł tkwi w szczegółach.
3: Zaprasza Monika Czernik-Czublun z Muzeum Śląskiego w Katowicach. Jest już otwarte, można zwiedzać do północy.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Bo wizyta w muzeum dzisiaj musi być niezapomnianym przeżyciem. Tak to ujmijmy. Teraz już prawie 3 minuty po godzinie 19, jeśli chodzi o placówki w regionie. No to opis tych wszystkich zdarzeń, wydarzeń kulturalnych znajdziecie na naszej stronie RCFM. Można jeszcze przecież podjąć decyzję i uciec sprzed telewizora, po prostu jechać do muzeum i przeżyć to ponownie lub też po raz pierwszy, bo są i takie sytuacje, kiedy na przykład zabieramy ze sobą do muzeum dzieci. Muzycznie na 106.4 FM hity ponad czasem, jak zwykle w sobotę do północy. Diana Ross na początek tej godziny.

0: Reklama. Masz firmę i szukasz nowego SUV-a bez ukrytych kosztów? Nowy Ford Kuga w Ford Grupa Lease. Już od 1299 zł netto miesięcznie. I uwaga, w cenie masz pełne ubezpieczenie i kompletny serwis. Ty tylko tankujesz i jeździsz. Nie czekaj, oferta dla firm dostępna teraz w Ford Grupa Lease. Obatówek Rogatka 20C. Ford Kuga. Twój firmowy SUV. Bez dodatkowych kosztów.
1: Masz Allegro Smart?

0: igen. Ram-a-lam-a, bam-a-lam-a, rock and
1: roll is king. To rock and roll jest królem, to Jeff Lynne, jego Electric Light Orchestra, 18 minut po godzinie 19.
2: Radio Transmisja.
1: Jesteśmy w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie, Damian Klimiński i jego kolejny gość.
3: Halo, halo, dzień dobry, witam po raz kolejny z Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, właśnie gdzie dzisiaj trwa Noc Muzeów, gdzie dzisiaj dużo się dzieje w tle. Podczas mojej rozmowy z kolejnym gościem będzie można słyszeć między innymi występ orkiestry Dętej OSP z Kościelnej Wsi, która zapewnia nam tutaj taki podkład muzyczny do tej rozmowy, a rozmawiać będę w tej chwili z panem Emilianem Prałatem, kuratorem wystawy o tytule Ogień i Las, która dzisiaj miała swój wernisaż. Pan Emilian Prałat, na co dzień kustosz Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: Pan tutaj tak idąc do mnie zauważył, że sporo tutaj dzisiaj gości, że chyba rekord jakiś.
4: Absolutnie rekord, tak jak spojrzeliśmy chociażby po ilości wydanych biletów, no to chyba takich tłumów jeszcze w Gołuchowie nie było.
3: Czyli co? Ta wystawa przyciągnęła, te atrakcje przyciągnęły, pogoda, w tej chwili piękny golden hour, też wszystko się na to składa na pewno, ale ja bym się skupił, jeśli mogę pana prosić, na samej tej wystawie, może na początek tytuł. Ogień i las, przewrotny tytuł, już z panem dyrektorem to dzisiaj tutaj podnosiliśmy. I skąd pomysł na taki właśnie tytuł?
4: Na dobrą sprawę już w zeszłym roku pojawił się taki zamysł, aby wystawa związana z ogniem się pojawiła w przestrzeni lasu. No i wyszliśmy z założenia, że nie ma co kombinować. Najprostszy tytuł, ogień i las, i pokazanie tych różnych elementów, różnych aspektów, tych wzajemnych relacji, tych pozytywnych i negatywnych. Od razu też założyliśmy, że to będzie wystawa bardzo edukacyjna, mocno ukierunkowana na popularyzowanie mniej oczywistych faktów i też mocno nastawiona na to, aby poprzez multimedia, poprzez nowoczesne rozwiązania wielodoznaniowe, multisensoryczne dotrzeć do możliwie jak najbardziej zróżnicowanej grupy odbiorców i myślimy, że nam się to udało.
3: Myślę, że tak, potwierdzam, jestem tego żywym dowodem, bo przed chwileczką też spacerowałem po tej wystawie i tam zainstalowaliście taki tunel ognia i idąc przez ten ogień robi się wręcz gorąco. W ogóle jak to się dzieje?
4: Robi się gorąco, oczywiście mamy bardzo realistyczne odwzorowania płonącego ognia, podświetlone, można powiedzieć, od środka. Dodatkowo mamy zamontowane nagrzewnice, które po przejściu przez określony punkt uruchamiają się za pośrednictwem czujki i mamy takie gwałtowne wyrzucenie ciepła w stronę osoby wchodzącej do tunelu, więc można poczuć na dobrą sprawę, jak ten ogień funkcjonuje, jak to ciepło daje się we znaki, a dodatkowo mamy z sąsiedniej sali wydobywający się zapach również dymu, który dodatkowo wzmacnia te doświadczenia, a poza tym w jednej z sal mamy również ekspozycję, na której zaprezentowaliśmy zwierzęta uciekające z płonącego lasu i wśród tego lasu mamy również fragmenty spalonych konarów, gałęzi, które przywiezione zostały z okolic Gołuchowa. Nieco ponad miesiąc temu był tutaj niewielki pożar i z tamtego miejsca mamy, można powiedzieć, autentyczne eksponaty przywiezione, które o tą warstwę zapachową, sensoryczną również zabiegają.
3: W środku, w budynku podczas wystawy nie brakuje tego ognia, nie brakuje tego dymu, zapachu, wręcz tego fizycznego odczucia gorąca, tak jak ja wspominałem o tym tunelu przed momentem, także ja spacerując po tym fragmencie lasu, z którego zwierzęta uciekają przed ogniem, wrzuciłem to na relację facebookową Radia Centrum, więc jeśli ktoś jest zainteresowany, zapraszam, zajrzyjcie tam, ale teraz wybierzmy się może na zewnątrz, przed budynek, bo tutaj też mamy taki naturalny bardzo przykład, jeśli chodzi o pożar w lesie właśnie.
4: Tak, na dziedzińcu podworskim wymyśliliśmy małą rekonstrukcję lasu, około 10 metrów długości, 2 metry głębokości i mamy tam kilka aspektów. Z jednej strony młodnik sosnowy, zdrowy, pożądany, rosnący, taki jaki chcielibyśmy, aby był na co dzień, ale mamy też fragment, gdzie widać pierwsze efekty działalności ognia. Nadwątlone igliwie, zapruszony ogień w warstwie ściółki. Kolejny etap to zajęta warstwa podszytu. Mamy ostatecznie spalone drzewa i pogorzeliska. Całej tej swoistej rekonstrukcji towarzyszy opis, bardzo bym powiedział intuicyjny, bo z jednej strony mamy infografiki, które pokazują w jakim tempie, jaka faza pożaru w lesie następuje, a dodatkowo mamy również bardzo takie przystępne opisy, które mówią chociażby o tym, ile w ciągu jednego roku metr kwadratowy lasu potrafi wyprodukować tlenu i ile dwutlenku węgla w ciągu jednej godziny z metra kwadratowego spalonego lasu jest uwalniane do atmosfery. Więc taki bardzo prosty przelicznik, który pokazuje również w cyfrach skalę zjawiska pożaru.
3: No właśnie, dużo tutaj tych informacji, ciekawostek często, ale takiej fachowej wiedzy również. Wiele można z tej wystawy wyciągnąć, wiele można się z niej dowiedzieć. Do kogo jest ona kierowana? Czy może też dla młodszych, żeby edukowali się już od samego początku, gdzie te zagrożenia się pojawiają? Czy może dla wszystkich, dla rodzin, dla każdego? Każdy, jak to zrobiliście właśnie? Czy każdy może coś z tej wystawy wyciągnąć?
4: No to było trudne zadanie, bo kiedy przygotowałem scenariusz i aranżację, no to wielkim wyzwaniem było pogodzenie właśnie tej zróżnicowanej grupy odbiorców. Poszczególne części, mimo że w pewien sposób wyodrębnione pomiędzy sobą, to myślę, że są taką spójną całością, w której każdy niezależnie od wieku coś dla siebie znajdzie, bo mamy dużo dioram, dużo rekonstrukcji, ale też multimediów, które trafiają do młodych odbiorców. Wykonaliśmy też specjalną makietę multimedialną, gdzie widzimy na żywo, można powiedzieć, elementy pożaru zainicjowanego przez ognisko w lesie, przez prace leśne, przez zapruszenie ognia przy wypalaniu traw. To wszystko jest multimedialnie opracowane. Dodatkowo mamy przestrzeń edukacyjną, gdzie można poczuć dosłownie wilgoć ściółki przesuszonej, wilgotnej. To jest adresowane dla dorosłych, dla dzieciaków, ale mamy też dla dorosłych, myślę, elementy bardzo interesujące w postaci całego ekwipunku strażackiego od XIX wieku po czasy współczesne. Mamy kapitalny sprzęt sprowadzony z Centralnego Muzeum Pożarnictwa.
3: Też dodam, że dla fanów historii to gratka prawdziwa.
4: Zdecydowanie, bo takiej ilości obiektów zgromadzonych w jednym miejscu jeszcze nie mieliśmy i tak zróżnicowanych. Tutaj jest kapitalna kolekcja hełmów strażackich od XIX-wiecznych z końskimi kitami, bardzo ozdobnych przez te współczesne. Mamy świetny ekwipunek starych przedmiotów, narzędzi używanych do walki z ogniem, tłumice, widły, bosaki. Wyglądają ci nasi strażacy, których tutaj prezentujemy na ekspozycji, niczym rycerze wyposażeni w ten ekwipunek do walki z pożarami.
3: Czyli nic nie pozostaje dodać, jak tylko zapraszać. Zapraszamy bardzo serdecznie. Tak jak tutaj pan kustosz wystawy powiedział, pan kierownik, pan kurator wystawy powiedział, osoby w każdym wieku znajdą coś dla siebie i zarówno młodsze osoby, także słuchajcie, całymi rodzinami można tutaj zaglądać. Kiedy i do kiedy?
4: Może do kiedy? Do końca roku, a może ciut dłużej, bo już myślimy na tym, żeby wystawę wydłużyć. Natomiast wystawa jest dostępna w ramach standardowych godzin otwarcia muzeum, czyli od wtorku do niedzieli.
3: Dziękuję bardzo serdecznie. Arcyciekawy jest to temat, drodzy słuchacze, jeśli chodzi właśnie o ogień i o las. A rozmawiał ze mną pan Emilian Prałat, kurator wystawy, kustosz Muzeum Adama Mickiewicza w Śmielowie. Drodzy państwo, przed nami jeszcze, jeśli chodzi o atrakcje podczas nocy muzeum, między innymi wykład profesora Ryszarda Szczygła z Instytutu Badawczego Leśnictwa. No i na koniec wielki finał. Zrobi się już ciemno i wtedy ten ogień będzie mógł być też bardzo widowiskowo wykorzystany. Pojawi się pokaz ognia, będzie Teatr Ognia, to godzina 22. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo serdecznie, oddaję głos do studia.
1: Damian Klimiński, po raz kolejny z Gołchowa, no i nie po raz ostatni, na zegarze już 27 minut po 19.

Shushai, Limal, grupa Kaja Gugu. Już tylko 12 minut pozostało do godziny 20. Hity ponad czasem. Dzisiaj gramy do północy.

0: Love Shack to grupa The B-52s.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Pogoda na jutro.
0: Zbierało, no i się nieco rozpadało, no ale napisane w prognozach było, że wieczorem także możliwe przelotne opady deszczu. Również nocą nasz region nie będzie od nich wolny w ciągu dnia, także zachmurzenie umiarkowane i duże. No i tutaj również możemy się spodziewać opadów deszczu. Maksymalna jutro w regionie do 18, więcej nie będzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany i będzie wiał z kierunków północnych.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
3: Właśnie minęła
0: 20.
2: Godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Długie kolejki do zwiedzania. Właśnie zaczęła się Noc Muzeów. Tajwan wydał oświadczenie, że jest niepodległym państwem. Manchester City zdobył Puchar Anglii. W finale wygrał z Chelsea. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zaczęła się Noc Muzeów. Nawet 2 godziny stoją w kolejce ludzie, którzy chcą odwiedzić kancelarię premiera. Bo choć to Noc Muzeów, to swoje drzwi otwierają też inne instytucje, na co dzień trudno dostępne. Przed kancelarią premiera przy Alejach Ujazdowskich w Warszawie z oczekującymi na zwiedzanie rozmawiał nasz reporter.
5: Dzień dobry, czy to pierwszy punkt pani na mapie dzisiejszej?
6: Tak.
5: Pierwszy, ostatni, czy liczycie, że jeszcze uda się jakieś miejsce?
6: Nie, bo planujemy jeszcze oglądać Eurowizję, także to będzie pierwszy i ostatni.
5: A kancelaria premiera, bo?
6: Interesujemy się polityką.
5: Gdyż nie jest to miejsce dostępne na co dzień.
6: Tak. To w sumie jest główny powód.
5: I długo stoicie w kolejce?
7: Prawie 2 godziny, tak?
6: Nie, nawet więcej.
4: Swoje drzwi w Noc Muzeów otworzyły też Sejm i Belweder. Rośnie liczba pasażerów PKP Intercity. Właśnie podano dane za kwiecień. Pociągi przewiozły o 12% więcej osób niż w kwietniu ubiegłego roku. Przez cały zeszły rok spółka przewiozła 89 milionów podróżnych, a w tym roku ma to być 96 milionów. Tajwan ogłosił, że jest niepodległym państwem. To odpowiedź na sugestie Donalda Trumpa, by tego nie deklarować. Grzegorz Kozioł.
8: Tajwan jest suwerennym i niepodległym państwem demokratycznym i nie jest podporządkowany Chińskiej Republice Ludowej, poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Tajwanu. W oświadczeniu czytamy, że sprzedaż broni przez USA jest częścią zobowiązań Waszyngtonu w zakresie bezpieczeństwa wobec wyspy. W ostatnim wywiadzie dla Fox News prezydent Stanów Zjednoczonych stwierdził. Nie szukamy wojen i jeśli utrzymamy obecny stan rzeczy, to myślę, że Chiny się na to zgodzą, ale nie chcemy, żeby ktoś powiedział, będziemy niepodlegli, bo Stany Zjednoczone nas wspierają. Kwestia dostaw amerykańskiej broni na Tajwan należy do najbardziej drażliwych w stosunkach amerykańsko-chińskich.
4: Piłkarze Manchesteru City zdobyli Puchar Anglii. Dokonali tego 8 raz w historii. W finale na Wembley w Londynie wygrali z Chelsea 1-0. Gola w 72. minucie zdobył Antoine Semenyo. Puchar Anglii to najstarsze klubowe rozgrywki piłkarskie na świecie.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: A w Polsce piłkarskim tematem numer jeden jest odejście Roberta Lewandowskiego z FC Barcelona i to będzie z pewnością temat wielu rozmów dzisiaj Polaków. Jutro też, nie mówiąc już o poranku w pracy w poniedziałek. Ale to wszystko przed nami. 3 minuty po godzinie 20:00, hity ponad czasem. Księżniczka Stefani na początek.

0: Reklama.
1: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
0: Jak tak, to Allegro.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A
3: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
0: Reklama.

0: Przebojowy wieczór w Radiu Centrum. Jak zwykle hity ponad czasem rozbrzmiewają aż do północy. To była Sinita i Cross My Broken Heart.
1: Reklama.
2: Nowość w MG Kalisz. Poznaj MG S9. Siedmioosobowy SUV plug-in hybrid. Komfort, przestrzeń i nowoczesna technologia dla całej rodziny. Już dostępny w MG Grupa Lis. Ulica Poznańska 24. Rusz w przyszłość z MG S9.
1: Reklama.
3: Radio Centrum. Hity. Ponad czasem.

0: Gwiazdy na 45. Nie trudno poznać wszystkie największe, prawie wszystkie. Tylko część ze wszystkich przebojów grupy The Beatles. 26 minut po godzinie 20. To jest sobotni wieczór z Radiem Centrum. Noc muzeów. Mamy jeszcze jedno połączenie z Gołuchowem. Tam dzisiaj zainstalowane zostało nasze studio plenerowe. W nim Damian Klimiński i raz jeszcze gość i rozmowa prosto z Gołuchowa.
1: Dzień dobry, witamy po raz kolejny Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie. Tutaj właśnie dziś z okazji Nocy Muzeów znajduje się nasze plenerowe studio, w którym coraz jaśniej rozświetlony jest napis On Air, a to dlatego, że już powoli ta Noc Muzeum faktycznie staje się nocą. Ale to nie koniec wydarzeń, to nie koniec atrakcji, chociaż było ich wiele. Działo się tutaj sporo. Teraz w naszym plenerowym studiu razem ze mną po raz kolejny już dzisiaj Anna Błaszczyk, rzecznik prasowy OKL Gołuchów. Sporo wydarzeń już za nami, prawda? Co pani zdaniem taki największe tutaj, co cieszyło się największym powodzeniem, co skupiło największą uwagę jak do tej pory?
2: Cieszymy się, że frekwencja dopisała w ogóle, bo zainteresowani byli i na wernisażu, i teraz są na wykładzie, który trwa profesora z Instytutu Badawczego Leśnictwa, na który jeszcze zapraszam, ale chyba jednak wygrał pokaz gaszenia ognia z powietrza.
1: Czyli ten lecący bardzo nisko, bardzo głośny dromader, który zrzucił dziesiątki litrów, hektolitrów może i wody. Byłem tam na miejscu, też widziałem masę dzieci. Było i sprawiło im to gigantyczną radość.
2: Tak, dokładnie, bo to są atrakcje dla całych rodzin, dla dzieci, dla dorosłych. Dlatego wystawa nasza i w ogóle Noc Muzeów ma wymiar edukacyjny.
1: No właśnie. To, co dzisiaj się dzieje, jest skierowane, tak jak pani mówi, dla całych rodzin, nie tylko dla starszych, także i dla młodszych. I wystawa właśnie ma też ten wymiar edukacyjny. Rozumiem, że ten wymiar edukacyjny też jest skierowany do różnych pokoleń, do każdego odbiorcy.
2: Tak, oczywiście do każdej grupy wiekowej przygotowaliśmy stoisko edukacyjne dla dzieci z zadaniami, które uczą, i cała wystawa jest skierowana też dla dorosłych i dla dzieci.
1: Żeby skupić uwagę najmłodszych, to warto, żeby coś było takie namacalne, interaktywne, multimedialne, prawda? I w tej wystawie to znajdziemy.
2: Tak, oczywiście znajdziemy. Wystawa ma charakter właśnie nowoczesny, multimedialny. Są ekrany LED, można wystawy też posłuchać, zobaczyć, dotknąć.
1: Wystawa, przypomnę, nazywa się Ogień i Las. Mówiliśmy dzisiaj już wielokrotnie o tej wystawie na antenie Radia Centrum. Multimedialna, ja tam byłem już też wielokrotnie na terenie tej wystawy. Tam, gdzie ogień, tam robi się gorąco. Tam, gdzie pożar, tam masa dymu, więc przykuwa to wszystko uwagę. Ale nie chodzi tylko o efekt wow, prawda? Chodzi o to, żeby coś z tego wyciągnąć. I czego można się dowiedzieć, co można właśnie z takiej wystawy wyciągnąć?
2: Każdy, kto odwiedzi naszą wystawę, na pewno zdobędzie wiedzę na temat ochrony lasów i przeciwdziałania pożarom. Będzie wiedział, co robić, jak zachowywać się w lesie, żeby tego pożaru nie wywołać, który, no jak wiemy, wpływa też na życie zwierząt, ludzi. Jest zagrożeniem po prostu.
1: Dobrze. I ta wystawa cały czas będzie tutaj obecna. Ona jest w dwóch przestrzeniach, prawda?
2: Tak. Wystawa będzie obecna do końca roku. Można ją oglądać u nas codziennie oprócz poniedziałku, od wtorku do niedzieli, od 10 do 16. I jest w dwóch przestrzeniach. Wewnętrznej, w Muzeum Leśnictwa w Powozowni, i zewnętrznej na Placu Podworskim.
1: Czyli jeśli ktoś z różnych powodów dzisiaj nie dał rady, nie udało mu się tutaj zajrzeć, ale jest bardzo zainteresowany tą wystawą, to nic absolutnie straconego, ale dzisiaj są jeszcze inne powody, dla których warto się tutaj w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie pojawić. Dlaczego?
2: A dlatego, że o 22:00 spektakularny pokaz ognia.
1: To będą ci tancerze, tak, którzy tam w tej chwili się instalują?
2: Tak, to będą tancerze.

0: Tutaj z naszego plenerowego studia, z miejsca wydarzeń, z miejsca dzisiaj naprawdę wielu, wielu wydarzeń przygotowanych przez Ośrodek Kultury Leśnej w Głuchowie przy okazji Nocy Muzeum. Halo studio!
1: Dziękujemy bardzo, halo Gołchów. Było nam niezmiernie miło gościć właśnie w tej miejscowości dzisiaj. Myślę, że nie po raz ostatni w tym sezonie, bo tam naprawdę sporo się dzieje. Teraz 20:31, będą tancerze, będą ognie. Tancerz połykający ognie, kiedyś w piosence Son of Jamaica grupy Gumby Dance Band we fragmencie jakiegoś programu telewizyjnego się pojawił. Takie jakieś skojarzenie. A przy okazji kolejna piosenka w naszym dzisiejszym wieczornym zestawie to właśnie owe Son of Jamaica, Gumby Dance Band, hity ponad czasem.
2: Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty, staring my iron man and Rambo, and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise birds, but

hity ponad czasem sączą się z waszych głośników. Waiting for a Star to Fall to formacja Boy Meets Girl. Noc muzeów. Dzisiaj każda placówka chce zwiedzających czymś zaskoczyć i myślę, że to jest naprawdę dobry moment teraz właśnie, by tę noc w muzeum, czy też noc w kilku miejscach poczuć. 13 minut pozostało do godziny 21. Do północy już po raz 22. edycja Nocy Muzeów. Są miejsca, gdzie ustawiają się kolejki po to, by nadrobić zaległości z całego roku. Jedyna niepowtarzalna okazja, można po prostu wejść tam, gdzie zazwyczaj trzeba zapłacić za bilet. Dziś to raczej jest bezpłatne. W niektórych miejscach za taką przysłowiową złotówkę można wejść i po prostu kulturalnie spędzić czas, do czego serdecznie zachęcamy.

0: Reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.